0: Uczcie się kochać. Spontanicznie, intensywnie, namiętnie i bez presji czasu. Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: Every Time We Touch to była piosenka o dotykaniu. No dotyk rano to jest takie zwykle szarpnięcie, wstawaj, wstawaj, bo się spóźnisz do pracy. No to my was tak szarpiemy, ale czule mówimy do ucha. Dzień dobry, jesteśmy z wami od samego rana. Iwona Brańska, Tomek Kwerki, Piotr Jakim, Piotr Jaworski. I za chwilę zaprosimy na wiadomości radia Złote Przeboje o 6.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wtorek, 26 maja, dzień mamy, a na wiadomości Radia Złote Przeboje punktualnie o 6 zaprasza już teraz Iwona Barańska.
1: Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym naprawa trasy wciąż trwa. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie. W Wielkiej Brytanii wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii kraju. Nawet do jutra może być zamknięta po wypadku linia kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. To ważna trasa do Poznania. Kierowca tira nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok składu kolei wielkopolskich. Zginęła jedna osoba, a 17 zostało rannych. Na trasie trwa teraz usuwanie szkód. To poważna operacja, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: To na pewno nie będzie szybko. Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
1: Wypadkiem zajmuje się już specjalna Kolejowa Komisja i Policja. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory odbyć muszą się najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera i to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami, m.in. w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały we Włoszech nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równo godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1-6-2. Wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy wysoko we French Open. Wczoraj przyznała, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
3: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo, ten sezon na Mączce. W sumie no źle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc w tym roku lepiej mi wychodzi olewanie, tylko nie wiem w sumie nawet, czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie.
1: Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Sara Bejlek.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Ulice Wolina i regionu już tętnią życiem. Sporo aut i rowerzystów, uważajcie przy przejściach dla pieszych. Przypominam, że nie przejedziemy drogą powiatową na odcinku Świeżno-Gostyniec, są objazdy. Remontowany jest także przejazd kolejowy w Wysokiej Kamieńskiej.
6: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Pogoda w Wolinie.
5: Południowe krańce województwa zachodniopomorskiego z ostrzeżeniami przed upałami. W Wolinie i nad samym morzem temperatura będzie oscylować wokół 25 stopni Celsjusza. Teraz jest około 14. Ciśnienie dość wysokie, ale będzie spadać. Przez cały dzień niebo prawie bezchmurne. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Czeka nas tropikalna noc, temperatura będzie oscylować wokół 19 stopni.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
6: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mamy dzisiaj dzień mamy i mamy dla mam mnóstwo gorących słów i całusów od samego rana.
7: Tak. A po szóstej też zaczniemy zbierać kultowe mamine teksty, których sami zaczęliśmy używać. No to co? No to jedz, bo wystygnie i tak. Słuchaj Radia Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek. Bon Jovi nam gra. 4 po 6.

0: trójkę urodzonych przez siebie i czwórkę adoptowanych dzieci ma Madonna. A dlaczego o tym mówimy od samego rana? Gdyż mamy dzisiaj wtorek, 26 dzień maja. No i co tam mamy w kalendarzu?
1: Dzisiaj obchodzimy dzień samolotów z papieru, no ale przede wszystkim mamy
2: Dzień Matki.
3: Tak. No to przypomnijmy może kilka kultowych tekstów matek. Co wy na to?
1: Nie obchodzi mnie, że wszyscy idą. Ty nie jesteś wszyscy.
0: Mamo, za ile obiad?
1: Jak ziemniaki się ugotują?
0: Mamo, zrób coś do jedzenia, mamo!
1: A Bozia rączek nie dała.
0: Mamo.
3: No, właśnie. A może macie jakieś takie teksty w pamięci? No to chętnie posłuchamy. A poza tym zapraszamy do porannych telefonów z życzeniami dla mam. Bądźcie pierwsi w dniu mamy. Złóżcie życzenia przez radio Złote Przeboje. Czekamy. 22, 4 czwórki i 3 zera. A grać i śpiewać będzie Right Said Fred. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Chopin, jeden, jedyny, ale za to jaki wielki przebój. Gazebo w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Do tego stopnia piosenka kochana na całym świecie, że powstały różne wersje językowe. Nam oczywiście powiedz albo zaśpiewaj coś po czesku i od razu humor polepszony. Chopin, ahoj, sem z Polska, już sem tadi, wszedko pro mnie, a ode mnie Chopin dla wszystkich. Tu Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. We wtorek ahoj mówimy, a za chwilę Duma Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9?
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Duży wybór?
15: Jest.
14: Projekt?
15: Jest.
14: Szybka dostawa towaru?
15: Jest.
14: Wszystko jest.
15: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
14: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
15: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
14: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
15: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
14: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.

0: Golden Brown, gra zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6.30 na zegarach, a nam się budzi najgorętsze, najpiękniejsze święto w całym roku. Dzisiaj mamy Dzień Mamy i dla mam mamy mnóstwo pięknych słów. 22, 4, 4 i 3, zaraz słuchamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w to piękne święto jako mama trójki dzieci. Pozdrawiam, życzę miłego dnia wszystkim mamom.
2: No i my pozdrawiamy, ściskamy, całujemy i dzisiaj będziemy też zbierali, przypominamy, kultowe teksty naszych mam, których tak. Sami w końcu zaczęliśmy używać. Jeśli macie takie na końcu języka, to dzwońcie z nimi już teraz pod 22, 4, 4 i 3, 0, bo ile mogę czekać. Czekamy i gramy w Radiu Złote Przeboje. Glorie in excelsis, gejno!

0: Piękne dźwięki w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. To była grupa The Cardigans. Cardigan, przypominamy, to taki sweterek na guziczki. Dzisiaj można zostawić w domu. Kilkanaście stopni ciepła o tej porze. Rany, jak przyjemnie. No i zacznijcie dzień z radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Otwórzcie szeroko okno. Niech obudzą się też sąsiedzi. Za 23 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy za chwilę. Cudowny duet Suzy Quattro, Chris Norman, wcześniej Klaus Mittwoch, a jeszcze wcześniej wyjedziemy na polskie drogi, sprawdzimy, gdzie są korki i czy spokojnie zdążycie do pracy na 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.

0: 45% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Duży wybór?
5: Jest.
4: Projekt?
5: Jest.
4: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
4: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
4: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
4: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Przez Wolin przejedziecie bez większych problemów, czasem zderzak w zderzak. Możemy pojechać S3 tuż przed tunelem pod Świną. Dziś warunki do jazdy dobre, nie licząc oczywiście słońca, które może kierowców oślepiać. Pamiętajcie więc, aby mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne, no i szyby w aucie powinny być czyste.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 26 dzień maja w kalendarzu mamy, czyli dzień mamy, mamy. No i my chcemy zebrać teksty mam, które my sami powtarzamy po latach, czyli klasyczne jedz, bo wystygnie.
2: Albo dom to nie hotel.
3: Albo tobie się oczy otworzą, jak mnie się zamkną.
4: Matko jedyna, albo sprzątajcie po sobie, bo ja służącą nie jestem.
2: Tak.
4: Jakie jeszcze przychodzą wam do głowy teksty mam? 22 44 i 30 i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszy maminy tekst wyślemy wam złotą kawę porannego programu radia Złote Przeboje.
1: Zapraszamy do stworzenia takiej listy przebojów tekstów mam, które my sami powtarzamy po latach. 22 44 i 30.
0: Mamy temat.

0: przebojem na Dzień Dobry śpiewa Billy Ocean. Ten facet w 85 dostał Grammy za najlepszy męski wokal, a poza tym miał na koncie mnóstwo American Music Awards, a teraz będzie u nas o innych nagrodach.
1: Nagrodach muzycznych, polskich nagrodach muzycznych Fryderyki zostały rozdane, a złotą statuetkę otrzymała między innymi nasza wielka złoto-przebojowa gwiazda.
2: Która?
1: Oszczegółowa. Nie tak szybko. Opowiem o tym za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Dzień mamy, 26 maja w kalendarzu, jest punktualnie 7, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
18: Kolejny dzień protestu pracowników sieci sklepów w Wielkopolsce. Żądają podwyżek. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywych alarmów. Lady Bank ze Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości. Rozpoczął się drugi dzień protestu pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób pracownicy chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienie podstawowych świadczeń.
19: Do nas piszą pracownicy, którzy mają zrujnowane kręgosłupy i za tą ciężką pracę ledwo ich pensje przekraczają najniższą krajową.
18: Protest potrwa jeszcze jutro. Jeżeli nie przyniesie skutku, pracownicy zorganizują strajk generalny. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. A jak dodaje wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
20: Godzinę temu mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
18: To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły. Nie wykluczają złożenia wniosku o dymisję szefa MSWiA. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
3: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
18: Urzędnicy będą się teraz mierzyć z czasem, by zdążyć z budową przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości otrzymał zespół Lady Punk. Nagrodę legendom polskiego rocka wręczyła minister kultury. Janusz Panasewicz dziękował fanom za 45 lat obecności na koncertach, podkreślając, że scena to największa życiowa przygoda zespołu. Fryderyki przyznaje Akademia Fonograficzna, czyli artyści, producenci, dziennikarze i reprezentanci branży fonograficznej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Mateusz Stanicki, witam. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, ostatnim polskim singlistą, który wystąpi w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Będzie Kamil Majszak, który zmierzy się dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, a wcześniej do drugiej rundy zmagań awansowały Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Frech i Magda Linet. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofea odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z KS Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Czasem zderzak w zderzak pojedziecie z trójką przed tunelem pod Świną, a w Międzyzdrojach Nowomyśliwską. W Międzyzdrojach nadal remontowane jest skrzyżowanie ulic Gryfa Pomorskiego i Dąbrówki. Przez Wolin przejeżdżamy bez większych problemów. Wszystkim kierowcom życzę spokojnego, bezpiecznego dnia.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Słonecznej, wyżowej pogody ciąg dalszy w Wolinie i okolicach. Dziś niebo prawie bezchmurne, będą pojawiać się tylko niewielkie białe obłoki. Temperatura szybko rośnie, w najcieplejszym momencie dnia około 17 będziemy mieć 25 stopni. Ciśnienie odwrotnie powoli będzie spadać, ale nadal jest wysokie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry, po siódmej spotkamy się z naszą prowadzącą w Radiu Złote Przeboje, którą w maju została Beata Kozidrak.
3: Tak, po siódmej też spotkamy się z AI, czyli sztuczną inteligencją, która zamieni się dzisiaj w jury oceniające angielskie rapsy. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, we wtorek witamy Europe i finałowe odliczanie. No to odliczamy do obiadku mamy i wszystkie mamy dzisiaj ściskamy. Jest 5 po siódmej.

0: Boys budzi nas we wtorek o poranku w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po godzinie 7, no a przez cały maj spotykamy się z naszą kochaną gwiazdą, kompozytorką, autorką tekstów, wokalistką, a od niedawna także prezenterką radiową.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.
0: Dobrze brzmi, tak, trzeba tak przyznać. Jest. I właśnie z Beatą spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90.
2: No a dzisiaj Beata pojawi się jako mama Kasi i Agaty w codziennym cyklu opowieści z naszych ulubionych dekad. No i w dniu mamy dowiecie się, co ona odziedziczyła po swojej mamie. Zagramy też piosenkę Bajmu napisaną z maminej troski, tego po prostu trzeba posłuchać. 12.30, Radio Złote Przeboje poleca się, jest 13 po 7 w tej chwili. No i budzimy nowy dzień, któremu na imię wtorek, a to już Kylie Minogue.

0: Net śpiewa w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest to przebój, który ma tyle lat, ile jeden z waszych porannych prowadzących. Ile? Zdradzę tylko, że trochę mniej niż T-Rexy.
1: Tak. A już za 10 minut zmieńmy na wszelki wypadek temat. Tak jest troszkę niewygodny. Za 10 minut oddamy głos sztucznej inteligencji. Jak w każdy wtorek mamy dla was krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje. A dzisiaj sztuczna koleżanka w rozumie oceni nasze rapsy.
0: Yo.
1: Polecamy. Wow.
2: Radio Złote Przeboje.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
1: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i żena bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.

0: Złote Zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w naszych krótkich zwojach wykorzystamy AI w celach edukacyjnych.
2: Cześć GPT.
3: Cześć. Jasne, jestem tutaj. Powiedz mi, jak mogę ci pomóc albo o czym chciałbyś porozmawiać.
2: Chciałbym, żebyś ocenił poziom mojego angielskiego. Ja zarapuję ci kawałek i chciałbym, żebyś to przetłumaczył, o czym jest ten tekst, okej?
3: Jasne. Super pomysł. Zrób ten fragment rapu, a ja potem postaram się go przełożyć i ocenić, jak to brzmi. Jestem gotowy. Dzięki za ten fragment. Postaram się to przełożyć. Brzmi na to, że mówisz o jakiejś osobistej walce, o pokonywaniu przeszkód, mimo że wcześniej próbowałeś i upadałeś. Przekaz jest w takim razie o determinacji i o tym, że mimo trudności próbujesz dalej.
2: Ale jak myślisz, z takim rapem zrobię karierę?
3: Wiesz co? To naprawdę zależy od tego, jak będziesz dalej rozwijał swój styl i treść. Masz potencjał, bo czuć w tym emocje i szczerość. Ważne jest, żeby ćwiczyć flow, brzmienie i szukać swojej oryginalności. Jeśli wyrobisz sobie markę i znajdziesz odbiorców, to jak najbardziej.
1: Wystąpiła przed wami potencjalna gwiazda rapu, Tomasz Florkiewicz i jego język angielski. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: at work, czyli faceci w pracy. No trudno, tak bywa. W końcu mamy wtorek, to była australijska grupa i ich super hit Down Under w radiu Złote Przepełnienia. Dzień dobry, a skoro Australia, to tradycyjnie zaglądamy do Sydney. Tam dzisiaj 18 stopni Celsjusza maksymalnie i tutaj chcieliśmy się złośliwie zaśmiać i powiedzieć, że w Zielonej Górze to my dzisiaj będziemy mieli 28.
1: Za chwilę coś się u nas przewróci, a jak się przewróci, to wiadomo, niech leży, czyli już się domyślacie, że zagrają elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a wcześniej wyjedziemy naszym korkowozem na polskie ulice.
2: Złote Przeboje.
3: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
7: Expert. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czy i da odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
11: Ruch na drogach Wolina i regionu powoli się zwiększa. Już na dobre wszyscy się obudzili. Czasem zderzak w zderzak pojedziemy S3 tuż przed tunelem pod Świną i w Międzyzdrojach na Nowomyśliwskiej. Przypominam, że zamknięty odcinek drogi Świeżno-Gostyniec. Wciąż mamy także objazd w związku z remontem przejazdu kolejowego w Wysokiej Kamieńskiej.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
10: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Oj, ale jaki to temat dzisiaj, kochani. 26 maja w kalendarzu, czyli dzień mamy. A my chcemy zebrać teksty mam, które my powtarzamy, sami powtarzamy po latach. Czyli klasyczne mięsko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie w to piękne święto jako mama trójki dzieci. Pozdrawiam, życzę miłego dnia wszystkim mamom.
1: My też. Wszystkiego dobrego, my też. No a teraz przejdźmy do tekstów mam.
3: O, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.
4: Najlepszy tekst mojej mamy, jak się przewróciłem. Chodź do mnie, to cię podniosę.
5: Ja po swojej mamie powtarzam, cierp ciało, jakżeś chciało.
6: Moja teściowa ma dwóch synów i między innymi do mojego męża zawsze mówiła tak, jak wychodził gdzieś, uważaj na siebie, a jak coś ci się stanie, to wpieprz. Więc ja jak mąż wychodzi gdziekolwiek, zawsze mówię, uważaj na siebie, jak coś ci się stanie, to wpieprz.
7: Oj, nogi powyrywam. Jakie jeszcze przychodzą wam do głowy teksty mamy, nasze kultowe teksty? 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer telefonu i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Masz dwie ręce, to pisz albo dzwoń. Za najlepszy matczyny tekst wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.
1: Zapraszamy do stworzenia listy przebojów tekstów mam, które my powtarzamy po latach. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Girl i jej Ela Ela budzą nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, we wtorkowy poranek, za niespełna 5 minut, godzina 8, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Po raz pierwszy tej wiosny mamy jakieś fanfary, poproszę. Alert przed upałami.
0: No popatrz, tak, szok.
1: Gdzie dziś mocno przygrzeje nam słońce, o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
1: Paliwo, żywność, leki. Bez portów Polska nie jest bezpieczna. O wadze budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu opowie Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk, gość najnowszego odcinka naszego podcastu.
0: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Rzepce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
3: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl plus, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
8: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Mamy dzisiaj wtorek, 26 maja, jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Pierwsze w tym sezonie alerty przed upałami, nawet 30 stopni na zachodzie Polski. Rynek paliw liczy na szybki koniec konfliktu w Iranie. Ceny na giełdach spadają, ale powoli. Prezydent USA Donald Trump przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Po raz pierwszy tej wiosny mamy ostrzeżenia przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla mieszkańców 4 województw zachodniej Polski. Lubuskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego i Dolnośląskiego. Termometry pokażą w cieniu nawet 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać od 13. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Ale nawet jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na wyraźne obniżki cen przyjdzie nam poczekać, być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
14: Samo udrożnienie ciśniny Ormów, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Natomiast są też pewne ograniczenia i zniszczenia infrastruktury naftowej i tutaj może być różnie. Przywrócenie i produkcji i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
13: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
15: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który no, nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
13: Według eksperta susza będzie się rozszerzać w kolejnych miesiącach, bo według prognoz w tym roku czeka nas bardzo ciepłe i suche lato. Prezydent USA Donald Trump, który wkrótce będzie świętował 80. urodziny, przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że polityk jest w świetnej formie, a sam Trump przekonuje, że czuje się tak jak 50 lat temu. Część krytyków i lekarzy domaga się jednak większej przejrzystości w sprawie jego zdrowia fizycznego i psychicznego.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
16: Na walijskich drogach już sporo aut, ale bez spektakularnych zatorów. Zderzak w zderzak pojedziecie momentami w Międzyzdrojach Nowomyśliwską. A jeśli wybieracie się do Szczecina, to przypominam, że otwarty jest już parking pod trasą zamkową i obowiązują opłaty od 8 do 17 od poniedziałku do piątku.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Południowe krańce województwa zachodniopomorskiego z ostrzeżeniem przed upałami. W Szczecinie temperatura wzrośnie dziś do 30 stopni Celsjusza. Taka pogoda może być niebezpieczna, szczególnie dla małych dzieci i osób starszych. W Wolinie i okolicach nieco chłodniej, maksymalna temperatura 25 stopni. Przed nami też bardzo ciepły wieczór i noc. Jutro już chłodniej i nieco więcej chmur.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej pojawi się u nas poradnik konfekcyjny. No i powiemy, dlaczego bez sensu jest tracić pieniądze na nowe ubrania.
2: Po ósmej też za najlepsze teksty naszych mam wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, we wtorek wam mówimy. W dniu mamy właśnie gra dr Alban. 4 po 8.

0: Jewel i grupa Fleetwood Mac, czyli piosenka starsza niż najstarsze pudełko koperków mamijnej zamrażarce. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 11 minut po 8. No a teraz w związku z tym, że mamy końcówkę maja i w końcu zrobiło się trochę upalniej, to chcemy się z wami podzielić taką oto refleksją.
1: Wszyscy bez wyjątku chcą wiosną wymienić swoją garderobę.
0: Tak.
1: Po prostu podświadomie chcemy zrzucić skórę, jak wąż.
2: Chociaż my mamy taką radę, nie trać pieniędzy na nowe ubrania. Po prostu chodź w nowe miejsca, poznawaj nowych ludzi tam, gdzie cię nikt nie widział w starych ciuchach. Proste?
0: Proste.
2: A teraz przywdziejemy irlandzką stylówkę, czyli tweed z Donegalu. Irish gra Tilaf w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewa artysta, który przez całą swoją karierę występuje w obuwiu niezostawiającym śladów na śniegu, czyli w białym obuwiu, ale co nas obchodzi śnieg, zeszłoroczny śnieg, tegoroczny śnieg, skoro upały, mili państwo, dzisiaj w Polsce, co się dzieje? 17 minut po 8.
1: No a jeszcze przez 10 minut z okazji Dnia Mamy czekamy na, uwaga, mamine teksty, których sami zaczęliście używać. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie, bo za najlepszy będzie kawa porannego programu w prezencie.
2: Autopromocja.
3: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
4: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
5: Ktoś taki jak ja.
6: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
5: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
4: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
5: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
14: 3, 2, 1.
13: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
15: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
17: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
22: Widaron.
21: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
22: Widaron.
21: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
22: Widaron.
21: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
22: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
23: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
24: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają was do Biedronki. Po 50
0: 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
1: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 26 maja, dzień w kalendarzu, czyli dzień mamy, mamy. No i z tej okazji zbieraliśmy przez cały poranek teksty mam, które sami powtarzamy po latach. Czas na podsumowanie.
2: Moja mama zawsze mówiła, nie łokciami, a uśmiechem toruj sobie drogę.
3: Moja mama zawsze powtarzała, jedz, będziesz wielka jak koń. Tekst mojej mamy, czego nauczysz się za młodu, na starość jak znalazł.
4: Moja mama zawsze mówiła, umiesz liczyć, licz na siebie.
5: Ulubione powiedzenie mojej mamy, jak się zabijesz, to się zabije.
6: Najlepszy tekst mojej mamy, jak się przewróciłem. Chodź do mnie, to cię podniosę.
1: I za ten ostatni tekst wysyłamy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje, gdyż uwaga, nasza kawa podniesie każdego.
7: To prawda.
1: Dziękujemy, dziękujemy za wszystkie wasze propozycje, a jutro przedstawimy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym.

0: epiczne, to było liryczne. Brodka śpiewała Miałeś być i to była piosenka o tych, którzy mieli na 8 do pracy albo do szkoły i właśnie się przeciągają w łóżku przy dźwiękach Radia Złote Przeboje. Za 23 minuty będzie 9, kochani.
1: Za chwilę Opus zagra swój największy przebój Life is Life, czyli życie jest życie, albo jak mówi wujek Rysiek, całe życie żyć nie będziesz. Wcześniej Earth, Wind & Fire, a jeszcze wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu

0: No piękne to było. Opus, austriacka kapela. Austria to taki kraj bez dostępu do morza. W przeciwieństwie do nas przypomina Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 12 minut będzie godzina 9. A teraz uwaga, coś dla planujących wakacje. Otworzyli ten hotel w Pobierowie, o którym było głośno. Nie będziemy reklamować nazwy, ale jako ciekawostkę podamy wam ceny prosto z nadmorza.
1: Najtańszy nocleg w hotelu, o którym mówisz, kosztuje 1600 zł za noc. Tak, za jedną noc. A apartament z widokiem na morze, no to trzymajcie się. 5000 za noc.
2: Nie zapominajmy, że to nie wszystko, bo w Pobierowie pobierają, jak nazwa wskazuje, opłatę klimatyczną 3 zł za dzień, dlatego dopiero cena 5000, 3 zł za noc. To jest dopiero rozbój w biały dzień. A teraz będzie przebój, który nie tylko w Pobierowie rządził w połowie lat 90. Na całym świecie się to śpiewało, tańczyło i wyginało do tego właśnie rytmu. Macarena, Los Del Rio w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 11 minut zostało do 9. We'll be right back.

0: przyjemne bujanie przy tych przebojach, które wam gramy od samego rana w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, to był Bob Marley. A teraz szybko za 5:09 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Wciąż są utrudnienia na kolei po wczorajszym wypadku w Wielkopolsce i mogą te utrudnienia potrwać nawet do jutra. Więcej o tym będzie już za kilka minut w wiadomościach o 9:00.
2: Autopromocja.
3: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest. Za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
0: 26 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest 9. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Utrudnienia po zderzeniu tira z szynobusem w Wielkopolsce mogą potrwać nawet do jutra. W Tatrach bez zagrożenia lawinowego, ale na szlakach nadal ślisko i niebezpiecznie. Miejskie ule w Białymstoku już z pierwszym miodem w tym sezonie. Jeszcze dziś, a może jeszcze dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce na trasie Rogoźno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce. Ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 17 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
22: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie, uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
1: Dla pociągów Poloregio i kolei wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby po otrzymaniu takiego zgłoszenia weszły do lokalu. Teraz prokuratura sprawdza, kto był autorem tych fałszywych alarmów. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale warunki na szlakach nadal są trudne. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że w wyższych partiach gór wciąż zalegają płaty śniegu i lodu, a miejscami jest bardzo ślisko i niebezpiecznie. Pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu. Ule opróżniali i oceniali kondycję komunalnych skrzydlatych robotnic miejskich, miejski pszczelarz Mikołaj Mak i jego od lat ten sam asystent, prezydent Tadeusz Truskolaski.
23: Miód jest i ważne jest, że nahodowało się dużo pszczół, więc pszczelarz nie będzie się martwił, bo coś tam będzie kwitło jeszcze.
24: Miód jest nie do sprzedaży, pakujemy go w 200-gramowe słoiczki i po prostu rozdajemy jako promocję dla wszystkich gości, którzy odwiedzają Białystok.
1: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, każda złożona z kilku zabytkowych pochodzących z regionu Uli bądź Barci. Co sezon dają około 200 kg miodu.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
25: Mateusz Stanicki, witam. Jeszcze tylko Kamil Majszak i będzie można powiedzieć, że komplet naszych tenisistów awansował do drugiej rundy wielkoszlamowego French Open. Polak o godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wcześniej swoje mecze wygrali Hubert Hurkacz, Magdalena Frech, Magdalinet, Iga Świątek oraz Maja Chwalińska. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy de Safio Ruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem i metą w San Juan Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Mitcha Guthriego i Kelona Wolcha oraz o 56 sekund Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa.
3: Radio Złote Przeboje.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
3: Pogoda.
1: Dziś o 5 rano w Gdańsku było już 16 stopni. Przed nami bardzo ciepły i pogodny dzień. W całym kraju dużo słońca i bez deszczu, a na termometrach od 23 stopni w Gdańsku, 26 w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy, do niemal 30 stopni wzdłuż zachodniej granicy.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
26: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Ale mama to mówiła, upał nie upał, rajdki warto zabrać. A dzisiaj mamy dzień mamy, kochani, a ponieważ tego święta nigdy dość, to my mamy przez cały tydzień w Radiu Złote Przeboje prezenty dla mam, piękne bukiety i 500 zł na wspólne świętowanie.
27: Chcecie zrobić mamie prezent i niespodziankę? Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i napiszcie, co macie po mamie, a najbliższy finał zabawy Mam to po mamie za niecałe pół godziny. Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek. Pet Shop Boys. Gdyby był czas, jeden z porannych prowadzących by więcej coś opowiedział o koncercie Pet Shop Boys, ale już śpiewają.

0: subtelnie, ale tak bardzo subtelnie chcieliśmy wam przypomnieć, że dzisiaj mamy dzień mamy, kochani, i powinniśmy mieć przygotowane kwiatki, cukierki, mnóstwo gorących słów dla naszych kochanych mam, a w radiu Złote Przeboje mamy konkurs. Mam to po mamie i chcemy się dowiedzieć, co najpiękniejszego i najfajniejszego wy macie po swojej mamie.
1: Piszcie o tych zaletach charakteru i zdolnościach na stronie złoteprzeboje.pl, a my najpiękniejsze opowieści nagrodzimy w tym tygodniu codziennie. Codziennie mamy dla was 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet, który dostarczy Poczta Kwiatowa.
0: Mam to po mamie. A co mam? Piszcie o tym na stronie złoteprzeboje.pl. No i czekajcie na telefon. Zapraszamy. Finał naszej zabawy już tuż, bo 9:30.
2: Mam to po mamie.

0: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Reklama.

0: po mamie.
1: Dzień mamy dzisiaj. Co to jest jeden dzień? W Radiu Złote Przeboje mamy świętują, mamy nasze kochane świętują przez cały tydzień. I sprawdzamy, co wy macie po mamie, jakie najlepsze, najpiękniejsze cechy. No i organizujemy wam wspólne chwile właśnie z mamą.
2: Mamy dla naszych mam najpiękniejsze słowa. I mamy jeszcze, uwaga, 500 zł na zorganizowanie wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, na wycieczkę nawet.
1: Tak, do piątku na złoteprzeboje.pl. Piszecie nam, co macie po mamie, a my wybieramy najpiękniejsze opowieści i dzwonimy do ich autorów, albo autorek, i poznajcie teraz słuchaczkę Anię z Poznania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Aniu, to szybko w telegraficznym skrócie, jak to się mówi, opowiadaj, co masz po mamie.
3: No to będzie szybkie wyliczenie. 2 zeszyty z przepisami, kolor oczu, zielonkawy, talent do pieczenia tortów, wszelkie ogrodowe sprawy, upór, gdy inni już padną, skłonność do plaż oraz wody, umiłowanie spokoju i może trochę urody.
1: Ładnie.
2: Piękne, piękne, to było piękne, piękne. I za tę piękną historię, uwaga, uwaga, zdobywasz 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet kwiatów, który mamie dostarczy Poczta Kwiatowa. Brawo dla Ani z Poznania,
3: Paniale,
2: czyli z krainy,
3: dziękuję,
2: podziemnych pomarańczy. Gratulujemy.
3: Tak jest, zgadza się. Dzień serdeczny.
1: Ściskamy, wysyłamy.
3: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam. O,
1: tak jest.
2: No właśnie.
1: Oczywiście,
2: no właśnie.
1: Od rana o tym mówimy. Jutro również nagrodzimy, bo przez cały tydzień świętujemy. Jutro również nagrodzimy najpiękniejszą historię. Dlatego nie czekajcie, zgłaszajcie się już teraz do naszej zabawy. Mam to po mamie, a zgłaszacie się na złoteprzeboje.pl.
0: Mam to po mamie.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do

0: to drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
6: masz. ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To była podobno najbardziej romantyczna rockowa ballada w historii rocka. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Tak wam gra radio Złote Przeboje na dzień dobry, które od samego rana ściska i wysyła całusy do naszych mam w dniu ich święta. No to jeszcze raz ściskamy i dziękujemy za ten poranek.
1: Bardzo dziękujemy. Jakby powiedziały mamy, nie wyglądacie na przepracowanych, mimo że my już idziemy właśnie do domu. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Florkiewicz, Agnieszka Kościeniak już z nami.
2: Tak, jeszcze by powiedziały mamy, ale przed wyjściem posprzątajcie tutaj ładnie studio, tak, żeby to nie było tak zostawione w takim bałaganie.
1: Ale ja się narobiłem, mamo.
0: Na wszelki wypadek.
1: Ale czym ty się narobiłeś?
2: Ale papierki byś posprzątał, Tomuś. Właśnie, co to za praca jest w ogóle? Ja zapraszam jednak na przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Wszystkich mamy też?

0: Spice Girls i Viva Forever, 97 rok. Wtedy to był hit, dziś to Złoty Przebój. Za 4 minuty będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert.

0: krzyczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Wolina.
3: Ula Miszkinis. Czwartek w Dziwnowie załopoczą dziesiątki białych żagli. Nad organizacją zbliżających się regat czuwa m.in. Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
4: Będzie to kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są te eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów w grupie klasy Optymist.
3: Do zawodu wstanie blisko 180 młodych żeglarzy z całej Polski. Przewidziano 11 wyścigów. A skoro nad wodą jesteśmy, wkrótce rozpoczyna się sezon turystyczny. W nadmorskich miejscowościach Pomorza Zachodniego pojawią się dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zapowiada, że dyżury m.in. w Dziwnowie, Pobierowie czy Międzyzdrojach rozpoczną się 24 czerwca i potrwają do końca sierpnia. Dziś Dzień Matki. M.in. z tej okazji jutro w Centrum Medycznym Fregata w Świnoujściu rodzinne świętowanie z konsultacjami specjalistów, warsztatami dla dzieci i występami artystycznymi. Początek o 14. A u nas kolejne wiadomości za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
3: Zachodnie Pomorze dziś znów skąpane w słońcu. Temperatura będzie bardzo wysoka. Nad samym morzem może nie aż tak, aby była uciążliwa, ale w stolicy województwa 30 stopni. W Wolinie i okolicach temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu. Ciśnienie mamy nadal wysokie, ale będzie spadać.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Zaczynamy wtorkowy przedpołudnie wyjątkowego dnia, bo jednak ten 26 dzień maja co roku jest magiczny. Mamy 26 dzień maja. Mrugam do wszystkich mam, no i do wszystkich, którzy mamy mamy, a wszyscy mamy mamy. No to teraz już 2 minuty po godzinie 10.
6: Radio Złote Przeboje.
5: Więc życzmy sobie na dziś słodkiego, miłego życia. Gosia Kościelniak, zapraszam. Robota nie zając, więc już za chwilkę dzisiejszy leciutki temat otworzymy.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie i dlatego proponuję dzisiaj w związku z Dniem Matki, żebyśmy podzielili się tym, czy nasze mamy pochwalały nasze wybory zawodowe, czy też miały swój plan na nasze kariery. Bo na przykład, jeśli chodzi o Madonnę, tutaj akurat tata, nie mama, tata był inżynierem i nalegał, żeby córka zdobyła wyższe wykształcenie, a następnie zajęła się porządnym fachem. Jednak Madonna porzuciła studia i wyjechała do Nowego Jorku, jak wiadomo, z kilkoma dolarami w kieszeni. Jennifer Lopez natomiast, zanim stała się jedną z największych gwiazd lat 90. i mama, Guadalupe Rodriguez, chciała, żeby Jennifer poszła na porządne studia. Droga artystyczna jej nie przekonywała. Jak było u was? Czy mama miała na was pomysł? Czyli czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu? To jest ciekawe. 2244430. Czekam do południa na telefony. Za najciekawsze oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Czyli czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu? 2244430.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

potrzeby od rana tańczyć w myślach. Dziękujemy Ci, Patrycjo, Patrycja Kosiarkiewicz, za to, że znowu nam o tym przypomniałaś. No i dzisiaj mam nadzieję, podobnie jak i wczoraj i jutro, przy największych przebojach lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje tańczycie, chociaż w myślach. Katrin Jackson jest mamą króla popu Michaela Jacksona, także ośmioro jego rodzeństwa: Rebi, Jackiego, Jermaina, Latoi, Marlona, Brandona, a także Randiego i Janet. Mama Michaela Jacksona wspominała, że mały Michael bardzo wcześnie ujawniał muzyczny talent, ponoć jako niemowlak, kiedy tylko się nauczył chodzić, już zaczął tańczyć, twierdzi mama artysty. Przyszły król popu od zawsze też uwielbiał zwierzęta, co czasami prowadziło do, delikatnie mówiąc, ciekawych sytuacji. Na przykład pewnego razu młody Michael, jako chłopiec, miał zabrać do eleganckiej restauracji w Beverly Hills mysz, którą sobie ukrył w kieszeni kurtki. Bardzo się wtedy na niego zdenerwowałam, przyznała mama Michaela, Katrin Jackson. Radio Złote Przyboje? No to teraz Thriller.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, el tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
11: 3, 2, 1.
10: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach

0: poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2 plus 1 gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Od zawsze na zawsze.

0: W związku z dzisiejszym świętem prosiłam, żebyśmy dzisiaj się podzielili, czy mamy nasze pochwalały nasze wybory zawodowe, czy miały na nas swój plan. Czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu?
1: Mam dwie siostry, jedna jest germanistką, druga uczy matematyki. I gdy powiedziałam mamie o moich planach, że chcę zostać nauczycielką historii, mama zapytała, czy chcę się męczyć tak jak moje siostry. Wyperswadowała mi ten pomysł i jestem księgową. Bardzo w sumie jestem jej za to wdzięczna. Ukierunkowała mnie.
2: W wieku 16 lat poszedłem na prawo jazdy, zdałem za pierwszym razem i instruktor i egzaminator powiedzieli, że on ma łapę do kierownicy, będzie kierowcą. Na co moja mama powiedziała, niech panowie tak nawet nie mówią. Poszedłem do pracy, przyjąłem się jako kierowca. Do tej pory wykonuję ten zawód, mama musiała się z tym pogodzić.
3: Zawsze byłam bardzo artystyczną duszą. Ukończyłam swego czasu szkołę plastyczną i od najmłodszych lat kochałam tworzyć, malować, rysować. Moja mama zasugerowała mi, żebym poszła na prawo, bo to w końcu stabilny i przyszłościowy zawód. Posłuchałam jej, ukończyłam studia prawnicze i pracowałam w kancelarii przez około 1,5 roku. Dziś jednak wróciłam do rękodzieła artystycznego i właśnie tutaj naprawdę się odnajduję. A mama w tym wszystkim mnie wspiera.
0: Wzruszają mnie te historie. Każdy z nas ma swoją. 2244430. Czekam do południa na wasze telefony. Za najciekawsze oddam porcelanowy biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje na pamiątkę tego dnia. Można też pisać robota@złoteprzyboje.pl. Czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu?
4: Robota nie zając.

0: Kasia Kowalska i coś bardzo optymistycznego. Przebój z 96 roku. Za 3 minuty będzie godzina 11. Posłuchajmy najważniejszych, najnowszych wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae.
2: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.
3: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, czeki dał.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
3: Wiadomości z Wolina.
4: Ula Myszkinis. Sezon kąpielowy jeszcze nie rozpoczęty, ale wystarczył jeden gorący weekend, by zaroiło się od plażowiczów. Nagły kontakt z zimną wodą w upalne dni jest groźny, ostrzega specjalistka medycyny ratunkowej dr Izabela Hamek.
5: Alkohol, zmiana temperatur w tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i to też musimy brać pod uwagę.
4: Tym bardziej, że WOPR dbający o bezpieczeństwo plażowiczów sezonowo, na przykład w Międzyzdrojach, na plaży pojawi się dopiero 15 czerwca. Z kolei już teraz ruszyła pierwsza tura oprysków przeciw komarom i myszkom. Są już wykonywane w Świnoujściu. W gminie Dziwnów pierwszy z czterech zabiegów odkomarzania metodą odmiania rozpocznie się jutro o 5:30 rano. A dziś Dzień Matki. Fundacja Zakątek Dobrostanu zaprasza wszystkie mamy na bezpłatne warsztaty tworzenia świec sojowych. Spotkanie w czwartek o 18:30 w Wolinie przy Katedralnej 8. Udział bezpłatny, zgłoszenia poprzez media społecznościowe fundacji. A za godzinę zajrzymy do Świnoujścia. Tam szykuje się remont kolejnej ulicy.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
4: 25 stopni, niewielki wiatr z zachodu i dość wysokie ciśnienie. W taką pogodę warto wybrać się na spacer, ale nie zapominajcie o okularach przeciwsłonecznych, ochronie głowy i jakimś kremie z filtrem. We Wolinie i regionie taka słoneczna, wyżowa pogoda potrwa do końca tygodnia, choć jutro już będzie nieco chłodniej, ale zanim jutro, to jeszcze bardzo ciepła noc.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry, Gosia Kościelnik, prawie 11:02. Dzisiaj rozmawiamy sobie pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. o tym, czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu.
6: Radio Złote Przeboje.
2: No tak do 12:00 sobie rozmawiamy. 2244 i 3 zera.

20.08, słuchacie radia Złote Przeboje. Nie każdy wie, że Urszula, która przed nami w radiu Złote Przeboje, zaczynała jako aktorka. Filmowym debiutem Urszuli był film z 1984 roku pod tytułem Alabama. A co ciekawe, za muzykę w tej produkcji odpowiadał właśnie jej mentor Romuald Lipko. Kolejnym zdecydowanie bardziej znaczącym występem była rola w głośnej komedii Och, Karol. Urszula tak wspomina z kolei swoją mamę. Mama sama, nie wiem do tej pory, jak to jej się udawało, przez długi czas chodziła do pracy, prowadziła dom, wychowywała dwie córki, dając sobie z tym wszystkim radę. Myślę, mówi Urszula, że wychowała zarówno mnie, jak i moją siostrę bardzo dobrze. Dzięki niej robię to, co robię obecnie, bo rozumiała moją pasję i pozwalała realizować marzenia. Tak mówiła Urszula w jednym z wywiadów, teraz zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, a ja was dziś pytam, czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu? W naszym cyklu Robota nie zając troszkę sobie gawędzimy pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Dzień Matki, więc dziś rozmawiamy sobie o tym, czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu 2244430.
2: Moja mama uznała, że każda kobieta powinna umieć gotować i powiedziała, że zamiast truć rodzinę, skończ najpierw studia, w których nauczysz się gotować, a potem zrobisz to, na co masz ochotę. Potem skończyłam studia ekonomiczne i pedagogikę, ale do dzisiejszego dnia świetnie gotuję. Dziękuję Ci, moja droga mamo.
3: Zawsze chciałam zostać artystką, aktorką. Mama, będąc pracownikiem biura, ojciec tak samo, wybili mi to z głowy. Powiedzieli, że najlepiej to pracować 8 godzin w biurze, potem przyjść do domu i mieć już wszystko w nosie. A artysta musi być czynny prawie cały czas. No i niestety zostałam księgową. Ale w wieku 50 lat zapisałam się do teatru amatorskiego i w nim tańczę, gram aż do dzisiaj.
1: Piękne wspomnienia, piękne wnioski. Każdy ma swoje. 2244430. Czekam jeszcze do godziny 12 za najciekawszy, ale wszystkie są ciekawe. No ale będę musiała coś wybrać. Oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
1: Paliwo, żywność, leki. Bez portów Polska nie jest bezpieczna. O wadze budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu opowie Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk, gość najnowszego odcinka naszego podcastu.
0: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
2: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Rusem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.

Wielu z nas wychowywało się przy jej wielkich przebojach. Wielu z nas jako dzieciaki śpiewało nie ma wody na pustyni. I znaliśmy jej przepiękne piosenki na pamięć. Ja czekam cały czas na rozmowę o jednym z wielkich przebojów Beaty. Jeszcze o nich nie rozmawiała z Piotrem Jaworskim, ale może dzisiaj akurat to będzie ta piosenka. O 12.30 Beata Kozidrak przez cały tydzień jeszcze od początku maja i w tym tygodniu do piątku opowiada o swoich wzruszeniach, o tym, dlaczego napisała taką piosenkę, jak wyglądało kręcenie klipów, przeróżne ciekawostki. Dziś o 12.30 znowu posłuchajmy razem.

0: Pięknie, pięknie plecie się ta melodia That's the way it is i Bruce Hornsby z roku 1986. Już wracamy do teraźniejszości za 3 minuty południe, wtorkowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Wolina.
3: Ula Myszkinis. Dziwnów znów pod żaglami. W czwartek wystartują tam ogólnopolskie regaty. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
4: Będzie to kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są te eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w grupie klasy Optymist.
3: Do zawodów stanie blisko 180 młodych żeglarzy z całej Polski. Przewidziano 11 wyścigów. Tymczasem w Golczewie może nie tak spektakularna, ale integrująca mieszkańców na sportowo impreza. Razem biegamy i eko działamy. Już w sobotę na terenie sportowym przy Orliku. Od 14 biegi trenowe dla małych i dużych. Na koniec zaglądamy do Świnoujścia. Na ulicy Wielkopolskiej było łatanie dziur, teraz będzie zupełnie nowa nawierzchnia. O szczegółach Adrian Górny.
5: Jak informuje w mediach społecznościowych prezydent Joanna Agatowska, wybrano firmę, która przygotuje kompleksowy projekt przebudowy ulicy. Koszt przygotowania podstawowej dokumentacji to ponad 210 tysięcy złotych.
3: W dalszym etapie ogłoszenie przetargu na wykonawcę prac.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
2: Jest upalnie i będzie upalnie do końca dnia. W Wolinie i regionie temperatura wzrośnie do około 26 stopni Celsjusza. W miarę możliwości oszczędzajcie się dziś i pijcie dużo wody. Ciśnienie wysokie, delikatnie będzie spadać. Pogoda niezbyt sprzyja alergikom. Mamy wysokie pylenie traw, grzybów i jeszcze średnio pyli dąb.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Tak, dzisiaj mamy kolejny piękny majowy dzień. Rozmawiamy sobie, zakończyliśmy właśnie rozmowę w naszym cyklu Robota nie zając na temat tego, czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu. Za kilka minut podsumujemy i usłyszymy tę najciekawszą, moim zdaniem, najciekawszy telefon. Chociaż wszystko.

0: Zająca, nie zając.
1: Tak, ja wiem, że to jest temat, który jest trudno zakończyć. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając dzwoniliście, żeby opowiedzieć, czy posłuchaliście mamy przy wyborze zawodu, czy wręcz przeciwnie. Przed nami historia wyjątkowa, która nie tylko pokazuje, że mama może być inspiracją, ale też jest niezwykle związana z mamami. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Kiedy byłam dziewczyną z liceum, moja mama sugerowała mi: zobacz, obok naszego bloku przychodzi zawsze sąsiadka, która niesie ogromne bukiety kwiatów. To jest oddziałowa z porodówki. Ja rodziłam przy tej oddziałowej. Posłuchałam mamy i wybrałam zawód najpiękniejszy na świecie. Nigdy bym nie zmieniła swojej decyzji. Pracowałam, moja młodsza córka przebierała się ciągle za położną, ubierała mój czepek. Przychodziła do mnie do szpitala, mówiła, że będzie położną, ponieważ my kiedyś zarabiałyśmy bardzo małe pieniążki. Próbowałam jej odradzić. Postanowiła, że jednak tak zarobi. Kończyła Uniwersytet Jagielloński i od 11 lat pracuję w zawodzie położnej. Jestem z niej dumna i dumna ze wszystkich położnych, które wykonują ten zawód. Pozdrawiam serdecznie.
1: Mama zainspirowała, córka żyła w ten sposób, jej córka także, a przy okazji codziennie spotykacie w swojej pracy nowe mamy, kobiety, które stają się mamami. Przepiękne. Historia jak z marzeń. Dziękuję bardzo i bardzo mocno pozdrawiam. Dziękuję też za to, że tak wspaniałe kobiety pracują w tym zawodzie. Na pamiątkę tego dnia przesyłam nasz kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Mam nadzieję, że posłuży w pracy. Ściskam Was mocno wszystkich. Dziękuję za telefony. Za 20 minut Beata Kozidrak dziś opowie o piosence, już wiem, związanej właśnie z byciem mamą. Szczerze mówiąc, to jest moja ukochana piosenka. Posłuchajmy razem. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
17: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Już prawie 12.30. Zapraszam na kolejne spotkanie z naszą radiową gwiazdą, a równocześnie koleżanką Beatą Kozidrak.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Mamy dzisiaj Dzień Mamy i w radiu Złote Przeboje. Jedna z prowadzących, mama Beata Kozidrak.
3: Witamy
2: jak zawsze o tej porze.
3: Ja już u was czuję się jak w domu, prawda?
2: No ale oczywiście, dokładnie o to chodziło. Beata Kozidrak, która tak, zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po swojej mamie, tak?
3: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam, mamo, czy to jest normalne? Bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Ale mówię, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No nogi tak, mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy, bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych i żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
2: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
3: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana, po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci. I w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci. I mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz,
2: wywał.
3: Puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
2: Cudowne.
3: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
2: No kolejna wzruszająca historia, a ponieważ Beata, czyli mama Kasi i Agaty dzisiaj ma swoje święto, to jeśli pozwolisz tym razem ja zapowiem piosenkę w radiu.
3: Bardzo cię proszę.
2: Dwa serca, dwa smutki. Beata, fajnie. Słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czy i dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Znowu lecicie?
10: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych to

0: rodziców, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Codziennie od poniedziałku do piątku mamy dla Was konkurs, zabawę, w której to do wygrania są z limitowanej edycji śliczne białe radia z logo Radia Złote Przeboje, a do tego zdjęcie Beaty Kozidrak z jej własnoręcznym autografem, które składała tutaj w studiu Radia Złote Przeboje dla Was. Mamy trzy podpowiedzi. Jedną z podpowiedzi zawsze ma Beata Kozidrak. No i są to rzeczy związane z jej albo największymi przebojami, albo w ogóle z jej życiem scenicznym, z muzyką, albo po prostu z latami 80. i 90. Dzisiaj, już niedługo, pierwsza podpowiedź, więc zostańcie przy Radiu Złote Przeboje.

Waiting for Tonight i Jennifer Lopez. Już za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Dokładnie o 13 sprawdzimy też prognozy pogody na popołudnie. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl. Reklama.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
10: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
11: Znamy już jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Ministerstwo Pracy składa projekt przedłużający zasiłek opiekuńczy dla części rodziców. Kto będzie zarządzać Krakowem do czasu wyboru nowego prezydenta? Premier już zdecydował. Miriam Lipińska, a na początek sprawdzamy, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,42 zł, benzyna 98 6,96, a olej napędowy 6,75 zł za litr. Tym samym jutro ceny paliw będą takie same jak dzisiejsze. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
12: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
11: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik, to dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta. Wybory nowego włodarza miasta muszą odbyć się w ciągu 3 miesięcy. Za granicę tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe.
13: To są wiadomości Radia Złoty Przeboje.
11: W nich na koniec sport. Trener naszej piłkarskiej reprezentacji ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie oraz na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. A zgodnie z decyzją Jana Urbana w kadrze znalazł się m.in. kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski. Są też nowe twarze. To napastnik Motoru Lublin Karol Czubak, który w zakończonym w sobotę sezonie Ekstraklasy zdobył 18 bramek i zajął 2. miejsce w klasyfikacji strzelców. Mateusz Żukowski z FC Magdeburg oraz obrońcy Kacper Potulski z niemieckiego FSV Mainz, Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok i Oskar Wójcik z Krakowi.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
13: Pogoda.
10: Dzisiaj mamy upał na zachodzie, bo w okolicach Legnicy i Wrocławia 30 stopni. 27 stopni na południu, 26 w centrum, tylko w okolicach Suwałk 20 stopni, 24 w Trójmieście. Jutro nieco chłodniej w całej Polsce.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
10: Popołudnie, wtorkowe i kolejna godzina przed nami, 13:02. Gosia Kościelniak, serdecznie Was zapraszam. Genesis, tak, zaczniemy tę godzinę i pamięcią sięgniemy do roku 1986. Zostań.

to zacznijmy bawić się już dziś, jeśli chodzi o nasz konkurs, w którym do wygrania są białe, śliczne radia, Radia Złote Przeboje i zdjęcie Beaty Kozidrak z jej autografem. Pytamy o coś związanego właśnie z Beatą Kozidrak i świetnymi latami 80. i 90. Podamy zaraz numer telefonu. Czekają nagrody do godziny 17. Czekamy na Wasze odpowiedzi. O 17.30 wyłonimy dzisiejszego zwycięzcę. Pierwsza podpowiedź przed nami. Uwaga! Dzisiejsze hasło wiąże się ze sceną. To jest granica między ciszą a owacją. Jeśli już się domyślacie, o co może chodzić, to dajcie odpowiedź i powiedzcie też proszę, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy tę z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Dzisiejsze hasło wiąże się ze sceną,

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jeśli chcesz dobrze spać, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Calling. W dziejach europejskiej muzyki pop niewielu artystów potrafiło osiągnąć imponujący międzynarodowy sukces, tak jak to uczynił Falco w erze, kiedy globalne rankingi były zdominowane przez wykonawców ze Stanów Zjednoczonych lub ewentualnie z Anglii. No to ten austriacki artysta wyróżnił się, zdobywając szczyty i dowodząc, że muzyka z Europy, a w ogóle już z Austrii, może przyciągnąć światową publiczność. I ten język w jego wykonaniu fascynująco brzmi. Najbardziej znanym symbolem jego kariery jest oczywiście utwór Rock Me Amadeus, który jako pierwszy niemieckojęzyczny singiel w historii zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, a drugim właśnie Vienna Calling. Radio, Złote Przeboje, teraz Mr.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
13: 3, 2, 1.
12: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.

0: dużo dzisiaj o mamach, no bo taki mamy dzień i dzień dobry, Jerzy.
1: I dzień dobry.
0: Czy ja cię mogę i dzień dobry zapytać? Mogę i zrobię to. Którą big mamę, którą mamę show biznesu byś wybrał, gdybyś mógł?
1: No słuchaj, nie przypadek. Ten Eurythmics, który tutaj sobie wybrzmiał głosem Annie Lennox, która na pewno jest bardzo fajną mamą, bo mówiła to o niej jej córka i myślę, że taką tolerancyjną mamę to każdy by chciał mieć. I
0: wygląda
1: fajną
0: na mamę, która zna życie, prawda? I naprawdę wszystko rozumie. Dobry wybór.
1: Słuchajcie, pozdrawiamy wszystkie mamy kochane i Holly Oates, Out of Touch, też niech będzie dla wszystkich mam. A co?

0: Step by Step i Whitney Houston w radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 14. O 14 tylko sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska. O czym będziemy mówić?
1: O tym, że ciepło i coraz cieplej w niektórych regionach. Temperatury dziś 30-stopniowe. Gdzie są alerty? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
5: Sprawdź to sam, czy Idaut kusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
12: 26 maja. Jest wtorek, pora na wiadomości, które przedstawi Miriam Lipińska.
13: Uwaga na upały, dziś miejscami nawet 30 stopni. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów, to od lipca. I kolejny sukces aplikacji mObywatel. Są pierwsze w tym roku ostrzeżenia przed upałami. Dotyczą zachodu Polski, a konkretnie województwa lubuskiego oraz części Dolnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Miejscami termometry mogą tam pokazać nawet 30 stopni w cieniu. Rolę komisarza po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego będzie pełnić Stanisław Kracik.
14: Rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
13: Poinformował premier Donald Tusk. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
15: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
13: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Dziś Dzień Matki, tymczasem jak wynika z badania, 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, a blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
16: Od podirytowania, rastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
13: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
16: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
13: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy popularności. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów użytkowników, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Polsce. W mObywatelu można skorzystać z 47 usług. Najpopularniejsze są sprawdzanie liczby punktów karnych, historii pojazdu czy zastrzeżenie numeru PESEL.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Bardzo ciepło, 30 stopni na termometrach we Wrocławiu, 26 w Warszawie, 25 na Lubelszczyźnie i w Łódzkiem, 26 stopni na Mazowszu, słaby deszcz możliwy na Suwalszczyźnie i pod koniec dnia w Zachodniopomorskiem. Podano do stołu. Słuchajcie, co powiecie na ziołową tartę z łososiem i szparagami? Dietetyk kliniczna Aneta Łańcuchowska będzie miała dla nas dzisiaj kolejny piknikowy przepis na zdrową majową potrawę. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną.

the Berg i czasem błędnie interpretowana piosenka High on Emotion, której tytuł sprawił, że część słuchaczy zaczęła łączyć piosenkę z używkami i imprezowym stylem życia. Oczywiście chodziło głównie o słowo high, które ludziom kojarzyło się z byciem na haju. To opowieść o czymś, co z pewnością przydarzyło się każdemu. Wchodzisz do pomieszczenia pełnego ludzi i nagle dostrzegasz dziewczynę po drugiej stronie sali, a oczy dosłownie wychodzą ci z orbit. Tak pisał o tej piosence jeden z recenzentów z The Getaway Gazette, a było to w kwietniu 1984 roku. No dobra, najpierw oczy wychodzą z orbit, a potem i tak może nastąpić wymiana na nowszy model. Kasia Klich udowodni, że nigdy nic

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
4: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
3: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
2: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: Dla tych, którym lekarz zalecił ograniczenie kofeiny, Grammar Twins and Fire działa podobno tak samo. Uwaga, nagrody. Beata Kozidrak ma swój własny program w Radiu Złote Przeboje, a ja mam dla was jej własny autograf na zdjęciu. A do tego radio ze ściśle limitowanej serii. Gratuluję dotychczasowym zwycięzcom.
1: Świetnie, bardzo dziękuję. Super początek weekendu.
2: Dziękuję bardzo, naprawdę. Dziękuję również bardzo, pozdrawiam.
3: Wspaniale.
2: Bardzo dziękuję, cieszę się niezmiernie.
3: Dzięki serdeczne i to niezależnie od nagród. Jesteście naprawdę fajni, niech wam tak zostanie.
1: Super, cieszę się bardzo.
0: Uwaga, pora na podpowiedź numer 2.
4: Tak jak śpiewam w utworze Jeszcze raz pocałuj, dzisiejsze hasło może spaść w dół, może też iść do góry, zawsze regulując emocje.
0: No, to o co chodzi? Zgadujcie, 2 2 4 4 3 0, o co pytamy i za co lubisz Radio Złote Przeboje. Na te pytania odpowiadajcie do 17:00. O 17:30 rozwiązanie zagadki.
5: O

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: i same największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje mam dla was ja, a Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna, ma dla nas dzisiaj przepis na ziołową tartę z łososiem i szparagami. Smacznego!
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu. W Radiu Złote Przeboje.
3: Na ciasto będziecie potrzebować takich składników jak 180 g mąki pszennej, którą możecie zamienić na mąkę orkiszową jasną, 4 łyżki oleju rzepakowego, 1 jajko, 3 łyżki jogurtu naturalnego. Do przygotowania nadzienia będziecie potrzebować pół pęczka pokrojonych szparagów, pół kostki sera feta, 1 jajko, 2 ząbki czosnku, około 100 g wędzonego łososia, 30 g sera z niebieską pleśnią. Zagnieć składniki ciasta, potem trzeba je włożyć do lodówki i schłodzić. Fetę, jajko i czosnek zblenduj. Powstanie wtedy taki jednolity sos. Szparagi pokrój 2-centymetrowe kawałki. Ciasto wyjmij z lodówki, rozwałkuj je. Wyłóż masę, którą wcześniej przygotowaliście ze zblendowanej fety, jajka i czosnku. Dodaj łososia, posyp wszystko serem pleśniowym, posyp szparagami i piecz w 180 stopniach przez 25-30 minut. I tutaj taka mała ciekawostka, bo nie wiem, czy wiecie, ale szparagi można również jeść na surowo.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Ulalala i Aleksia, Radio Złote Przeboje, czyli największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do nich po wiadomościach o 15.
1: A w nich odwołany z funkcji prezydenta Krakowa Aleksander Miszalski po raz pierwszy od niedzielnego referendum pokazał się publicznie. A co powiedział o tym właśnie w wiadomościach Radio Złote Przeboje o 15?
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
7: Paliwo, żywność, leki. Bez portów Polska nie jest bezpieczna. O wadze budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu opowie Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk, gość najnowszego odcinka naszego podcastu.
6: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie. Pora na wiadomości. Miriam Lipińska.
11: Będą zmiany w długości zasiłku opiekuńczego dla części rodziców. Pierwsza wypowiedź Aleksandra Miszalskiego po jego odwołaniu z funkcji prezydenta Krakowa i apel kolejarzy po wczorajszym tragicznym wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmiany zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
12: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
11: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w pierwszym po referendum publicznym wystąpieniu podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Skomentował też decyzję premiera o powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
13: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
11: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa. Po wczorajszej tragedii na torach pod Rogoźmem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków z udziałem pociągów na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
14: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
11: We wczorajszym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych.
9: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: W nich jeszcze o tym, ile zostaje w kieszeni parze, w której oboje zarabiają średnią pensję w danym mieście i wynajmują 40-metrowe mieszkanie. Liderem, jak się okazuje, jest Warszawa. Tu po opłaceniu czynszu za wynajem zostanie najwięcej, ponad 11,5 tysiąca złotych, bo choć w dużych miastach wynajem jest droższy, to pensje też są relatywnie wyższe, tłumaczy Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
15: Poza Warszawą największa kwota im pozostanie w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku. Tutaj zostanie im powyżej 10 tysięcy złotych.
11: Najmniej zostanie takiej parze w Częstochowie, niecałe 9 tysięcy złotych.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
16: Ula Myszkinis. Razem biegamy i jako działamy. To impreza, którą w sobotę na Orliku w Golczewie organizuje OSP. W programie biegi terenowe, zawody Nordic Walking i bieg rodzinny. Do biura zawodów przynosimy elektroodpady, które zalegają w naszych domach. Tymczasem w czwartek w Dziwnowie startują ogólnopolskie regaty. O szczegółach Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a także członek Polskiego Związku Żeglarskiego.
17: Będzie to kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w grupie klasy Optymist.
16: Przewidziano 11 wyścigów. Będzie widowiskowo. Dziś Dzień Matki. Między innymi z tej okazji jutro w Świnoujskim Centrum Medycznym Fregata rodzinne świętowanie z konsultacjami specjalistów, warsztatami dla dzieci i występami artystycznymi. Początek o 14.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
10: Jeśli popada, to słabo. Na Suwalszczyźnie, a pod koniec dnia również zachodniopomorskiem. 30 stopni we Wrocławiu, 26 w Warszawie, 25 na Lubelszczyźnie i w Łódzkiem. Ależ ona zalatana, ta nasza Marzena Rogalska. No, ale spróbuję jakoś jednak złapać Marzenkę, no i się wyjaśni, czym jest taka bardzo zajęta, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Nasz duet o 15.30, a teraz duet Pet Shop Boys.

Kochany i szanowany Garu w Radiu Złote Przeboje. No wpadnie do nas zaśpiewać już tej jesieni w ramach trasy Garu Tour 2026 The Best Of. 29 września we Wrocławiu, dzień później w Krakowie, a 1 października zaśpiewa w Zabrzu. Jesień zapowiada się znakomicie.

Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.

0: Paul McCartney, Michael Jackson, Say w Radiu Złote Przeboje. Marzenka, tam u was też było słychać Radio Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Było, dzień dobry. Było słychać Radio Złote Przeboje. Słuchaj, ale wiesz co? Włączyły mi się sentymenty, bo ja pamiętam, jak ja czekałam na teledysk do tej piosenki. Pamiętasz tę radość? Pamiętam. Michael Jackson i Paul McCartney. Jakiś wóz w ogóle, jak on tańczył i oni obaj tacy radośni, młodzi bardzo. Nie no, to była jakaś niesamowita energia. Dokładnie tak jak między nami, nie uważasz?
0: Ja tak dokładnie uważam, więc my się jeszcze zastanowimy, który z nas jest Michaelem Jacksonem, który Paulem McCartneyem w tym duecie. Ale ty mi powiedz, Marzenka, dlaczego ci tak słychać, jakbyśmy przez telefon rozmawiali?
1: No słychać mnie tak, bo ja jestem, słuchaj, na wsi. Tutaj mam takie hektary przed sobą. Aha. Biegają konie wolne. Niektóre to nawet nie mają kantara. Słuchaj, aha, naprawdę totalnie wolne. Powiewają im grzywy na wietrze i wszystkie te konie są uratowane przez moją koleżankę Violettę, która jest jakąś niesamowicie cudowną istotą.
0: Chciałem zapytać, czy konie mnie słyszą? Bo to już perfekt kołysanka dla nieznajomej w Radiu Złote Przeboje.
1: Słyszą! Mówią, że słyszą!
0: Bosko. Marzenka, ale jutro to już wpadasz tutaj do studia, prawda?
1: Ale oczywiście, kochanie.
0: No pięknie. No to lataj sobie tam, niech ci grzywa faluje na wietrze. Trzymaj się, kochana. Do zobaczenia jutro w studiu.
1: Za łusy dla wszystkich słuchaczy. Pa, pa, pa, pa. Pa.

0: ta promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Codziennie
4: wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
15: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, check it out.
10: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Savage i Only You i rok 1984 w Radiu Złote Przeboje, czyli zaledwie rok po debiucie Bajmu u nas. A dzisiaj Beata Kozidrak, legenda, ma swój program w Radiu Złote Przeboje. I teraz pytanie, kto chce z tej okazji jej zdjęcie z autografem i pamiątkowe kolekcjonerskie imponujące radio do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. Halo?
1: Wojciech z tej strony. Ja myślę, że dzisiaj będzie myśli i słowa.
2: To są brawa.
3: Dzień dobry, moja odpowiedź to Trema.
4: Z tej strony Katarzyna. Chodzi o piosenkę Ta sama chwila.
0: No dziękuję wam za wszystkie ciekawe propozycje, ale szukamy dalej. Pora na ostatnią dzisiejszą podpowiedź. A hasło, którego dzisiaj szukamy, to zasłona oddzielająca scenę od publiczności. Dwie dwójki, cztery czwórki, 3-0 do 17 czekam na odpowiedź o to, o co dziś pytamy i na odpowiedź na pytanie, za co lubisz Radio Złote Przeboje. O 17.30 do wygrania radio z limitowanej serii Radia Złote Przeboje i zdjęcie z autografem Beaty.

0: Niesamowity Silent Running w radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do waszej ulubionej muzyki. No ale najpierw będą tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje o 16.
1: Tak, rząd przyjął dziś przepisy dotyczące krajowej sieci onkologicznej. Co zmienią w sytuacji chorych? O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert.

0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek 26 maja. Posłuchajmy wiadomości. Miriam Lipińska.
2: Ważna dla chorych onkologicznie decyzja rządu. Szef MSWiA o niedawnej serii fałszywych alarmów. I zmiana w pogodzie. Idzie ochłodzenie. Rząd przyjął dziś przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
3: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
2: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej wersji karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Szef MSWiA odniósł się do niedawnej serii fałszywych alarmów, przez które policja i strażacy weszli do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą, w tym do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Marcin Kierwiński stwierdził, że takie fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób. Minister podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Mimo zapowiedzi przedstawicieli MSWiA, że w ciągu kilkudziesięciu godzin dowiemy się, kto stoi za fałszywymi alarmami, wciąż nic w tej sprawie nie wiadomo.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: W całym kraju dziś bardzo ciepło, a wręcz upalnie na zachodzie. Miejscami termometry mogą tam pokazywać nawet 30 stopni Celsjusza. Ale na horyzoncie widać już zmianę pogody. Wieczorem z północnego zachodu napłynie do nas chłodne powietrze, do tego deszcz i burze. I ten chłodny front będzie przesuwać się na południe i południowy wschód, gdzie jutro popsuje pogodę. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
2: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
6: Ula Myszkinis. Baronessa Elza von Freytag-Loringhofen, ekscentryczna pionierka awangardy. To tytuł wykładu Renaty Kopyto, który odbędzie się w czwartek o 17 w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. O baronesie mówiliśmy niejednokrotnie w kontekście wydarzenia, które rokrocznie odbywa się w El Papa Cafe Hemingway. To właśnie w tym miejscu baronowa, jedna z barwniejszych postaci nowojorskiej bohemy urodzona w Świnoujściu, jest wspominana, inspirując kolejne pokolenia artystów. Zbliża się Dzień Dzieciaka i Strażaka. W niedzielę Park Miejski w Wolinie zamieni się w miejsce pełne atrakcji, a wśród nich m.in. piana party, skimboard, karuzela, dmuchańce, animacje. Start o 10. Tymczasem w Kamieniu Pomorskim Wielki Dzień Dziecka już w sobotę, a ulica Mickiewicza zamieni się w kolorową, bajkową krainę. Od 14.30 warsztaty, konkursy i animacje.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
1: Nawet 30 stopni pokazują dzisiaj termometry na zachodzie Polski. Najcieplej we Wrocławiu, w Warszawie i Krakowie 26, w Gdańsku 24 stopnie, w Suwałkach 22 i sporo słońca, chociaż na Suwalszczyźnie, a pod koniec dnia również w zachodniopomorskim lekko popada. Siłownia jest okej, ale mam dla Was lepszy sposób na pozbycie się do lata oponki z brzucha. Program Dobrze Wiedzieć o 16.30, a teraz w Radiu Złote Przeboje. Oto ładny Jerzy Telesiński. Fajnie, że jesteście ze mną tego popołudnia.

Desiree Annette Weeks w Radiu Złote Przeboje, bo tak naprawdę nazywa się ta artystka, jak twierdzi, od zawsze była raczej nieśmiała. Jako nastolatka radziła sobie z tą nieśmiałością, pisząc wiersze, zresztą wiele z nich przerodziło się później w teksty piosenek. Kiedy jednak zdobyła sporą popularność, zaciskając zęby, wychodziła jednak na scenę, chociaż czasem sporo ją to kosztowało. Uznała w końcu, że życie w biegu, jakiego wymaga od niej show biznes, na pewno nie jest dla niej, również dlatego właśnie wokalistka stwierdziła, że zakończenie kontraktu z wytwórnią wcale nie jest takie złe i zniknęła. Przyszła na spokojniejszy tryb życia, zapisała się na kursy m.in. garncarstwa, rysunku i projektowania biżuterii, a jak się pojawia, to już na swoich zasadach.

0: sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mroczny Rycerz, Księżniczka 89, a może Boski Jolo Manolo? Już jutro przedstawimy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym.
2: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Demonów ratują złote przeboje. Póki na to czas. Bierzemy się za formę na lato.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Tłuszcz wrzuszny to nie tylko problem estetyczny, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy i chorób serca. U osób po 50 tradycyjne ćwiczenia wzmacniające i modelujące brzuch przestają przynosić zadowalające rezultaty i tutaj zaczynają się ujawniać korzyści płynące z chodzenia. Z każdym krokiem korpus musi się stabilizować. Jeśli świadomie wykorzystamy ten fakt, chodzenie stanie się bardzo skutecznym narzędziem w walce z nadwagą. Według naukowców u kobiet po menopauzie zwiększone wydatkowanie energii podczas szybkiego chodzenia prowadzi do utraty trzewnej tkanki tłuszczowej. Regularne, szybsze chodzenie powinno zatem prowadzić do utraty tkanki tłuszczowej z okolic brzucha właśnie. Szybki marsz poprawia wytrzymałość, spala kalorie, wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, a chodzenie to naprawdę świetna forma aktywności fizycznej, na którą może sobie pozwolić większość osób, wiąże się z niskim ryzykiem kontuzji, jest całkowicie bezpłatne i można je łatwo włączyć do codziennego życia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
12: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
12: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
11: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
12: No.
13: Dzień Mamy w Media Expert.

0: Super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Na zachodzie dziś upalnie, miejscami nawet 30 stopni Celsjusza w cieniu. Są ostrzeżenia od synoptyków. Ciepło też w pozostałych regionach. To w pogodzie, a na drogach utrudnienia. Jedno z nich jest na trasie S7 w Świętokrzyskiem między węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. Przez awarię ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
9: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Radio Złote Przeboje w Wolinie.
12: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Lemon's Tree, wybitni reprezentanci lat 90. w Radiu Złote Przeboje, a przed nami Caroline Katrina Müller, czyli lata 80., ostry makijaż oka, napuszone ciemne włosy i skórzana kurtka z ćwiekami. Zdaje się, że ten styl ostatnio wraca do łask, wystarczy się tylko rozejrzeć na ulicach. Heaven and Hell w Radiu Złote Przeboje.

0: Sissy Catch Heaven and Hell, tak brzmiał świat 40 lat temu, teraz już rok 2026. Co dzieje się tu i teraz, o tym opowiemy wam punktualnie o 17.
1: Tak, powołany przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik przedstawił swoje plany na zarządzanie miastem. Jakie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: trudno będziesz.
1: Sponsorem programu był Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
10: 3, 2, 1.
9: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
3: Radio Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 26 maja, przy mikrofonie Miriam Lipińska. Zapraszam na wiadomości.
4: Komisarz Krakowa o swoich planach na rządzenie miastem. Minister cyfryzacji chwali się popularnością aplikacji mObywatel. A na koniec sprawdzimy, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Rewolucji nie będzie. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by niezależnie od wyniku referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, miasto nie funkcjonowało gorzej.
5: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korek, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
4: Mówił komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cień. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Bezrobocie w kwietniu lekko w dół spadło do 6%, potwierdza Główny Urząd Statystyczny. Choć jak mówią ekonomiści, zwykle w kwietniu spadało bardziej w związku z pracami sezonowymi. Ale kwiecień generalnie nie przyniósł najlepszych wieści z naszej gospodarki, bo wynagrodzenia rosły w zeszłym miesiącu najwolniej od 5 lat. Spada też zatrudnienie w średnich i większych firmach. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
6: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
4: Lista usług dostępnych w mObywatelu nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w mObywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: W nich na koniec sprawdzamy jeszcze jutrzejsze ceny maksymalne paliw. I tak litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł. 42 grosze, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6 zł. 75 groszy. Tym samym jutro ceny paliw będą takie same jak dziś.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Na Suwalszczyźnie, gdzie najniższe temperatury dzisiaj, przelotnie pada, będzie również padać pod wieczór w zachodniopomorskim. W Suwałkach 22 stopnie, w Gdańsku 24, w Warszawie i Krakowie 26. Najcieplej 30 stopni dzisiaj na zachodzie, we Wrocławiu. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje nagrody w związku z tym, że swój własny program na naszej antenie ma Beata Kozidrak. Mam nadzieję, że tym was nie zaskakuje i mam nadzieję, że zgłaszacie się do zabawy, o której możecie poczytać na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną koniecznie. Nagrody już za chwilę.

Heart of Glass i Blondie w Radiu Złote Przeboje. Początkowo ta kompozycja trafiła do radia w grudniu 78 roku, jednak stacje nie chciały jej odtwarzać ze względu na wers Pain in the Ass. Ten wers został zmieniony na tytułowe Heart of Glass i w styczniu singiel został rozesłany ponownie do stacji radiowych, tym razem z pozytywnym skutkiem. Zostańcie ze stacją radiową, która nazywa się Radio Złote Przeboje, bo już za chwilę mam dla was nagrodę od Beaty Kozidrak. Wiecie, że Beata ma swój własny program na naszej antenie, prawda?

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
3: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
4: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
5: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
2: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
1: Autopromocja.
6: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight w Radiu Złote Przeboje, którego słucha Diana, do której dzwonię w sprawie nagród od Beaty Kozidrak. Diana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Diana, witam cię serdecznie. Słuchasz Radia Złote Przeboje w samochodzie?
1: W samochodzie, w domu.
0: Wszędzie.
1: Bardzo lubię, tak, wszędzie. Bardzo lubię Radio Złote Przeboje. To jest taka muzyka, która gra mi w duszy.
0: Słuchałaś wszystkich dzisiejszych podpowiedzi. Pomagały, w którym momencie zorientowałaś się, że to hasło to o które nam chodzi?
1: Ja się zorientowałam dosyć szybko, już przy pierwszej podpowiedzi. Tak, bo ja znam trochę i z sympatią dużą podchodzę do zespołu BAIM i do Beaty Kozidrak. A tak naprawdę wszystkie jej przeboje to są tak troszkę teatralno-koncertowe. Miałam parę okazji być też na koncercie pani Beaty Kozidrak, no i wiem, że to jest naprawdę piękne przedstawienie.
0: Super. A masz już autograf Beaty Kozidrak?
1: No właśnie, jeszcze nie.
0: No i bardzo dobrze. Powiedz, o jakie hasło dzisiaj pytamy i autograf będzie twój, radio od Radia Złote Przeboje będzie twoje.
1: Wydaje mi się, że to hasło, czy nie, w sumie to pewna jestem, że to hasło to kurtyna.
0: No oczywiście, że tak. Gratuluję ci serdecznie, jako się rzekło, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak jest twoje i radio ze specjalnej, limitowanej serii konkursowej też jest twoje. Gratuluję serdecznie.
1: Dziękuję i wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.
1: Dla ciebie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A ja chciałem powiedzieć, że zostały już tylko 3 zestawy nagród od Beaty Kozidrak, dlatego koniecznie jutro od samego rana słuchajcie naszych podpowiedzi, a ja już teraz trzymam za was kciuki.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Do końca dnia słonecznie i ciepło, ale wieczorem od północnego zachodu wkroczy do nas chłodny front, który przyniesie deszcz i burze. I jutro popsuje pogodę, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. To jeszcze rzut oka na drogi. Radzę Wam omijać krajową 9 w Świętokrzyskiem. Chodzi o odcinek Ostrowiec Świętokrzyski Radom, a konkretnie okolice miejscowości Lubień. Pojazd dostawczy wypadł tam z drogi, a po wypadku ruch odbywa się wahadłowo.
20: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
22: Radio Złote Przeboje.
23: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Right, just a little bit, Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje. Kolega z panem Shakinem Stevensem miał przyjemność osobiście?
1: Miałem przyjemność osobiście, to dobrze, tak. Zrobiliśmy sobie nawet selfieczkę, tak.
0: Ja osobiście tak to nie, ale pamiętam tutaj to przechadzanie się po studiu Radia Złote Przeboje. Tomek Brel, człowiek legenda, witam cię serdecznie.
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę, nie wiem co dodać. Słuchajcie, po 18 na pewno będzie fajnie.
0: A z Bruce'em Springsteenem już osobiście się udało?
1: Jeszcze nie.
0: No to jest na co czekać. Streets of Philadelphia.

0: droga pani z telewizji i zespół Lombard w Radiu Złote Przyboje. No, nie jedyna to pani z telewizji, która dzisiaj pojawi się w programie Cała Muzyka. Za chwilę zaczynamy, wszystko się wyjaśni.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
7: Właśnie minęła 18:00, za chwilę słówko o pogodzie, która ostatnio bardzo nas pozytywnie zaskakuje. No właśnie, czy będzie to zaskoczenie pozytywne, czy też nie, sprawdzimy za moment. Teraz czas na wiadomości sportowe.
8: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
9: Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Kamila Majszaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Po jednostronnym meczu przegrał dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników. Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców. Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi.
8: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
9: Pogoda.
7: W nocy będzie dość pogodnie, z małymi wyjątkami. Może popadać na północnym wschodzie, a w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze. Od 11 stopni na północy, przez 14 w centrum do 17 w okolicach Rzeszowa. Jutro najładniej na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz, a na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum do 26 na Podkarpaciu. Zaczynamy w takim razie całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Przed nami wtorkowy wieczór, pełen niespodzianek. Na pewno sporą niespodzianką przed laty był tekst utworu, który pojawi się za moment. Piosenkę znamy wszyscy, ale nie wszyscy wiemy, o czym ona jest tak naprawdę. Za chwilę wszystko wyjaśnię. Smokey i najsłynniejsza Alicja Świata.

Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje jeszcze z czasów, nim pokłócili się o te rzeczy, o których dżentelmeni nie rozmawiają. Wcześniej zespół Smokey, najsłynniejsza Alicja Świata. Piosenka o miłości, jak to zwykle bywa w piosenkach nieodwzajemnionej i niewyznanej nawet, no bo tak. On dowiaduje się od swojej znajomej, która ma na imię Sally, że ich wspólna sąsiadka Alice postanawia się wyprowadzić. Dla niego to szok i koniec świata, bo od prawie ćwierć wieku podkochiwał się w Alice, chociaż nigdy jej tego nie powiedział. Nie pociesza go nawet fakt, że w nim z kolei od 25 lat podkochiwała się wspomniana Sally. Strasznie to skomplikowane, prawda? Teraz będzie chyba jednak zdecydowanie prościej, przynajmniej jeżeli chodzi o tekst. Kim Carnes w Radiu Złote Przeboje, Betty Davis Eyes.

To duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Annie Lennox, kiedyś pamiętam, w jednym z wywiadów odpowiadała na pytanie, czy rozważa reaktywację zespołu Eurythmics. Odparła wtedy, że nie, bo byłby to dla niej krok wstecz. No, powiem szczerze, że na miejscu Dave'a Stewarta to jednak bym się obraził. Dobrze, obiecałem bardzo dobre wiadomości koncertowe dla wszystkich fanów muzyki zespołu Dire Straits. Sultani Swingu, Money for Nothing, Walk of Life czy Brothers in Arms, czyli piosenki, które są hymnami pokolenia. Będziemy je mogli usłyszeć ponownie i to w bardzo niezwykłych orkiestrowych aranżacjach autorstwa Krzysztofa Herdzina. Dire Straits symfonicznie, czyli Kuba Badach, ceniony gitarzysta Marek Napiórkowski i wspomniany Krzysztof Herdzin. Dzisiaj mam dla Was podwójne bilety na 15 czerwca do Poznania i w tej sprawie zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę. Odpowiedzcie na bardzo proste pytanie, który z wielkich hitów zespołu Dire Straits jest Waszym ulubionym i dlaczego? Może wiążą się z nim jakieś niezwykłe wspomnienia. Stawiam na Brothers in Arms. No dobrze, najciekawsze Wasze uzasadnienia doczekają się prezentów w postaci biletów 22 4 4 3 0.

Zawsze, kiedy słyszę Tina Turner, przypomina mi się historia sprzed kilku lat, jak to Tina Turner została wypatrzona na pewnym jachcie w Chorwacji. No, z drugiej strony może nie ma się co dziwić. Do naszej ulubionej Chorwacji jeździmy przecież nie tylko my, ale gwiazdy również. Z tym, że one pewnie dostają się tam w mniej męczący sposób. Może nawet przypływają, kto wie. Za chwilę Modern Talking.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, ale już wieczorem pogoda zacznie się zmieniać. Na początek na północnym zachodzie zrobi się chłodniej, do tego popada i zagrzmi, a w kolejnych godzinach chłodny front będzie się przesuwać na południe i południowy wschód i tam pogoda będzie jutro nieco psuć warunki do jazdy. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominam o utrudnieniu na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem w pobliżu miejscowości Lubień. Po tym jak samochód dostawczy wypadł z drogi, ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo.
17: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
19: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.

jest artysta, który w formie plakatu przed laty wisiał w co drugim nastoletnim pokoju. Thomas Anders, no i oczywiście Dieter Bohlen, jeszcze z czasów zespołowych Modern Talking. My uwielbialiśmy Thomas Andersa, a kogo uwielbiał sam Thomas Anders, będąc nastolatkiem? No, kiedyś udało nam się porozmawiać o jego muzycznych fascynacjach. Kocham Barbara Streisand, głównie za to, w jaki sposób organizuje swoje występy. Ona nie potrzebuje żadnych tancerek, nie potrzebuje żadnych efektów pirotechnicznych, żadnych efektów specjalnych i magików na scenie. Ona na scenie jest sama. Stoi na scenie, śpiewa i robi wielkie show. I robi to absolutnie perfekcyjnie. Tyle Thomas Anders. Na scenie jest od lat 80., ale przygoda z muzyką zaczęła się u niego zdecydowanie wcześniej. Jak? O tym za chwilę.

zespół Texas w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że z Tomasem Andersem sprawdzimy, jak zaczęła się jego przygoda z muzyką. No bo pamiętamy doskonale lata 80., kiedy zaczął śpiewać w zespole Modern Talking. Ale na scenie pojawił się zdecydowanie wcześniej. Pierwszy raz na scenie pojawiłem się jako dziecko, kiedy miałem mniej więcej 6 lat. Próbowałem naśladować ludzi, których widziałem w telewizji. I kilka lat później, kiedy zainteresowałem się amerykańską muzyką, poruszyła mnie twórczość Barry'ego Manilow, ponieważ robił komercyjną muzykę, ale zaaranżowaną w bardzo niezwykły sposób. I to mnie poruszyło. Ale przez wszystkie te lata nie miałem muzyka, którego na swój sposób bym naśladował. Rozmawialiśmy kiedyś też z Tomasem Andersem na temat koncertowania. Czego potrzebuje do szczęścia, a czego nie lubi, jak jest w trasie koncertowej? Potrzebuję przede wszystkim dobrego hotelu i pewnego rodzaju prywatności. Nie znoszę ludzi, którzy w trakcie koncertu są za kulisami, a którzy nie są zaangażowani w organizację. To, czego nie znoszę najbardziej, to sytuacja, kiedy schodzę ze sceny, a ktoś do mnie doskakuje i krzyczy: hej, możemy sobie zrobić zdjęcie? Ja pracuję, jestem ponad 100 minut na scenie. To ciężka praca i na pewno nie jest to dobry moment do robienia zdjęć. No, taki grymaśny trochę Tomas Anders w Radiu Złote Przeboje. Teraz Ever David w programie Cała Muzyka, a po 19 bardzo dobre wiadomości koncertowe. Będą obiecane bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Do Poznania.

0: sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
2: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
3: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
9: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
16: Właśnie minęła 19, na pewno jeszcze w tej godzinie pojawią się obiecane bilety na koncert muzyki zespołu Dire Straits. Dire Straits symfonicznie. Za chwilę przypomnę, co trzeba zrobić, żeby te bilety zdobyć. Teraz czas na wiadomości sportowe.
2: Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ostatecznie 5 Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majszak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Druga runda rusza jutro, a na kort wejdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magda Linet, która zmierzy się z Łotyszką Ileną Ostapenko i Magdalena French, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie Mistrzostw Świata będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, w tym Iran, który będzie miał bazę w Tichuanie, a tylko 2 w Kanadzie. Oprócz gospodarzy zamieszka tam reprezentacja Panamy.
2: Pogoda.
16: Jutro najładniej będzie na północnym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotny deszcz. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum do 26 na Podkarpaciu. W nocy będzie dość pogodnie, z małymi wyjątkami, może popadać na północnym wschodzie, a w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze. Temperatura od 11 stopni na północy, przez 14 w centrum do 17 na Rzeszowszczyźnie. No i takie prognozy pogody lubimy, i to bardzo. 26 stopni jutro na Podkarpaciu, pięknie. Ciekawe tak swoją drogą, jaka będzie temperatura 15 czerwca w Poznaniu. No, przed sceną na pewno będzie gorąco. Za chwilę o tym, jak zdobyć bilety na koncert z muzyką zespołu Dire Straits. Dire Straits symfonicznie. Jeżeli przegapiliście, no to za moment podpowiem, co trzeba zrobić, żeby te bilety zdobyć.

No i dojechaliśmy do Cars i Drive. A ja przypominam, dzisiaj w programie Cała Muzyka do zdobycia fantastyczne bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. No jak symfonicznie, to symfonicznie. Krzysztof Herdzin, Kuba Badach i Marek Napiórkowski. Te trzy nazwiska gwarantują mnóstwo, mnóstwo niezwykłych wrażeń. Nie mówiąc już o tym, że sama muzyka zespołu Dire Straits, no to jest przecież kawał naszego życia. Na naszej automatycznej sekretarce uzbierało się sporo waszych opowieści o ulubionych, ukochanych przebojach Dire Straits. Który z kawałków lubicie najbardziej i dlaczego może wiążą się z nim jakieś niezwykłe wspomnienia? Zapraszam, 22 4 4 3 0. Przed godziną 20 wybiorę jedną ciekawą historię i podaruję wam podwójne bilety na Dire Straits symfonicznie. Do Poznania. We'll be right back.

0: Zespół Bee Gees, a wcześniej Sixteen i Twoja Lawa i oczywiście Renata Dąbkowska. Pamiętam, jak to z Renatą Dąbkowską udało nam się dość nieoczekiwanie spotkać jakiś czas temu. Zadałem pytanie, co innego mogłaby w życiu robić, gdyby nie muzyka. No i okazuje się, że Renata Dąbkowska pomysłów na siebie miała całe mnóstwo.
1: Gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa. To nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania.
0: Tyle Renata Dąbkowska w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowy wieczór przed nami, za chwilę The Bangles, teraz Frankie Goes to Hollywood, czyli sam środek lat 80.

Tylko w Radiu Złote Przeboje, tylko u nas możecie usłyszeć same największe hity lat 80. i 90. Jak słychać? Za moment piosenka z lat 90., piosenka, która liczy sobie już blisko 40 lat, ale w dalszym ciągu jest aktualna. Chłopcy z Placu Broni. To za kilka minut.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.

0: Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność w Radiu Złote Przeboje. To był początek lat 90. Na początku lat 90. oczywiście rzeczywistość wokół nas zaczęła się mocno zmieniać. Jak się okazuje, niektóre zespoły wykorzystały tę szansę, inne nie. Na pewno odrobinę szczęścia miał zespół Baim, no i nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, która codziennie opowiada o największych przebojach lat 80. i 90. Jak to było w przypadku zespołu Baim?
1: Zmieniła się Polska. Zaczęło się obok nas również w artystycznym świecie dziać więcej i były możliwości inne, bo mogliśmy grać koncerty i przychodzili ludzie i mogliśmy dyktować pewne warunki, również finansowe. No i tak się fajnie stało właśnie, że miałam więcej również czasu dla dziecka, jednocześnie graliśmy mniej koncertów, zarabialiśmy więcej i zadbaliśmy o, że koncerty miały taką, a nie inną poziom artystyczny.
0: Na pewno kolejna niezwykła historia, którą usłyszycie z ust Beaty Kozidrak, pojawi się jutro w okolicach 12:30. Warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. A za kilka minut obiecane bilety na koncert z muzyką zespołu Dire Straits. Dire Straits symfonicznie.

0: Pamiętam, jak to Madonna tłumaczyła w mediach społecznościowych, dlaczego zdarza jej się od czasu do czasu spóźnić na koncert. Zacytuję z pamięci. Jest ogromnie trudno zachować balans między byciem rodzicem a pracą. To życie w ciągłym pośpiechu i nie ma czasu na odpoczynek. No, może jest w tym odrobinę racji, ale tak to mógłbym się tłumaczyć ja, a nie Madonna. Dobrze, jeżeli chodzi o koncert z muzyką zespołu Dire Straits 15 czerwca w Poznaniu, to mam nadzieję, że żaden z panów się nie spóźni. Krzysztof Herdzin, Marek Napiórkowski i Kuba Badach, te trzy nazwiska to jest gwarancja pozytywnych wrażeń. Nie mówiąc już o tym, że wszystkie utwory zespołu Dire Straits, no to jest kawał dobrej muzyki. Pytałem was, który z utworów Dire Straits jest waszym ulubionym i dlaczego? Bo być może wiążą się z nimi jakieś niezwykłe wspomnienia. No i na naszej automatycznej sekretarce znalazłem historię, w którą trudno uwierzyć.
1: No cześć, już wam odpowiadam na pytanie, który z przebojów Dire Straits jest moim ulubionym. Moim ulubionym przebojem jest Walk of Life. Dawno temu w Bazylei, jak rozbiliśmy cyrk, a z zawodu jestem artystą cyrkowym, graliśmy swój program, idąc na arenę, naprzeciwko cyrku na stadionie. Dire Straits grał właśnie utwór Walk of Life i tak zostanie do końca życia.
0: Jak to w cyrku bywa, przydałaby się jakaś puenta? Posyłam bilety, na pewno nie ostatnie w tym tygodniu.

0: Moglibyśmy tego słuchać godzinami, prawda? Zresztą ilekroć film Dirty Dancing jest w telewizji, to i tak go oglądamy. Za chwilę 20 i strefa gości.
1: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mroczny Rycerz, Księżniczka 89, a może Boski Jolo Manolo? Już jutro przedstawimy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym.
3: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media

0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Reklama. Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce artysta, bez którego pomocy swoich płyt nie nagrałyby na przykład Kaja albo Urszula. Dobry duch polskiego show biznesu, czyli Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Z pewnością, jeżeli chodzi o show biznes, czy to polski, czy światowy, jedno słowo jest nadużywane od pokoleń. Słowo legenda. Ale w tym przypadku akurat pasuje idealnie, no bo przecież gdyby nie on, polska muzyka wyglądałaby zdecydowanie inaczej. I nie chodzi tylko i wyłącznie o zespół Demono, a o wiele płyt innych artystów, za których sukcesem stoi właśnie on, Marek Kościkiewicz.

0: tak.
1: Lista muzycznych sukcesów jest bardzo długa. Wystarczy wspomnieć Demono, ale też współpracę z innymi artystami. Nie wiem, czy wiecie, że jedna z płyt Urszuli nigdy by nie powstała, gdyby nie właśnie Marek Kościkiewicz. Ta historia na pewno dzisiaj pojawi się w pewnego razu w muzyce, ale początek to oczywiście zespół Mono. Zespół założony przez Marka Kościkiewicza, basistę Piotra Kubiaczyka i perkusistę Dariusza Krupicza. Niedługo później do zespołu, który zmienia nazwę na Demono, dołącza m.in. Robert Chojnacki i Andrzej Krzywy. I tak oto w 1989 roku historia polskiej muzyki zaczyna pisać się na nowo. Czy Marek Kościkiewicz ma intuicję, która podpowiada mu, co może stać się hitem, a co niekoniecznie?
2: Często z 5-6 piosenek tylko ta jedna ma szansę na to, żeby się przebić i często nie wiemy, która będzie tym właśnie hitem, ale na sukces składa się bardzo wiele rzeczy, bo to jest oczywiście piosenka, to jest tekst, na który zwracam uwagę i tekst jest bardzo istotny. Ale ważna też jest osobowość wykonawcy, to kim jest, jak to sprzedaje, w jaki sposób komunikuje się z publicznością. No więc to jest bardzo wiele elementów, na które się składa sukces. I myślę, że to jest też nie tylko intuicja, ale doświadczenie wielu lat pracy w tej branży.

0: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz. Rozpiętość i różnorodność repertuaru, który stworzył, jest przeogromna. Od muzyki zespołu Blok 27, ale Marek Kościkiewicz napisał też piosenkę dla Dody czy Patrycji Markowskiej. Czy pisząc, czy tworząc, Marek Kościkiewicz ma przed oczyma wokalistę lub wokalistkę, która potem będzie tę piosenkę śpiewać? Czy Marek Kościkiewicz próbuje wejść w skórę przyszłego wykonawcy?
1: Raczej tak, dlatego że to jest jednak takie adresowanie, czy dedykowanie piosenki jest, ma sens. Oczywiście zdarzają się przypadki, że jest piosenka, która leży gdzieś w szufladzie i przyjeżdża czy artysta, który szuka czegoś dla siebie i okazuje się, że w tej szufladzie są rzeczy, które dzięki temu mogą ujrzeć światło dzienne. Ale fajnie i ciekawie jest pisać dla kogoś, kiedy zna się tą osobę, kiedy można też pod kątem głosu, pod kątem możliwości, pod kątem jakiegoś wyrazu wokalu piosenkę odpowiednio napisać. Jeśli chodzi o piosenki na przykład dla Dody, to była piosenka, która była dla niej adresowana i też nie obyło się bez jakiegoś ciekawego tutaj scenariusza, bo ja tą piosenkę napisałem dla niej i to nawet chyba na wyjeździe. Jeden z moich kolegów realizował jej płytę i zapytał mnie, czy czegoś bym dla niej nie zrobił. I ja złapałem bardzo szybko temat, zrobiłem tę piosenkę, wysłałem ją i potem była długa cisza, nic się nie działo. I Doda przyjechała do mnie do studia i spytała się, czy jestem autorem Szczęśliwego Nowego Jorku. Ja powiedziałem, że tak. To spytała się, czy ja mogłem dla niej coś napisać. Ja mówię, ale ja już dla ciebie napisałem, wysłałem ci coś. A ona powiedziała, że nie pamięta. Okazało się, że ta piosenka do niej nie dotarła. Kiedy ją puściłem, to okazało się, że natychmiast podchwyciła ten temat. Zaproponowała tylko, że napisze własny tekst. Ja się oczywiście zgodziłem na to, bo uważam, że jeżeli wokalista czy artysta może śpiewać swój tekst, to brzmi to wiarygodniej i prawdziwiej. No i tak powstała ta piosenka. Trafiła na reedycję płyty i tą płytę rzeczywiście promowała już w drugim wydaniu.

0: skoro już przywołaliśmy tytuł Szczęśliwego Nowego Jorku, to z tą piosenką też wiąże się bardzo niezwykła historia. Historia, którą opowiedział nam Artur Gadowski.
1: To jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat. Pamiętam wtedy, wiesz, nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i właśnie, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiadał, wiesz, tam mniej więcej, i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Takich ulubionych piosenek Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie zdecydowanie więcej. O niektórych z nich nawet nie wiedzieliśmy, że są jego autorstwa. Nasze spotkanie z Markiem Kościkiewiczem jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce człowiek, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej. Wystarczy wspomnieć Demono, ale przecież Marek Kościkiewicz tworzył i tworzy również dla innych artystów.

0: Pewnie niewiele osób pamięta, że Marek Kościkiewicz udzielał się w zespole Gawenda i jako nastolatek, a była to połowa lat 70., odwiedził Stany Zjednoczone, Kanadę, Szwecję, Rosję, Danię czy też Jugosławię, czyli zwiedził tyle krajów, ile pewnie większość z nas w czasie całego swojego życia nie odwiedzi. Czy zgodnie z przysłowiem podróże kształcą?
1: Oj, tak. To był dla nas niezwykły czas i olbrzymie doświadczenie. Byliśmy wtedy, przypominam, w czasach PRL-u, w których naprawdę raz, że bardzo ciężko było wyjechać za granicę. Tutaj świat był bardziej szary, bardziej taki monochromatyczny, a już wyjazd na przykład do Danii, do Kopenhagi robił niezwykłe wrażenie. Co prawda jest to kraj bardzo kameralny, ale niezwykle piękny. Potem Stany Zjednoczone, czyli no już marzenie właściwie każdego, kto się interesuje filmem, kto się interesuje muzyką. Ja byłem zawsze od dziecka fanem muzyki, nagrywałem sobie listę przebojów, robiłem kompilacje na taśmie magnetofonowej, potem byłem prawie w każdym tygodniu na giełdzie muzycznej i oglądałem, jak nie miałem pieniędzy, to oglądałem przynajmniej nowe płyty, które wychodziły, jak miałem okazję, to się wymieniałem ze starych na nowe i jak dostałem jakieś od rodziców za skórniaki, to przeznaczałem je od razu na zakup nowej płyty. I te Stany nagle, w których mogłem wejść do sklepu Virgin Store pełnym wszystkich najlepszych tytułów muzycznych. Pamiętam do dziś nie tylko okładki tych płyt winylowych, ale też zapach farby drukarskiej, którą były pokryte. Był to rzeczywiście wspaniały czas dla młodego człowieka i dla naszej grupy przyjaciół. I Gawenda była takim bardzo fajnym, rodzinnym miejscem i zwiedzaliśmy razem świat, często nie zdając sobie sprawy, że byliśmy wykorzystywani jako młodzież w takim propagandowym charakterze. Pokazywana była ta młodzież jako młodzież, która jest w pełni dumna i szczęśliwa z tego, w jakim żyje kraju. Realia były rzeczywiście zupełnie inne. W podobnej sytuacji byli sportowcy czy aktorzy, którzy wyjeżdżali do pracy na zachód. No ale niemniej był to czas bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. No i jeszcze jedno kolejne doświadczenie. Te kilka lat, które spędziłem w Gawendzie, no zdecydowanie miały wpływ na moje zainteresowania muzyczne, w ogóle na patrzenie na sztukę, na pracę artysty, na pracę ludzi, którzy związani są z produkcją, z obsługą sceny. Występowaliśmy naprawdę w największych salach koncertowych na świecie. Byliśmy oczywiście też graliśmy bardziej kameralnie dla Polonii. Graliśmy w Danii, mieliśmy masę koncertów w domach starców, w domach opieki, czyli to były jeszcze inne doświadczenia. I to wszystko razem na pewno zbudowało jakąś taką potrzebę kontynuacji tego w postaci właśnie uczestniczenia w życiu muzycznym. Potem okazało się, że na tych samych scenach wystąpiłem z zespołem Demono, więc już miałem jakieś doświadczenie i byłem z tego bardzo dumny.
0: A tak swoją drogą, no to być może kariera z zespołem Demono mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby nie oszałamiający sukces pierwszej płyty. Zdarzyło się wtedy coś, co obecnie już się nie zdarza. Piosenka Kochać Inaczej spędziła na liście przybojów ponad rok.
1: Tak. To była nasza pierwsza taka piosenka, która zrobiła nam naprawdę wejście na już ten profesjonalny rynek muzyczny. Zaczęły się koncerty. I ja dopiero zaczynałem uczyć się pisać teksty, kiedy rozpoczęliśmy naszą karierę. To była pierwsza płyta. Pisałem wszystkie teksty na nią. I ten, pamiętam, powstał w Szklarskiej Porębie. No dużo przeżyć, które miały miejsce, dały mi jakiś taki sygnał, żeby tak od serca o nich napisać. I w tej piosence wydaje mi się, że uchwyciłem całe sedno takiego związku, może nie całe, ale dużą część tego, co się dzieje w związku, czym jest uczucie, jakie trzeba pielęgnować i po prostu jak razem żyć. No i powstała piosenka, która przez rok utrzymywała się na najwyższych pozycjach listy przebojów.
2: Wysoko kieruje się, lecz nagle mogę zacząć spadać w dół.
0: Marek Kościkiewicz. Kilkadziesiąt lat na scenie, niezliczona ilość przebojów na koncie. Czy Marek Kościkiewicz po wszystkich tych latach czuje się artystą spełnionym?
1: Ja myślę, że żaden artysta nie jest spełniony do końca, bo cały czas są nowe projekty, nowe wyzwania i można by było powiedzieć sobie, a już tyle się wydarzyło i że można sobie usiąść i dać spokój, ale tak jak pewnie sam widzisz, jest cała masa artystów, którzy naprawdę już są tak zaspokojeni finansowo i mają takie sukcesy, a jednak działają, a jednak grają. I to jest kwestia jakiejś potrzeby, to jest taki element życia, którego się nie można pozbyć i to nas niesie, to nam daje satysfakcję. Często jest to zmaganie, które jest naprawdę trudne i patrząc nawet na moją taką działalność plastyczną, no to czasami niektóre projekty powstawały rzeczywiście w mękach. Teraz też czasami piosenka zdarza się, że powstaje przez w ciągu, nie wiem, jednego dnia, a niektóre są tworzone naprawdę bardzo długo i czasami i tygodnie dopracowuje się każdy szczegół, poprawia się jakieś elementy tekstu, czasami trzeba nagrać wokal jeszcze raz. Naprawdę różnie to bywa, ale zawsze jest to olbrzymie wyzwanie, olbrzymia satysfakcja, kiedy to powstaje. Zdarza się, że już kiedy jest za późno, chciałoby się coś poprawić. Mam takie kilka przykładów, gdzie uważam, że mógłbym zastąpić jedno słowo innym, ale już jest za późno. Piosenka już jest od dawna gdzieś na antenach, więc już nawet nie wolno tego robić.
0: Marek Kościkiewicz. Nasze spotkanie pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: reklama.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Marka Kościgiewicza. Jeszcze jako nastolatek udzielał się w zespole Gawenda, z którym, jak słyszeliśmy już dzisiaj, zwiedził kilkanaście krajów. Sukces odniesiony z zespołem Demono, no ale przecież od wielu lat Marek Kościgiewicz tworzy także dla innych artystów.
2: Zasypiasz w otchłani jak ze snu.
1: Marek Kościgiewicz, czy pisanie po tylu latach jest łatwiejsze czy trudniejsze?
3: Sam proces tworzenia piosenki jest taki sam. Wszystko zaczyna się w głowie, w sercu. Te pomysły potem zapisujemy. Jeśli chodzi o teksty, to wynikają one z obserwacji świata, z jakiejś refleksji na jego temat. Zmieniła się na pewno sama technologia przygotowywania utworu, bo dzisiaj już nie jest to tylko jakaś prymka na gitarze czy właśnie jakiś wokal zaśpiewany z gitarą, ale często są to już takie wstępne produkcje, gdzie ilość instrumentów, tempo, beat perkusji są na tyle bliskie oryginałowi, że można powiedzieć, że jest to praca już taka bardziej, którą wykonuje aranżer. Dla mnie różnica pojawiła się też wtedy, kiedy zacząłem pisać dla innych artystów. Początkowo były to piosenki dla Demono i właściwie można powiedzieć, że takie piosenki, które ja chciałbym śpiewać. Piosenki, które były moje i opowiadały o moim życiu, o moich historiach. Ale kiedy dostałem pierwsze zamówienia na piosenki dla innych, wtedy trzeba było troszeczkę podejść do tematu inaczej. Artysta określał też styl, w jakim chce, żeby piosenka była stworzona. Dlatego cały czas jestem na bieżąco, jeśli chodzi o mody muzyczne, o tendencje, o kierunki. Cały czas coś nowego w muzyce się dzieje i warto o tym pamiętać. Szczególnie kiedy przychodzący do mnie wokalista jakby zakłada, że chce mieć utwór radiowy, chce mieć utwór hitowy i chce tym utworem zawojować świat. Czasami się udaje, czasami nie. W dużej mierze zależy też ode mnie, ale też od niego, w jaki sposób on te emocje w tej piosence przekaże. Dzisiaj, kiedy pracuję z młodymi ludźmi, z młodymi artystami, myślę, że trochę ich tak nastawiam na to, że to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe, że muszą rzeczywiście się bardzo mocno skoncentrować i skupić na swojej pracy, która może nie przynieść sukcesu, która może być takim wyzwaniem, które jest nie do osiągnięcia. A brak tej świadomości pozwala po prostu przeżywać to jako przygodę, jako zabawę. I to może jest ta różnica. Poziom cały czas jest coraz wyższy, coraz lepsza produkcja, coraz ciekawsze nagrania, coraz ciekawsze rzeczy. Dlatego też między innymi cały czas też się czegoś uczę i mam w sobie dużo pokory i doceniam to, co robią inni i traktuję ich to bardziej jako inspirację, a nie konkurencję.
1: Marek Kościgiewicz, patrząc na różnorodność materiału, który stworzył, czy to z zespołem Demono, czy dla innych artystów, trudno nie odnieść wrażenia, że jest twórcą niezwykle utalentowanym i co chyba najważniejsze, tworzącym kompozycje ponadczasowe, takie jak choćby Demony Wojny.

0: Jak się okazuje, ta kompozycja to kolejny utwór z bardzo niezwykłą historią.
1: Ta piosenka była takim jednym z etapów pracy nad muzyką do innych filmów i po sukcesie Szczęśliwego Nowego Jorku dostałem taką propozycję, żeby zrobić piosenkę, która w ten sam sposób będzie mogła promować film, czyli że jest szansa, że trafi do stacji radiowych albo że będzie kojarzona bardzo z filmem, ale jako piosenka, a nie muzyka czysto filmowa. I ja lubię robić takie projekty, dlatego że po pierwsze one mają już konkretny temat. Można tutaj troszeczkę sobie podziałać wyobraźnią. Ja kocham kino, lubię filmy, jestem kinomaniakiem, dlatego muzyka jest dla mnie filmowa też bardzo istotną częścią sukcesu takiego widowiska. Stąd, kiedy dostałem taką propozycję, chciałem zrobić coś w miarę nowoczesnego. Chciałem wykorzystać też trochę inne instrumenty i stąd pojawiający się taki bas elektroniczny na wstępie. Z tego, co pamiętam, to chyba rozmawialiśmy właśnie na temat tego, kto by mógł tą piosenkę zaśpiewać i razem z reżyserem, producentami filmu padło na Krzysztofa Cugowskiego. Ja pamiętam, że było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia. Przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tę piosenkę.
0: I tak, jak się okazuje, powstają czasami rzeczy ponadczasowe. Jak Marek Kościkiewicz po latach reaguje, kiedy słyszy swoje piosenki w radiu?
1: No nie ukrywam, że to jest to zawsze miłe i sympatyczne i bardzo to przeżywam i się cieszę, że te piosenki dały radę, że wytrzymały próbę czasu. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem piosenkę swoją w radio, piosenkę zespołu Demono, to stanąłem jak wryty, no, nogi miałem z waty, po prostu nie mogłem się ruszyć i to były niesamowite emocje. No, ciężko było zasnąć nawet, bo marzeniem było po pierwsze usłyszeć swoją piosenkę w stacji radiowej, a po drugie kiedyś wydać płytę i to był ten drugi moment, kiedy naprawdę no po prostu byłem podniecony i szczęśliwy jak nigdy. Często też nie myślimy o tym, że piosenka jest częścią czyjegoś życia, że towarzyszyła w jakimś ważnym momencie, że kojarzy się z jakąś istotną historią. Zdarzało się, że po koncercie przychodził ktoś do mnie i mówił, wiesz co, akurat Kochać Inaczej to jest piosenka, przy której się poznaliśmy, a ktoś inny mówił, no a my, dla nas to jest piosenka, która kojarzy się z naszym synem, bo wiesz, akurat to był moment, w którym został poczęty i jest, ta piosenka jest no, nieodzownym takim elementem naszej rodziny i tego, co naszego szczęścia. No i są to takie właśnie niesamowite, wspaniałe i fantastyczne momenty dla twórcy. Piosenka, kiedy powstawała, nie miała takiego zadania, takiego celu, była po prostu częścią jakąś potrzebą wypowiedzi, a potem okazało się, że komuś innemu coś ważnego w życiu zrobiła. To jest fajne.
0: Marek Kościkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Dziś wieczór niezwykłych historii, który jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz, czyli artysta, który nie tylko stoi za sukcesem zespołu Demono, ale też za innymi artystami, a także płytami, które są kamieniami milowymi w historii polskiej muzyki. Niezwykłą historię związaną właśnie z Markiem Kościkiewiczem opowiedziała mi swego czasu Urszula, jak to nikt nie chciał wydać płyty pod tytułem Biała Droga i ulitował się dopiero Marek Kościkiewicz.
2: No, nie musiałem się litować. Urszula miała już rzeczywiście duży dorobek i była artystką, z którą warto było nawiązać współpracę. Przyjechała ze Stanów ze Staszkiem i

0: tych gwiazd z tamtego okresu i to może było troszeczkę dla nich problemem, bo po Urszuli za chwilę pokazał się, czy wrócił trochę w innym repertuarze Krzysztof Krawczyk. Oczywiście no, Urszula to jest trochę późniejsza historia muzyczna, ale chodziło mi o to, że więcej odwagi było w sięganiu do repertuaru artystów z lat właśnie 80. W tym przypadku była to kwestia jakby materiału muzycznego. Płyta Urszuli była bardzo rockowa. Nie wiem, czy wtedy stacje akurat były przygotowane na takie troszeczkę bardziej gitarowe, ostre granie, ale okazało się, że tak, że ta płyta zdobyła olbrzymią popularność i Urszula z wielkim impetem wróciła jako gwiazda na sceny polskie.
1: Marek Kościkiewicz dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiego show biznesu trwa, a sam Marek Kościkiewicz jest niewątpliwie artystą poszukującym. No bo tak, z jednej strony zespół Gawenda przed laty, z drugiej strony Akademia Sztuk Pięknych i wzornictwo przemysłowe, produkcja mebli. Czy to wszystko to szukanie jakiegoś drugiego pomysłu na siebie?
0: To są etapy, które były bardzo ważne dla mnie, etapy, które przechodziłem, etapy życia i każdy coś nowego wnosił, każdy dawał mi nowe doświadczenia. Z muzyką byłem związany zawsze i muzyka była jakby podstawą. Myślałem, że będzie tylko moim hobby, będzie takim moją pasją. Okazało się, że pragnienia tworzenia, pragnienia robienia piosenek jest dużo większe, ale wszystkie te rzeczy, które przeżywałem, potem dawały mi takiego kopa i dużo w tej działalności muzycznej, bo wzornictwo przemysłowe nauczyło mnie pracy nad projektem, pewnej dokładności, planowania. Potem wykorzystywałem dużo tych doświadczeń przy pracy nad okładkami płyt, w pracy, którą mieliśmy wytwórni Zigzag, gdzie uważałem, że nie tylko sama muzyka, ale właśnie oprawa, marketing, promocja są bardzo istotną częścią sukcesu. Realizowałem też i reżyserowałem teledyski dla naszych wykonawców, dla wykonawców Zigzaga. Jako dziecko bawiłem się 8-milimetrową kamerą, na której zapisywałem jakieś tam z życia sceny, a potem montowałem je. Kręciłem jakieś takie amatorskie filmy. Także to wszystko razem składało się na taką potrzebę robienia czegoś nowego, tworzenia, kreowania nowych rzeczy, nieodtwarzania. Ja nigdy nie w naszej karierze, naszego zespołu, może mieliśmy 2 czy 3 covery, to był cover Talking Heads i cover Clash, który graliśmy Should I Stay, Should I Go, ale cały repertuar to były piosenki nowe, tworzone jakby od nowa i to chyba ta potrzeba tworzenia, robienia, pisania, sprawdzania swoich możliwości, zdobywania doświadczenia, to chyba to było najcenniejsze, najważniejsze i do tej pory to próbuję robić, także jak są nowe tematy, ciekawe wyzwania, to ja staram się te wyzwania jakoś przeżywać i staram się im sprostać.

0: Marek Kościkiewicz wspominał już dzisiaj o swoich pasjach plastycznych i pewnie nie wszyscy wiedzą, że współpraca z innymi artystami często wykraczała poza kwestie muzyczne. Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie choćby logo zespołu Oddział Zamknięty. To właśnie dzieło Marka Kościkiewicza.
1: Tak, przyjaźniłem się z Krzyśkiem Jereczewskim i z Jarkiem Szlagowskim. Razem nawet trochę graliśmy jeszcze przed powstaniem Oddziału Zamkniętego. Ja poszedłem na studia na SP, a oni założyli Oddział Zamknięty. Jarek poprosił mnie, żebym zaprojektował na jakiś najbliższy ich koncert plakat reklamujący to wydarzenie i zaproponował też, żeby to były litery OZ. A ponieważ traktowałem zawsze Oddział Zamknięty jako zespół taki trochę rewolucyjny, postpunkowy, taki rock'n'rollowy, to pomyślałem sobie, że taki rewolucyjny element, czyli coś takiego chlapniętego farbą, będzie spełni swoją rolę i to OZ właśnie pociągnąłem pędzlem. I myślę, że do tej pory ten znak właśnie dzięki takiemu charakterowi, dzięki rozpoznawalności jest aktualny, jednocześnie jest wspaniałym logotypem.
0: No, jak słyszeliśmy, zainteresowania Marka Kościkiewicza wykraczają poza sprawy muzyczne, dlatego pewnie już za niedługo zostanie dopisany kolejny odcinek naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Dzisiaj z Markiem Kościkiewiczem.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio.

0: dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Bursztyn, jantar, amber, kamień, który się pali, jest naszym bogactwem. Bogactwem jest także historia naszych ziem. Przewodnik i pilot wycieczek po wyspie Uznam i Wolin, Krystyna Kuśnierek, niezmiennie zachęca do tego, aby zgłębiać historię miejsca, w którym się mieszka. W dzisiejszej audycji Co jest grane? O historii Wolina. Ula Myszkinis, zapraszam.
7: Ciekawostki o Wolinie.
9: Ten bursztyn uzdrawiał, no i ten bursztyn odstraszał złe moce. Dlatego też wszyscy przybywali po bursztyn właśnie z Bałtyku, który wydobywano na Pomorzu. Pomorze wcale nie było takie biedne. Tutaj było aż 37 gatunków ryb, najwięcej to było tego śledzia. I legenda też była kolejna, która mówi o tym, że jak statki płynęły, a naprzeciwko nich była ławica śledzi, to statki musiały się zatrzymać. Tyle było ryb, a teraz mamy same kormorany.
10: A jaką trasę właśnie po Wolinie pani chce zaproponować?
9: No przede wszystkim Wolin. Wiemy o tym, że to było miasto uznawane za jedno z najbogatszych. Nie był największym portem, ale zyskał wtedy, kiedy właśnie rozbudował pięknie nabrzeże. Dawne czasy, mówimy tutaj o wieku IX, X. No i cóż, przyciągało właśnie kupców, brzeg, bliskość morza, handel wymienny, dużo zwierzyny, dużo drzew, to i różnych innych. No i ten bursztyn, o którym wcześniej wspomniałam. Jak chciałam zawsze, aby goście moi po wysłuchaniu legend ze mną weszli na tą przepiękną wieżę. Nie jest to problem, nie jest to trudne, bowiem tu mamy łagodne wejście, piękny widok na Dziwne. No i oczywiście trzeba powiedzieć wszystkim o Jomsborgu, w którym miejscu on się znajdował. O Jomsborgu, o historii i o tym, jak Mieszko I zdobywał w 967 Wolin. Przyjechał po to, aby zdobyć bogaty Wolin, a przy okazji przytulił Pomorze na długie lata. To niestety Bolesław III Krzywousty nie poradził już sobie z tym, ale wtedy to przy Bolesławie III Krzywoustym gryfici, czyli Warcisław I, czyli on był takim protoplastą właśnie gryfitów, no właśnie tu na Pomorzu i dlatego też na Pomorzu mamy bardzo dużo gryfów w herbach. Świnoujście też ma na niebieskim tle, bo to niebieskie tło to woda, ale także po stronie niemieckiej. Jak jedziemy na wycieczkę na stronę niemiecką, to też tu po stronie polskiej możemy o tym wspomnieć, o tym jak Mieszko zdobył, o tym Wolinie, jak się bronili, gdzie były te takie punkty obronne, tak jak Lubin, do którego też jeszcze o tym mówił. Jedno z wielu grodzisk, takich było 60. No cóż, nieczęsto sobie radzono z korsarzami i tutaj zdobywali te ziemi wielokrotnie. Zdobywano, ponieważ no, jak wspomniałam, Wolin był bardzo bogaty. A jak był bogaty? Im zawsze wystarczyło, że podeszli pod grodzia i już grodu nie zdobywali, bo im tych wszystkich bogactw wystarczyło. Wikingowie to zawód. A my mieliśmy wycięciu.
6: wycięciów.
9: Słowianie mieli wycięciów. Tego wyciął, jak ja to mytam, tego wycięciów. To historia jest ciekawa. Kto pisał o tym? Między innymi pan Wrzesław Mechło. To jest taki lokalny historyk. Także jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiadania tutaj. Och, tych czasach, co później się dzieje? No cóż, Wolin zbyt mocno się wtrącał w politykę Skandynawii, ale też nie można zapominać o tym, że Mieszko I miał Świętosławę, miał córkę. To była królowa całej Skandynawii. No cóż, i on sam mówił, że jak ma się córki, córki to są pokoje, więc w ten sposób zawierał tam, wiadomo, swoje pokoje i dlatego też był to taki duży teren, jakim on wtedy władał. Co potem się z tym Pomorzem dzieje? To tak jak wspomniałam, Warcisław I udaje się jemu przytulić do siebie, Bolesław III Krzywousty je traci, ale najtrudniejszy okres to wojna 30-letnia, bo jak Szwedzi wygrali wojnę 30-letnią, przypomnę, 1618-1648 i wtedy to kiedy w 1630 król Szwecji Gustaw II Adolf tutaj wszedł, wygrał tą wojnę, to Szwedzi nie przyszli tutaj budować, a wyzyskiwać i rujnować. No i król Niemiec, Fryderyk Wilhelm I, tak się nazywał, po wojnie północnej w 1720 roku odkupił, a właściwie zmusił Szwedów do odsprzedaży części Pomorza ze Szczecinem. I dopiero w 1815 roku kolejne Pomorze Przednie po stronie niemieckiej trafia w ręce Niemiec. Wiemy, potem mamy rozbiory, wiemy, nie ma Polski, wiemy, długie lata, ok, ponad 225, ale musimy też pamiętać o tym, że Polacy przetrwali. Niemcy nas nie lubili, germanizowali. Ja zawsze, jak jadę na wycieczkę, to zawsze mówię, słuchajcie, mili państwo, Wilhelm II, ostatni cesarz Niemiec, nas nie cierpiał, nas nie lubiał. I on, i nawet jak chciano, jak my, Słowianie, chcieliśmy ochrzcić na przykład córkę, to owszem, było to możliwe pod warunkiem, że dziewczynka dostawała imię niemieckie, Gertruda Kowalska. Jak już czas przyszedł po wojnie, to się wszyscy pytali, dziecko, jak masz na imię Gertruda? My, Polka? Tak, bo jak tatuś chciał mnie ochrzcić, to musiał po prostu dać mi imię niemieckie. No dużo by opowiadać, tutaj naprawdę warto pojechać, warto zwiedzić i tę część, czyli w Pomorze Przednie po stronie niemieckiej, posłuchać ich historii i to Pomorze Zachodnie i ten Wolin piękny, jego historię. No i właśnie, gdzież było? Tu właśnie historycy w Wolinie, ci, co się zajmują odkrywaniem tego, co tutaj było, tego starego Wolina, zawsze się zastanawiali, w którym miejscu był Jonsborg. A Jonsborg to jest wzniesienie, tam, gdzie mamy Kurhany. I kiedyś też padło pytanie, no Kurhany, czyli miejsce, gdzie są pochowani starzy Słowianie, a gdzie są kobiety? Nie ma grobów kobiet, dlatego że zazwyczaj kobieta była palona z mężem. Razem z nim szła i nigdy nie wymieniano ich z imion. To dobrze, że Świętosława, Harda Pani, o niej pamiętamy, bo była żoną wszystkich władców Skandynawii i dzieci później nawet Anglią, w ogóle tam synowie władali. No to z imienia ją znam, aczkolwiek Skandynawowie też się buntują. Dla nich Harda Pani to prawdopodobnie jakaś jedna z księżniczek. No i tak troszkę chcą nam zabrać, no, ale to się nie da tego zabrać. Historia jest ważna, historia pamiętamy, jest opisana. No i wiemy, że Świętosława była bardzo ważną postacią dla Polski, dla Skandynawii i tutaj dla Wolina. Miała siostry, bo Mieszko przecież nie był katolikiem, Mieszko był przecież poganinem i miał żonę na każdy dzień tygodnia. Z tych żon były dzieci. Także były dziewczyny, one też władały tutaj tym Wolinem, no i miały duży wpływ na rozwój też tego miejsca, ale nigdy o tych kobietach się nie mówiło. O kobietach się nigdy nie mówiło, zawsze się mówiło o mężczyznach.
10: Czyli my teraz będziemy bronić tych zapomnianych matek, córek, które też dużą rolę odegrały w historii tych ziem.
9: Doskonale to robi pani Herezińska, także polecam albo słuchać, albo poczytać jej książek. No, jestem fanką tej kobiety. Przepiękny język. Wiadomo, że ona sama mówi później, że troszkę tą historię to musi zmienić, żeby to no, dopasować do treści książki, ale polecam wszystkim, naprawdę robi to doskonale i ja słucham ją cały czas. Ale też polecam tych, którzy pisali. Pan Pluciński, on skromnie o sobie sobie mówi. On mówi, że on pisze takie zeszyty o Świnoujściu, ale on zna doskonale język niemiecki i to on właśnie dzięki niemu. My o tym Świnoujściu dużo więcej wiemy i nie tylko wiemy o tym czasie współczesnym, ale o tej historii, bo nawet jak po II wojnie światowej Świnoujście stało się nasze, to on tych autochtonów, z nimi rozmawiał po niemiecku oczywiście. Nie wszyscy Niemcy się stąd wyprowadzili, ale to od nich dużo historii się dowiedział i pięknie ją w swoich zeszytach opisał. Podobnie Wrzesław Mechło, Jan Mechło, to są panowie, którzy naprawdę pięknie właśnie o tych wycięciach też pisali, o tej historii. No, Wrzesław to kocha właśnie tych Wikingów i historię tutaj tego Wolina też ładnie. No warto, no są takie osoby, które pięknie o tym piszą, a jeżeli chodzi o słuchanie książek albo czytanie, to polecam przede wszystkim panią Karzyńską.
8: A książki o historii naszych ziem polecała przewodnik i pilot wycieczek po wyspie Uznam i Wolin, Krystyna Kuśnierek. I jeszcze przez chwilę pozostańmy przy historii naszych ziem i zajrzyjmy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Dyrektor muzeum Grzegorz Kurka oprowadzał mnie po wszystkich piętrach. Zajrzyjmy na chwilę na parter.
0: Ciekawostki o Wolinie.
6: Tutaj mamy szklaną gablotę, ale pustą. Ale mamy zarys. Nie wiem, czy pani widzi tutaj zarys. No to jest taka ciekawostka, no to w ogóle obiegło świat informacja, bo my mamy taki szkielet kobiety, znaczy nie do końca, znaczy mamy i nie mamy, bo on jest teraz w Zakładzie Genetyki Sądowej, gdzie znany państwu doktor Andrzej Osowski z Zakładu Genetyki Sądowej przeprowadził interdyscyplinarne badania i się okazało, że ten szkielet kobiety, który został odkryty u nas tutaj w Kamieniu Pomorskim, tutaj niedaleko tego miejsca, na podstawie badań DNA, wiemy, że była blondynką, niebieskooką w wieku 60-65 lat, ale co wiemy również, że była torturowana za życia. I jak spojrzymy na jej kości długie, to co widzimy? Widzimy przewiercone na wylot otwory. Na kościach były ślady infekcji, czyli te otwory były wykonywane za życia i organizm się bronił, ale w wyniku tych właśnie działań podjętych, tu nawet w kolanie, ta kobieta zmarła. No i została tutaj pochowana na skraju cmentarza. Generalnie no, jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu była torturowana, bo uznana była za czarownicę. Ale tutaj też przychodzi kolejna tajemnica i zagadka, bo ta kobieta była torturowana w okresie wojen napoleońskich, czyli no już na długo po tym, jak te procesy o czary były zakazane na Pomorzu. Po drugie, nie została pochowana na części, najczęściej było tak, jak kobiety posądzone o czary, to były pakowane w worki, wywożone na Galgenberg, na takie wzgórza specjalne, gdzie tam palono czarownicę i tam była palona, tak? W takim worku taka kobieta. A ona została pochowana na cmentarzu. To tak jakby ci, którzy ją torturowali, chcieli coś ukryć albo wymazać tak z siebie te swoje występki, nie? Że postąpili w taki, a nie inny sposób, więc jakiś tam się duch w nich wstąpił, taki dobroci, że no, nie spalili jej, a pochowali ją po prostu tutaj.
11: A nie bierzecie pod uwagę innej opcji, że była torturowana z innego powodu?
6: No nie, szczerze mówiąc nie braliśmy. Generalnie to te tortury właśnie tak wyglądały wtedy, bo na pewno była na łożu takim specjalnym madejowym, bo zapewne jakby nie była przywiązana w odpowiedni sposób i jej ciało nie zostałoby usztywnione, no to tych otworów by nie zrobili. No nie wiem, tutaj pani pewnie ma na myśli cudzołóstwo albo coś takiego, ale jest znikome prawdopodobieństwo, bo jest.
11: Albo miała jakąś tajemnicę, której nie chciała przekazać.
6: No to się robi ciekawie w tym momencie. To już jest na książkę taką popularną naukową albo taką beletrystykę wręcz, nie? Więc tutaj jeśli nas słuchają jacyś literaci, no to mogą się nad tym pochylić, tym tematem. Jakby tutaj ktoś słuchał z literatów, to zapraszamy do nas do muzeum, mamy kilka ciekawostek. No a tutaj stoimy przed chyba największym wyzwaniem, przed jakim stanęło Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Tutaj mamy zdjęcia ze słynnego odkrycia wraku żaglowca XIX-wiecznego u wybrzeży Morza Bałtyckiego. I tu podjęło się niesamowicie skomplikowanej pracy związanej z wydobyciem wraku żaglowca. Udało nam się w porze zimowej wydobyć ten żaglowiec. Ciekawostka jest taka, że na dzień przed wydobyciem tego żaglowca, bo to był okres zimowy, czyli sztormowy, ten żaglowiec, jak widać na tym zdjęciu, był cały zalewany przez wodę. No i jakaś opatrzność. Tam jakiś anioł nad nami czuwał, bo na drugi dzień była cofka i byliśmy w stanie go wydobyć. No i tu cała masa była pracy przy tym, bo jedno to jest wydobycie, przetransportowanie, co nie było łatwe logistycznie, a drugie później to tak, zakonserwowanie i później to ułożenie w całość. Teraz ten statek możemy oglądać, podziwiać tutaj na marinie. Jest niesamowicie piękną jednostką, pięknie wyeksponowana. Jej stępka jest na takich specjalnych rolkach i sprawia wrażenie, jakby ten statek wodował do Zalewu Kamieńskiego i też kłonęli z nawiązaniem do naszych tutaj tradycji, naszych w sensie Pomorzan, obecnych mieszkańców, no bo wiadomo, tutaj doszło do zmian ludnościowych całkowitych po II wojnie światowej, ale no my przyjęliśmy to dziedzictwo kulturowe, te historyczne, morskie również, więc jak najbardziej celebrujemy je i o nim przypominamy. No i ten żaglowiec właśnie jest na marinie teraz pokazany. I tutaj mamy dla turystów taką ciekawostkę, bo mamy taki obraz 3D, trójwymiarowy obraz, wystarczy nałożyć te okulary i normalnie poczujemy ten statek in situ, tak jak w momencie jegoż odkrycia, więc możemy...
11: Ja spróbuję.
6: Proszę spróbować. Musi pani tak centralnie do niego podejść, skupić uwagę i teraz wyciągnąć rękę i go pani poczuje. Jest? Można go dotknąć wirtualnie?
12: Wspaniałe.
6: O, takie, taka niespodzianka tutaj dla turystów.
11: Dziękuję, fantastyczne wrażenie rzeczywiście. Dodajmy jeszcze, że ten wrak znaleziono w Międzywodziu.
6: Tak, więc wodzie znaleziono, zgadza się. A to też taka ciekawostka, bo tutaj mamy część tego wraku, a na przykład stępka z tegoż wraku była w odległości 2,5 kilometra, czy tam 2 kilometrów od tego, od tego miejsca.
12: I
6: tak, udało się znaleźć, udało się to wszystko przetransportować i wygląda to cudownie, ale to było tak naprawdę 3 lata pracy, zanim to wszystko zostało wyeksponowane i tutaj też szyle czoło dla wykonawców, jak gdyby już ostatecznych, do osoby, które złożyły ten wrak, czyli do tutaj szkutników ze Stowarzyszenia Słowiańskich Wikingów, dzięki którym ten wrak został złożony.
11: O historii domniemanej czarownicy z Kamienia Pomorskiego i o wydobyciu XIX-wiecznego wraku opowiadał Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: W Świnoujściu honorowi dawcy krwi są zwolnieni z opłat za parkowanie. Uprawnienie przysługuje każdemu honorowemu dawcy krwi, nie tylko zasłużonym. Aby uzyskać zniżkę, należy złożyć wniosek w biurze strefy płatnego parkowania, okazać legitymację potwierdzającą oddawanie krwi i przypisać uprawnienie do jednego konkretnego pojazdu. To niewątpliwie dobra inicjatywa. Może przyczyni się do tego, że krwiodawców będzie pojawiać się więcej. A jak wygląda sytuacja z oddawaniem krwi na zachodnim Pomorzu? O tym w rozmowie Małgorzaty Mury z Anną Lipińską, zastępcą dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Czy w zachodniopomorskim w Szczecinie mamy dostateczną liczbę krwiodawców?
14: Liczba krwiodawców nam z tego, co widzimy w danych statystycznych, co roku wzrasta, ale potrzeby pacjentów są ciągle duże. To tak jak wielokrotnie jest to podkreślane, jesteśmy niestety społeczeństwem starzejącym się, więc liczba osób, które wymaga przytoczeń krwi ze względu na choroby przewlekłe, czy też na konieczność wykonywania specjalistycznych zabiegów, które z kolei są do których potrzebne jest zaopatrzenie w krew i jej składniki, jest coraz większe. Dlatego potrzeby pacjentów są ciągle duże i liczba dawców, jeżeli będzie taka możliwość, żeby nam stale wyrastała, to by była sytuacja najbardziej optymalna.
13: Też wydaje mi się, że są takie okresy, kiedy ta krew jest bardziej potrzebna, a dawców z kolei mniej, czyli mam na myśli wakacje, kiedy z jednej strony tutaj do nas przyjeżdżają turyści, być może jest większe zapotrzebowanie na krew, a z kolei tacy wasi stali krwiodawcy wyjeżdżają, więc pamiętam, że zazwyczaj to pojawiają się wtedy apele o to, żeby się częściej zgłaszać.
14: Tak, dokładnie. Szczególnie właśnie nasz, może nie szczególnie, ale te regiony, gdzie jest wzmożony ruch turystyczny, do których właśnie należy też województwo zachodniopomorskie, no są wakacje szczególnie w trudnej sytuacji, bo oprócz osób, które w sposób regularny, planowy przybywają w szpitalach, no pojawiają się też niestety pacjenci, którzy są związani z tym wzmożonym ruchem turystycznym, a wzmożony ruch turystyczny to też niestety i wypadki drogowe. Więc okres wakacyjny jest zawsze trudnym okresem, jeżeli chodzi o sprostanie potrzebom pacjentów. I stąd właśnie w wakacje zawsze pojawiają się apele i przypominamy, że pacjenci są w szpitalach, potrzebują krew i zapraszamy do oddania.
13: Jak długo można przechowywać krew? Jesteście w stanie zrobić jakieś zapasy na te wakacyjne braki?
14: Niestety nie, ponieważ termin przechowywania koncentratu krwinek czerwonych, który jest właśnie wykorzystywany też w tych sytuacjach, kiedy jest pilne przetoczenie składników krwi, ma tylko 42 dni daty ważności, więc tutaj nie da się zorganizować zbyt dużych zapasów wcześniej. Także te zapasy w okresie okresie wakacyjnym muszą być systematycznie odnawiane i dlatego też zawsze są te apele o to, żeby dawcy przychodzili, ponieważ regularny dopływ dawców w sezonie wakacyjnym, ale i nie tylko, no powoduje to, że stale dysponujemy satysfakcjonującymi w tym momencie zapasami koncentratów krwinek czerwonych, które właśnie przy zabiegach operacyjnych czy w sytuacji ratowania życia są na CITO przetaczane.
13: No i krew to jest w zasadzie chyba taki jedyny lek, którego nie możemy wyprodukować sztucznie na razie, prawda?
14: Dokładnie, tak. Dlatego tu jest bardzo ważna pomoc drugiego człowieka, który przyjdzie i tą krew dla pacjenta odda.
13: To powiedzmy, gdzie u nas w województwie i w Szczecinie można tę krew stale oddawać?
14: Jeżeli chodzi o Szczecin, to zapraszamy serdecznie do naszej głównej siedziby, czyli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które znajduje się w Alei Wojska Polskiego 80/82. To jest okolica byłego Placu Młodzieży, Pałacu Młodzieży koło Willi Lęca. Ale to nie tylko miasto Szczecin. Ta lokalizacja. Na naszej stronie internetowej, jeżeli chodzi o Regionalne Centrum Szczecinie, jest też zakładka akcji wyjazdowe. I w tych akcjach wyjazdowych każdy krwiodawca może znaleźć miejsca, gdzie nasz krwiobóz znajduje się, jeżeli chodzi o ekipy wyjazdowe. Także niekoniecznie trzeba przyjeżdżać do Szczecina. Można udać się na akcję pobierania krwi, która jest w terenie. Mamy też oddziały terenowe, które są wymienione na naszej stronie internetowej i do tych oddziałów terenowych też można się jak najbardziej zgłosić. Tam są też i podane godziny funkcjonowania i lokalizacje. Dlatego no, jeżeli ktoś ma kłopot, żeby dotrzeć do Szczecina, zachęcam do odwiedzenia naszej strony, gdzie ten kalendarz akcji można odnaleźć.
13: Widziałam, że oprócz oddziałów terenowych Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie i tych akcji wyjazdowych, które są w różnych miejscach, mamy też ekipowe pobieranie krwi, stałe, wcześniej wyznaczone. Takie jest na przykład w Świnoujściu.
14: Tak, dokładnie. Mamy takie miejscowości jak właśnie Świnoujście, Gryfice czy Stargard Szczeciński bądź Barlinek, gdzie mamy stale wyznaczone dni i w te dni nasz autobus czy też samochód ekipowy się pojawia i jest możliwość oddania krwi. Ale one też właśnie w tym kalendarzu są jak najbardziej uwzględnione i wpisane.
13: Powiedzmy, jak to wygląda od strony technicznej, jeżeli ktoś poczuje ochotę oddania krwi, czy trzeba się wcześniej umówić, czy też można tak po prostu przyjść i to zarówno do głównej siedziby, jak i na przykład na te akcje wyjazdowe?
14: Nie ma absolutnie takiej konieczności, żeby się specjalnie umawiać. Jeżeli ktoś ma ochotę i chce oddać krew, to zapraszamy do oddania. No, ograniczeniem są tylko godziny naszego funkcjonowania. Natomiast nie ma innych ograniczeń, czyli wcześniejszej rejestracji, więc tego problemu nie ma. Ważne jest, żeby osoba, która podejmie tą decyzję, że chce oddać krew, to żeby miała ukończony 18 rok życia i nieprzekroczony z kolei 65 rok życia i ważne, żeby miała dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty.
13: Tutaj też ważna jest waga, prawda? Są też tutaj ograniczenia.
14: Jak najbardziej. Także tutaj ograniczeniem jest, że dawca musi ważyć co najmniej 50 kg. No oczywiście też to, co na pewno Państwo doskonale się orientujecie jako przyszli krwiodawcy, no ważne jest, żeby być zdrowym, czyli nie mieć objawów przeziębienia i żeby dobrze, jeżeli jest możliwość wcześniejszego się przygotowania do oddania, to przygotowanie polega na tym, żeby zjeść lekki posiłek i przed oddaniem wypić około 2 litrów płynu. Także ważne jest, żeby ograniczyć przed oddaniem palenie papierosów i w dniu, a także dzień przed oddaniem krwi, no nie pić alkoholu. Także to są no i ważne jest oczywiście, żeby być wyspanym. Ale jeżeli ktoś przechodzi koło Regionalnego Centrum i właśnie w tym momencie stwierdził, że chciałby jednak przyjść i oddać krew, to zapraszamy. Także te przygotowania ważne są, ale jeżeli ktoś poczuje chęć, że to jest ten moment i to jest ta chwila, to jak najbardziej proszę do nas wejść.
13: 2 litry płynu, to brzmi trochę groźnie, to znaczy w jakim czasie powinniśmy tyle wypić, żeby się
14: oddać? W ciągu 24 godzin przed oddaniem. Także zgadza się, że to jest dosyć duża liczba płynów, no ale to też jest ważne, żebyśmy po oddaniu jak najbardziej, najlepiej się czuli, żeby, bo jednak oddanie krwi wiąże się z pewnym krwioupustem, więc ta ilość płynów no, też ma zapewnić ten komfort po oddaniu.
11: Jak zostać krwiodawcą?
8: Z czym to się wiąże? O tym z Anną Lipińską, zastępcą dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, rozmawiała Małgorzata Mura. A do rozmowy za chwilę powrócimy.
7: Zdrowy Wolin.
13: Dużo mamy krwiodawców tutaj w regionie takich stałych?
14: Tak, nasz region ma to do siebie, że dawcy, którzy do nas przychodzą, to stale wracają i z tego się bardzo cieszymy, bo to świadczy o tym, że chyba dawcy, znaczy chyba na pewno dawcy w tym momencie wiemy, że się dobrze u nas czują i chcą do nas wracać.
13: Ile można krwi w ciągu roku oddać?
14: Jeżeli chodzi o mężczyznę, to mężczyzna zgłasza się do nas 6 razy w roku, kobieta 4 razy w roku.
13: Mamy jakiś rekordzistów? Takich, których pani kojarzy, krwiodawców już od lat?
14: Niewątpliwie tak. Są rekordziści, którzy oddają różne składniki krwi, bo jeżeli oddają i krwinki czerwone, i oddają osocze, i oddają koncentraty krwinek płytkowych, to w tym momencie ten układ i ilość donacji tych dawców jest inna niż w przypadku, kiedy ktoś oddaje tylko i wyłącznie krew pełną. Więc są rekordziści, którzy właśnie na skutek oddawania różnych składników krwi mają faktycznie bardzo duże osiągnięcia. Są i osoby, które oddają krew pełną i też mają bardzo dużo uratowanych pacjentów na swoim koncie, bo oddali tak dużo krwi. No i my stale organizujemy takie wręczenia odznaczenia zasłużone dla zdrowia narodu. One przysługują dla osób, które oddały 20 litrów krwi bądź jej składników. I ta grupa tych dawców właśnie zasłużonych cały czas nam z roku na rok wzrasta. Być może będzie możliwość wprowadzenia jeszcze innych na przykład statystyk w przyszłości, które nam pomogą właśnie wyłonić grono takich ścisłych rekordzistów, którzy faktycznie oddali jeszcze więcej niż ci, którzy są zasłużeni dla zdrowia narodu.
13: A wśród oddających krew częściej są to mężczyźni czy kobiety?
14: Ta tendencja troszeczkę się zmienia. Wcześniej faktycznie, jeszcze parę lat temu to dominowali panowie. Teraz też oczywiście panów jest więcej, ale też i coraz więcej pojawia się pań i wśród grona zasłużonych dawczyń dla zdrowia narodu kobiety często się też pojawiają i na przykład podczas ostatniego wręczenia odznaczenia dla zasłużonych dla zdrowia narodu pań było, z tego co kojarzę, to około przynajmniej 10. Więc ta liczba stale przyrasta, a tu już dla kobiety osiągnięcie oddania 20 litrów krwi jej składników, no to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Czyli panie dawczynie są, przychodzą, realizują się jako dawczynie i my się też z tego bardzo cieszymy.
13: Oprócz stałych oddziałów krwiodawstwa w zachodniopomorskim są też te ekipy wyjazdowe, które są ustalane z pewnością z wyprzedzeniem na cały rok. Ale czy można was też zaprosić w ramach jakiejś akcji do szkoły, do jakiejś szkoły średniej na przykład, czy do firmy?
14: Tak, jesteśmy otwarci, czyli jeżeli na przykład w danym miejscu jest organizator, który wie, że na przykład może zapewnić przynajmniej nam 20 dawców albo więcej, to prosimy o wypełnienie zgłoszenia, które też jest na naszej stronie internetowej i my do takiej osoby się później odezwiemy. Może być tak, że termin będzie musiał być ustalony wspólnie, dlatego że mamy bardzo dużo stałych organizatorów, więc jeżeli ktoś już stale organizuje akcję, to na pewno jest w tym momencie łatwiej, bo w tym kalendarzu akcji wyjazdowej już się znajduje. Więc jeżeli ktoś zaczyna dopiero działać na tym polu, no to w tym momencie może okazać się, że musimy ten termin troszeczkę dopasować do różnych naszych możliwości. Ale warto jest zgłosić się i jeżeli ktoś na przykład planuje jakąś imprezę, piknik i widziałby możliwość, że my możemy się tam pojawić, a ze swojej strony organizator wie, że jest w stanie nam zapewnić przynajmniej 20 dawców krwi, to dobrze, żeby wcześniej, przynajmniej 3 miesiące wcześniej skontaktował się z nami, żebyśmy mogli ten termin satysfakcjonujący ustalić.
13: Wy na bieżąco macie dane ze szpitali, dane z waszych banków krwi, gdzie potencjalny dawca może znaleźć informację informacje, jaka grupa krwi jest aktualnie potrzebna?
14: Na naszej stronie internetowej jest zawsze informacja w postaci kropelek i tam każdy może zobaczyć, która grupa jest w danym momencie najbardziej potrzebna. Grupa krwi zero, to myślę, że też wszyscy wiemy, że jest to taka grupa, która jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o biorców krwi, bo grupa zero jest grupa, która może służyć dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, jaką mają grupę krwi, to po pierwsze. Po drugie, no jest to w związku z tym ta grupa, która jest tą krwią pierwszego rzutu w momencie, kiedy pacjent trafia właśnie po wypadku, kiedy wymagana jest pilna interwencja, pilne przetoczenie, nieznana jest jeszcze grupa krwi pacjenta, to tą grupą krwi, od której rozpoczyna się przetaczanie krwi i jej składników, to jest właśnie grupa krwi zero. Ale to nie znaczy, że na przykład inne grupy krwi nie są potrzebne i dawcy innych grup nie są potrzebni. Każdy dawca, niezależnie od grupy krwi, jest bardzo cenny i potrzebny. I każdego, niezależnie od tego, jaką ma grupę krwi, serdecznie zapraszamy do oddania.
11: Z Anną Lipińską, zastępcą dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, rozmawiała Małgorzata Mura.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Założyli teatr, śpiewają, organizują imprezy, lubią jeździć na rolkach i zawierać nowe znajomości. To bardzo liczna i aktywna rodzina. Rodzina zastępcza. Stworzyli ją Beata i Michał Krajnik. Ja nazywam się Urszula Myszkinis i zapraszam na spotkanie z ludźmi, którzy całe serce oddają dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogły dorastać w rodzinie biologicznej.
7: Blisko mieszkańców.
11: Jak to się stało, że stworzyliście taki dom? Co was do tego popchnęło, zainspirowało?
12: No chyba potrzeba robienia czegoś innego niż wszyscy dookoła i potrzeba tak zmienienia w ogóle swojego stylu życia. Mieliśmy bardzo taki uporządkowany styl życia, praca, dom, dwoje dzieci i taki bym powiedziała kierat chyba domowy po wielu tam już latach wspólnego małżeństwa nas dopadł. I chyba w pierwszej kolejności zaczęło się to chyba trochę tak nudzić, gdzieś tam jakieś poszukiwania innych jakichś sposobów na zmianę w ogóle swojego stylu życia. Chyba Michał wpadł na ten pomysł, zaczął szukać też czegoś w internecie, gdzieś zupełnie przypadkowo. Ja zaczęłam mówić o adopcji, więc no chyba od tego się też tak zaczęło, że niekoniecznie ta adopcja, natomiast znalazł właśnie informację o tym, że możemy zostać rodziną zastępczą i pomagać nie jednemu dziecku, ale większej już wtedy ilości dzieci. No i chyba od tego się zaczęło, że gdzieś jakaś potrzeba zmiany swojego życia.
15: Dokładnie, bo mieliśmy taką rodzinę, żona prowadziła działalność gospodarczą, ja byłem żołnierzem zawodowym i tak naprawdę od poniedziałku do piątku nie widzieliśmy się, bo ja pracowałem na poranne godziny, żona na wieczorne godziny, syn był 10 lat starszy od córki, więc takie w sumie dwójka jedynaków. Mieliśmy duży stół w kuchni, przy którym nigdy wspólnie nie jedliśmy, bo każdy w innej godzinie jadł, bo no, takie życie prowadziliśmy.
12: Ale też, żeby coś robić dla innych, tak? Jakaś potrzeba taka działania tego społecznego, to gdzieś się tam w nas pojawiało. Chcieliśmy wtedy zacząć robić coś naprawdę takiego potrzebnego innym ludziom.
15: Mój tata to był taki tata, który zawsze bawił się z nami na dworze. To był jedyny tata, który grał w piłkę, chodził na spacery w Chowanego, pokazywał nam takie zabawy ze swojego dzieciństwa, także zajmowanie się dziećmi, to on tak w sumie taki wzorzec od taty, nie? Że no bardzo lubię, nie sprawia mi to, że jakiś problem, że muszę na przykład z dziećmi pójść na rowery pojeździć. Dla mnie to jest tak oczywiste i tak naprawdę takie moje hobby, taka pasja.
11: Kiedy chcieliście coś zmienić, mieszkaliście jeszcze w Szczecinie, czy trudno było przejść przez wszystkie formalności, które no, trzeba dopełnić, aby stać się rodziną zastępczą?
12: 12 lat temu, 13 właściwie lat temu, jak my podejmowaliśmy taką decyzję, to było dosyć trudne, bo urzędy nie były chyba za bardzo gotowe na to, że nowe rodziny będą chciały powstawać i bardzo długo czekaliśmy w ogóle na szkolenie, na kurs. Udało nam się jakoś przekonać w urzędzie właśnie panie, że ten kurs musi się odbyć, że my już naprawdę czekamy, że jesteśmy gotowi, przekonani, zdeterminowani i tak chyba zadziałaliśmy troszkę. Taką jakąś presję wywarliśmy chyba wtedy na ówczesne panie urzędniczki, że widziały, że my nie ustępujemy, że my bardzo po prostu jesteśmy przekonani do tego, co chcemy zrobić i tak się zaczęło. Zaczęliśmy chodzić na ten kurs. Kurs trwał kilka miesięcy, cztery miesiące, raz w tygodniu na 4 godziny trzeba było się w urzędzie tam pojawić. To była taka grupa właśnie osób już wybrana chętnych do prowadzenia rodziny zastępczej. Już były osoby prowadzące taką rodzinę, ale jeszcze się musiały doszkolić. I dopiero po tym kursie mogliśmy przejść ten etap taki już dobierania dzieci do rodziny. A wcześniej oczywiście kwalifikacja, tak, bo też trzeba było przejść całą kwalifikację, żeby w ogóle kurs zacząć, czyli no, trzeba było wykazać się też no tak z samym sobą, tak? Kogo reprezentujemy tak naprawdę, kim jesteśmy.
15: I tutaj największy problem to było nie czy możemy zostać, tylko dlaczego chcemy zostać. I panie tak. nam nie wierzyły, że ludzie, którzy mają swój dom, swoją pracę, takie stabilne życie, chcą wszystko przewrócić do góry nogami i zajmować się dziećmi, obcymi, trudnymi dziećmi, które mają swoje przeżycia, swoją taką traumę, jak to tam nazywają. I oni nagle, znaczy no oni, no my chcemy nagle zajmować się takimi dziećmi i bardziej nas traktowali, że to jest nasz taki kaprys, bo taką mamy potrzebę chwilową zająć się dziećmi, a po roku nam się to wszystko znudzi i powiemy, nie, to jednak nie dla nas, bo my wolimy stabilnie sobie tutaj popracować i mieć wolne weekendy, i urlopy.
12: No ale ogólnie cała procedura trwała 9 miesięcy, się śmiejemy, że to takie ciąża, więc no później po czasie doszliśmy do wniosku, że tak, że w sumie dobrze, że to trwało tak długo, mieliśmy ten czas na przemyślenie wszystkiego, na poukładanie sobie tego pomysłu i w momencie, kiedy już no wszystko zmierzało ku temu, że przyjmujemy dziecko do rodziny, to byliśmy na to rzeczywiście przygotowani.
11: Dzisiaj zabrałam was na spotkanie z rodzicami, którzy postanowili dać ciepły dom potrzebującym opieki dzieciom. O tym, jak zostać rodzicem zastępczym i czy to łatwy kawałek chleba, rozmawiałam z Beatą i Michałem, którzy wraz z rodziną mieszkają w Trzebieszewie w gminie Kamień Pomorski. Za chwilę powrócimy do rozmowy i dowiemy się m.in. co robić, gdy dzieci się nudzą.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim? Blisko mieszkańców.
15: Duża rodzina zobowiązuje nas do dynamiki, nie? Musimy więcej tutaj różnych rzeczy wymyślać. Wiadomo, jak się dzieci zaczynają nudzić, to my się nie nudzimy wtedy.
12: Tak, mobilizuje nas to do różnych takich aktywności. Bardzo dużo z dziećmi wyjeżdżamy, robimy różne rzeczy w domu wspólnie. Założyliśmy teatr domowy, z którym no, występujemy i to tak coraz bardziej odważnie. Do tej pory tylko właściwie charytatywnie w DPS-ie. Teraz w święta, przed świętami takie jarmark w Dziwnowie. Wychodzi im to fajnie. My dużo rzeczy z nimi właśnie też wspólnie robimy, także to nie tylko, że dzieciom coś pokazujemy, ale też sami jeździmy z nimi na rolkach, na rowery. Mieszkamy blisko morza, więc bardzo często sobie wyjeżdżamy na takie spacery nadmorskie i tam się z nimi no, bawimy. Mimo tego, że to nastolatki, to i tak jeszcze lubią się bawić.
15: Lubimy sobie śpiewać. Mamy taki, poruszamy się w ogóle autobusem takim 15-osobowym, specjalnie zrobiłem kategorię D, tak żebyśmy wszyscy razem jechali. I w tym autobusie mamy taki swój telewizorek dla dzieci, tam puszczamy, kiedyś puszczaliśmy bajki, a od jakiegoś czasu puszczamy też takie fajne piosenki z przesłaniem. I nasze dzieci lubią śpiewać, a korzystając teraz ze sztucznej inteligencji, że ona może tworzyć muzykę i podpowiada ze słowami, tworzymy też własne piosenki z takimi tekstami właśnie i wesołymi, i takimi do przemyślenia, i jak żyć, i ogólnie o dzieciach, o rodzinie i dzieciom się to podoba i one bardzo lubią to śpiewać.
11: Do Trzebieszewa przenieśliście się ze Szczecina. Czy szybko zintegrowaliście się z okolicznymi mieszkańcami?
12: Udaje nam się dosyć tak chyba zyskiwać sobie tą przychylność mieszkańców, chyba przez to, że tak, przede wszystkim nasze dzieci są bardzo takie kulturalne i miłe, tak. One wszystkim mówią dzień dobry, nie są jakieś nieśmiałe, więc to też jest takie chyba dla ludzi, no dobre. Jesteśmy na różnych imprezach, spotkaniach, które organizuje nasza pani sołtys i staramy się jej pomagać też w organizacji tych spotkań. Czasem wykorzystuje pani Monika nasze jakieś pomysły. Ostatnio organizowaliśmy wspólnie topienie marzanny, gdzie to też była taka no, w sumie nowość na wsi, bo do tej pory nie było czegoś takiego organizowanego. No i też oczywiście te nasze występy, więc też zapraszamy wtedy pani Monika, zaprasza do świetlicy naszych tu mieszkańców. No najbardziej uwielbiają nas chyba starsze panie, nasze sąsiadki. My też je bardzo lubimy i lubimy dla nich występować, bo to dla dzieci jest takie bardzo też budujące, jak oni widzą, że to, co śpiewają, to, co przedstawienie ukazuje, że to jest takie wzruszające dla tych starszych ludzi. Więc tak, utrzymujemy jakieś takie, może nie kontakty, aż takie bardzo osobiste, bo no, wiadomo, jak dzisiaj świat wygląda, nikt nie chodzi do siebie nawzajem, się nie odwiedza. My też nie mamy na to za bardzo czasu, natomiast nasz dom jest non-stop otwarty, nie zamykamy się tu na cztery spusty i kto chce, może naprawdę do nas przyjść. Czasem się zdarza, że niespodziewanie ktoś po prostu wchodzi, ja nawet o tym nie wiem, wychodzę do jadalni, patrzę, siedzi sąsiad. No to świetnie. Tak, pani listonoszka też chodzi bez pukania, więc taki mamy po prostu dom, taki chyba troszkę inny niż na dzisiejsze czasy. Nie, no mówię, nie ukrywamy się, nie chowamy, chociaż mieszkamy zupełnie na końcu wsi, w takim gospodarstwie otoczonym drzewami i tak no moglibyśmy się rzeczywiście tutaj ukryć, gdybyśmy chcieli, ale tego nie robimy, wręcz przeciwnie, zapraszamy do nas do domu, zapraszamy obcych ludzi, którzy są na przykład zainteresowani prowadzeniem rodziny zastępczej, albo po prostu ludzi, którzy są zainteresowani, jak to jest w takiej dużej rodzinie, jak taki dom może wyglądać, więc no u nas tak to wygląda. że jesteśmy po prostu otwarci na ludzi.
10: A jak to się stało, że znaleźliście właśnie to miejsce na ziemi dla siebie i dzieci?
15: No, wcześniej było nam za ciasno, nie? Bo dzieci nasze zaczęły rosnąć, a nasz dom niestety nie rósł i chcieliśmy dzieciom zrobić takie fajne warunki, żeby miały duże pokoje, żeby miały pojedyncze pokoje, tak żeby w normalnej rodzinie, żeby było.
12: Bardzo ważne było, żeby dom miał kilka łazienek, tak? Więc to też już było takie poszukiwanie nakierowane na, powiedzmy, coś, co już było, nie wiem, agroturystyką, gdzie były te pokoje przygotowane pod gości i szukaliśmy właśnie takiego starego domu, dużego. Szukaliśmy tego domu przez 6 lat. No i w końcu zaistniały jakieś sprzyjające tutaj wiatry z nadmorza, które nas tutaj przywiały, zatrzymały i tak tu zostaliśmy. Dzieci się dobrze tutaj czują, my mamy mnóstwo przestrzeni dla nich, dla siebie. Mamy zwierzęta, więc to też jest dla nas taka fajna radość, że możemy robić coś więcej. Chyba się już żyliśmy tutaj z tym miejscem też.
10: Dziś chcę przybliżyć słuchaczom Radia Złote Przeboje temat rodzin zastępczych. Jest ich na Zachodnim Pomorzu sporo, ale wciąż są poszukiwane osoby, które stworzą dom niemogącym wychowywać się z rodzicami biologicznymi dzieciom. Beata i Michał Krajnik kilkanaście lat temu zdecydowali się na taki krok i nie żałują. Powracamy do rozmowy z rodzicami zastępczymi z Trzebieszewa.
7: Blisko mieszkańców.
10: Żeby wychowywać kilkanaścioro dzieci, trzeba być silną kobietą i silnym mężczyzną. Ostatnio została pani doceniona i nominowana do Magnolii Biznesu w kategorii Dotyk Anioła. Czy to było duże zaskoczenie?
12: Tak, ja w ogóle dostałam maila z informacją, że jestem kandydatką, tak, do nominacji, no więc sobie tego maila przeczytałam, odpuściłam, a kolejny konkurs pewnie jakiś, typu SMS-y zapłać, wyślij i tak dalej, w których nie biorę nigdy udziału. No a tutaj tak mail za mailem, widzę, że już jestem nominowana, tak, więc już się tam więcej zadziało. Zadzwoniła do mnie właśnie szefowa też tego konkursu, pani Nina Kaczmarek, i poinformowała już tak osobiście o tym, że jestem w gronie tych kilku osób wybranych do tej nominacji, więc tak, zaskoczenie ogromne, nie spodziewałam się w ogóle tego, bo z natury jestem raczej skromną osobą i nie biorę udziału po prostu w takich konkursach. No ta konkurencja, tak, ja tego nie lubię, źle się w tym czuję, no ale tutaj uważałam, że jest to tak duże wyróżnienie, że no naprawdę trzeba było wziąć w tym konkursie udział. Myślę, że też taka tutaj była też ta moja motywacja, że wezmę w tym udział, ponieważ chyba po raz pierwszy kapituła zauważyła rodzinę zastępczą, tak, a te zastępczą, tutaj zawsze panie, które prowadzą biznesy, a tu raptem ja we wsi z 11 dzieci tu z mężem jesteśmy tak zauważeni na takim ważnym szczecińskim konkursie.
10: Jaką radę dalibyście parom, które chcą zostać rodziną zastępczą?
15: Żeby się nie bać i do nas przyjechać i zobaczyć. To jest naprawdę coś fantastycznego, widzieć, jak dzieci się rozwijają, jak z takich zamkniętych, gdzieś wystraszonych dzieciaków wyrastają z nich takie fajne dzieci.
12: Tak, i trzeba mieć ogromną świadomość tego, że to nie jest tak wszystko, że wszystko się układa, że wszystko jest wspaniale, że nie ma stresu. To jest ciężka praca na co dzień, tak, i to wieloletnia praca z tymi dziećmi. I co? No i trzeba to po prostu lubić, trzeba potraktować te dzieci tak... No z sercem, tak? Też do nich podejść, że to nie jest tak, że dziecko, nie wiem, jest złośliwe i ono robi to specjalnie do mnie, tylko po prostu dziecko ma zaburzenia, tak? I teraz no trzeba się mnóstwo rzeczy douczyć, bo przecież no nikt, rodziny jak zakładają taką rodzinę zastępczą, zaczynają taką pracę, no to przeważnie to nie są pedagodzy, psychologowie, tak? No my się wszystkiego musieliśmy sami nauczyć.
10: A czy jest jakaś rzecz, z którą nie dajecie sobie rady? Czy jest jakiś problem, który mogliby wam pomóc rozwiązać mieszkańcy Pomorza Zachodniego czy okolicznych miejscowości?
12: Tak, no to jeżeli to chodzi o takie sprawy, które no, mogliby inni ludzie nam na przykład w jakiś sposób pomóc, to remonty. W tym domu w obejściu, bo mamy bardzo takie stare gospodarstwo, ten dom jest ładnie utrzymany, my go remontujemy już od 6 lat, ale tak naprawdę Michał jest z tym sam, to też zabiera mnóstwo czasu, a chcielibyśmy ten czas poświęcać jednak dzieciakom, więc no takie właśnie złote rączki są nam potrzebne, chętne tutaj do pomocy.
15: Znaczy wszystkie rzeczy w sumie. Ludzie, którzy mają fajne pomysły, bo naszym takim zadaniem jest obudzić w naszych dzieciach marzenia i też byśmy szukali ludzi, którzy mają jakieś, nie wiem, pasje na przykład, nie? Bo kiedyś przyjechał do nas pan,
12: Tak, Jarek Dulny,
15: zabrano za takie jeziorko i nam pokazał, jak się zdjęcia robi. I nasza tutaj najstarsza Roxana bardzo teraz ładne zdjęcia robi, nie? I to jest jej pasja. Ale by ktoś na przykład miał jakąś swoją inną pasję, nie wiem, stolarską.
12: Szycie na maszynie.
15: No my nie możemy dzieciom pokazać, bo po prostu nie wszystko umiemy, tak? Ale jakby mogli to pokazać naszym dzieciakom i może by akurat załapały tego pakcyla, nie?
12: No i potrzebujemy jeszcze też takich aktywnych rodzin, które mają też dzieci w wieku naszych, tak? Czy może młodsze towe i które chciałyby z nami spędzać fajnie czas, bo ciągle się przymierzamy do organizowania takich przejazdów na rolkach, uwielbiamy jeździć na rolkach, dzieci nasze też bardzo to lubią.
15: Też wycieczki, spacery.
12: Tak, i tak chcielibyśmy mieć jakieś takie grono takich rodzinek, które chciałyby z nami, z naszymi dziećmi też spędzać ten czas, żeby to była dla nas też taka motywacja, że coś organizujemy, coś robimy dla większej grupy ludzi.
15: My na przykład jeździmy do Dziwnowa i tam jeździmy na rolkach, oczywiście po sezonie, nie? I też byśmy chcieli z innymi dziećmi pojeździć na rolkach.
11: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi Radia Złote Przeboje byli Beata i Michał Krajnik. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które pomogą wam rozwijać pasję waszych dzieci.
12: Dziękujemy bardzo.
15: Dziękuję. I pozdrawiamy. Do usłyszenia.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
4: Od tego roku w Polsce uprawnienia kategorii B mogą już zdobywać 17-latkowie. A jakie inne zmiany wprowadzono? I kto jest rekordzistą, jeśli chodzi o zdawanie na prawo jazdy na Zachodnim Pomorzu? O tym z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie i Magdaleną Ostatek, kierownikiem działu obsługi klienta szczecińskiego WORD-u, rozmawiała Małgorzata Mura.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
16: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
13: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
16: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała około 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była. Na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
13: Co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria czy jednak praktyka?
16: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
13: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
16: Tak, myślę, że to informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osoby uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
13: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
16: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu, czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
13: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
16: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu i ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
13: A potem jak już wyjedziemy na miasto, gdzie jeździmy? Jeździmy tylko po Szczecinie, czy też są wyjazdy dalsze?
16: Nie, egzamin odbywa się tylko w granicach administracyjnych miasta. W związku z powyższym, no, że też mamy ograniczony czas na egzamin, no to na pewno poza granicami nie możemy tego egzaminu przeprowadzać. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
13: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują? Już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
16: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
13: Ale jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
16: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas, nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd. Ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo, i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
13: A w momencie, kiedy ktoś oblał definitywnie, egzamin jest zakończony, jest szansa taka jeszcze, żeby sobie trochę pojeździć z egzaminatorem, poćwiczyć, czy od razu jest powrót natychmiastowy do bazy?
16: Jeżeli przy popełnieniu błędu nie dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to w tej sytuacji egzamin może trwać dalej. Natomiast jeżeli przy popełnieniu jakiegoś błędu dochodzi do bezpośredniego zagrożenia, wówczas nie ma możliwości już kontynuowania tego egzaminu.
13: A jak tak pani ocenia, patrzy na zachodniopomorskich tutaj kursantów, czy te błędy, które oni popełniają, wynikają z tego, że są źle przygotowani, czy też nie mają jeszcze takiej wprawy, a może po prostu są zbyt zdenerwowani samym egzaminem?
16: Myślę, że wiele czynników się na to składa, tak? Na pewno przygotowanie, na pewno to, że osoby, o czym same nam mówią w trakcie egzaminów, przystępując do kolejnego egzaminu, nie szkolą się, tak? Bo liczą na to, że im się po prostu uda. Czyli czasami osoba przystępuje.

0: osoby, no może być różnie, tak, z tym wynikiem.
1: A jak reagują inni kierowcy w Szczecinie na Elki? Jak są jakoś tacy, przymykają oko, są łagodniejsi w ruchu? No bo wiemy, że różnie to bywa, jeśli chodzi o zachowanie kierowców ogólnie na drogach.
0: Wie pani co, najczęściej w związku z tym, że my mamy pojazdy oznakowane, jest litera L, jest napis egzamin, raczej inni uczestnicy ruchu drogowego są wyrozumiali. No oczywiście zdarzają się pojedyncze sytuacje, kiedy osoba nie panuje nad emocjami, ale większość kierowców w ruchu drogowym raczej tak pozytywnie reaguje na pojazd nauki jazdy.
1: A jak długo trzeba w tej chwili mniej więcej czekać na termin egzaminu tutaj w WORD-zie?
0: No w naszym ośrodku jest to do 3 tygodnie, 21 dni.
1: Mhm, to będzie się ten okres wydłużać? No bo z tego co kojarzę, zazwyczaj w te okresy wakacyjne, wiosenne, wtedy jest najwięcej chętnych, najwięcej osób ma czas, no i też ta pogoda nie jest taka jak na przykład zimą.
0: Tak, wie pani co, to jest takie troszeczkę dynamiczne, bo też jeżeli przychodzi jakaś zmiana przepisów, to tych osób jest u nas więcej. Wiadomo, że okres wakacyjny to i też absencja egzaminatorów jest, sezon urlopowy, więc te terminy siłą rzeczy też na pewno mogą być ciut dłuższe. Ale my staramy się tutaj jakoś tak dynamicznie reagować, żeby do 30 dni każdy zdający mógł sobie wyznaczyć termin egzaminu.
1: 17-latkowie mogą już też zdawać egzaminy na prawo jazdy od 3 marca dokładnie. Macie już takich kandydatów w Szczecinie?
0: Tak, bardzo pozytywnie jestem zaskoczona, bo jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, to zdawalność wynosi 76%, a jeśli chodzi o egzamin praktyczny, przystąpiło 65 osób do tej pory w tym wieku, no i uzyskało 69% zdawalności, czyli 45 osób z tych 65 uzyskało wynik pozytywny.
1: Z czego to może wynikać? Są bardziej zdeterminowani, skoro już mogą?
0: Myślę, że to są osoby, które bardzo czekały na te prawo jazdy i podejrzewam, że poza szkoleniem tym podstawowym na pewno posiadały jakiś już zakres umiejętności prowadzenia pojazdu, a być może więcej trenowały.
1: Tutaj warto powiedzieć, że to nie tak, że po prostu to prawo jazdy dla 17-latków jest takie samo jak dla innych, prawda? Mamy tutaj sporo takich dodatkowych zasad i obostrzeń.
0: Tak, te osoby mają ograniczenia później po uzyskaniu tego prawa jazdy, w prowadzeniu tego pojazdu. No musi ta osoba poruszać się pojazdem z osobą, która ma już co najmniej 5 lat prawo jazdy, tak? Jest to osoba w wieku 25 lat. Musi być to osoba na pewno trzeźwa, o co musi zadbać tutaj już sam ten 17-latek.
2: Niektórzy zdeterminowani zdają na prawo jazdy nawet 30 razy. A jak się przygotować, żeby zdać za pierwszym razem? O tym z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie i Magdaleną Ostatek, kierownikiem działu obsługi klienta szczecińskiego WORD-u, rozmawiała Małgosia Mura.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Teraz jeszcze takie rady dla tych, którzy planują zdawać egzamin tutaj w Szczecinie. Jak się przygotować, żeby zdać? No, żeby nie podchodzić 30 razy.
0: No ja myślę, że przede wszystkim praktyka. Im więcej ćwiczeń praktycznych pod kątem instruktora, osoby, która jest do tego przygotowana, to na pewno będzie mniej emocji na egzaminie. My z naszej strony staramy się wszystko, żeby ten stres, te emocje rozładować, żeby do każdej osoby, żeby podejść indywidualnie, ale myślę, że jeżeli komuś się nie powiedzie na pierwszym egzaminie, tu nie ma co podchodzić bez przygotowania, bez treningu do kolejnego, bo no niepowodzenie może być również na kolejnym egzaminie.
1: Chciałam jeszcze zapytać teraz o takie plany przyszłościowe, jeśli chodzi o egzaminach, bo o tym ostatnio było dosyć głośno, że są plany, żeby nawet jeszcze może w tym roku zrezygnować z egzaminu na placu manewrowym i zostawić tylko ten w mieście. Co pani o tym sądzi, pomyślę?
0: Wie pani co, trudno mi się odnieść jednoznacznie, natomiast z praktyki widzę, że te zadania, które wykonujemy na placu manewrowym, mogą być również sprawdzane w ruchu drogowym. Chociażby manewr cofania na pasie ruchu można by było sprawdzić u osób podczas wykonywania parkowania prostopadłego, wjazd tyłem. Tego zadania na dzisiaj nie ma jako obowiązkowego na egzaminie, natomiast myślę, że ono też na pewno tą umiejętność jest w stanie sprawdzić. Tak samo jak ruszanie na wzniesieniu przy pomocy hamulca awaryjnego, również ten element jest możliwość sprawdzenia w ruchu drogowym. No my również czekamy na szczegóły, jakie zostaną ustalone przez ministerstwo i z tego co wiemy, no to ministerstwo planuje, żeby od początku przyszłego roku już tego placu nie było.
1: Też mówi się o tym, że warto sprawdzać przyszłych kierowców pod kątem takiego dynamicznego reagowania na różne zagrożenia. Tu też się pojawiają

0: Głosy zresztą tutaj nie tylko polskie, ale ogólnie wprowadzenie czegoś takiego w Unii Europejskiej, jak taki właśnie test na jakimś symulatorze szybkiego reagowania. Byłoby to do zrobienia?
1: Są ośrodki doskonalenia techniki jazdy, które takie symulatory posiadają. Myślę, że na pewno byłoby to przydatne, szczególnie u tych młodych kierowców, tak?
0: Chciałam zapytać jeszcze też o kursy redukujące punkty. To też można u Was robić. Wiem, że mają być zmiany wprowadzone w czerwcu. Nie mamy jeszcze dokładnych danych, których punktów nie będzie się dało całkowicie skasować przez te kursy. Czy widzicie jakiś większy wysyp teraz chętnych, że zanim te zmiany wejdą?
1: Pomału tak, zaczyna się większe zainteresowanie szkoleniami. Głośno jest, że nie będzie można odejmować punktów za prędkość, za nieustąpienie pierwszeństwa, czyli te najczęściej punkty, które się otrzymuje, dlatego pomału zaczynamy mieć więcej chętnych.
0: Zdążą jeszcze się przeszkolić? Jak wygląda taki kurs reedukacyjny?
1: Jest to szkolenie 8-godzinne zdań teoretycznych i kończy się ćwiczeniem praktycznym, hamowaniem awaryjnym na placu manewrowym z egzaminatorem.
0: Wy to robicie w miarę potrzeb, prawda? W ramach zgłoszeń?
1: W miarę potrzeb. Tak, jeżeli będzie konieczność przeszkolenia, przeszkolimy, tak.
0: Czyli mniej więcej jak często takie kursy się odbywają tutaj w Szczecinie?
1: Na razie mamy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Jeżeli będzie taka konieczność, będziemy robić codziennie.
0: A jak pani ocenia w ogóle tych naszych kierowców zachodniopomorskich, szczecińskich, którzy stawiają się na tą reedukację? Bo to jednak też pokazuje, że no łapią te punkty, nie zachowują do końca tych przepisów.
2: Jak myślę, w całej Polsce no kierowcy łamią przepisy. Policja jest od tego, żeby tego porządku na drogach przestrzegać i pilnować. No, ale no, trudno nam się odnieść tutaj do tych kierowców. Można by było taką rozmowę przeprowadzić też z wykładowcami, którzy te szkolenia prowadzą, oni już bardziej jakby z tymi kierującymi mają do czynienia, tak? Bo ci kierowcy też zanim wyjadą na drogę, no to muszą tą wiedzę zdobyć, muszą się przeszkolić z tego hamowania awaryjnego. Aczkolwiek no, bardzo często mają braki teoretyczne, nie wiedzą kierowcy, nie uzupełniają przepisów, a te przepisy w naszym kraju się dosyć często zmieniają. No i też jeździmy po kilkanaście, kilkadziesiąt lat, mając swoje nawyki, które no niewiele mówią z techniką kierowania, tą, która jest jakby książkowo wskazana, tak?
0: To jeszcze chciałam zapytać, co szczeciński WORD jeszcze oferuje? Macie jakieś kursy doszkalające już poza tymi dla egzaminowanych czy dla reedukacji?
1: Prowadzimy kursy reedukacyjne w zakresie uzależnień, również szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym, szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających uprawnienia. I także nauczycieli szkolimy, którzy egzaminują uczniów w szkołach podstawowych na kartę rowerową.
0: No właśnie, czyli tak kartę rowerową też trzeba zdobywać niejako za waszym pośrednictwem, bo ci egzaminatorzy muszą być przez was najpierw wyszkoleni.
1: Tak. Za naszym pośrednictwem tak, wyszkolimy nauczycieli, którzy później egzaminują uczniów szkół podstawowych.
0: Jeszcze zapytam o motocykle, bo sezon szkoleniowy już rozpoczął się na motocykle w marcu. Tutaj jest dużo chętnych na to prawo jazdy w Szczecinie?
2: Tak, jest. My już prowadzimy od 1 kwietnia.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
2: Zapraszamy również do salonu Ceramix w Płocinie.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Bursztyn, jantar, amber, kamień, który się pali, jest naszym bogactwem. Bogactwem jest także historia naszych ziem. Przewodnik i pilot wycieczek po wyspie Uznam i Wolin, Krystyna Kuśnierek, niezmiennie zachęca do tego, aby zgłębiać historię miejsca, w którym się mieszka. W dzisiejszej audycji Co jest grane? O historii Wolina. Ula Myszkinis, zapraszam.
8: Ciekawostki o Wolinie.
10: Ten bursztyn uzdrawiał, no i ten bursztyn odstraszał złe moce. Dlatego też wszyscy przybywali po bursztyn właśnie z Bałtyku, który wydobywano na Pomorzu. Pomorze wcale nie było takie biedne. Tutaj było aż 37 gatunków ryb, najwięcej to było tego śledzia. I legenda też była kolejna, która mówi o tym, że jak statki płynęły, a naprzeciwko nich była ławica śledzi, to statki musiały się zatrzymać. Tyle było ryb. A teraz mamy same kormorany.
11: A jaką trasę właśnie po Wolinie pani chce zaproponować?
10: No przede wszystkim Wolin. Wiemy o tym, że to było miasto uznawane za jedno z najbogatszych. Nie był największym portem, ale zyskał wtedy, kiedy właśnie rozbudował pięknie nabrzeże. Dawne czasy, mówimy tutaj o wieku IX, X. No i cóż, przyciągało właśnie kupców, brzeg, bliskość morza, handel wymienny, dużo zwierzyny, dużo drzew, no i różnych innych. No i ten bursztyn, o którym wcześniej wspomniałam. Jak chciałam zawsze, aby goście moi po wysłuchaniu legend ze mną weszli na tą przepiękną wieżę. Nie jest to problem, nie jest to trudne, bowiem tu mamy łagodne wejście, piękny widok na Dziwne. No i oczywiście trzeba powiedzieć wszystkim o Jomsborgu, w którym miejscu on się znajdował. O Jomsborgu, o historii i o tym, jak Mieszko I zdobywał w 967 Wolin. Przyjechał po to, aby zdobyć bogaty Wolin, a przy okazji przytulił Pomorze na długie lata. To niestety Bolesław III Krzywousty nie poradził już sobie z tym, ale wtedy to przy Bolesławie III Krzywoustym gryfici, czyli Warcisław I, czyli on był takim protoplastą właśnie gryfitów, no właśnie tu na Pomorzu i dlatego też na Pomorzu mamy bardzo dużo gryfów w herbach. Świnoujście też ma na niebieskim tle, bo to niebieskie tło to woda, ale także po stronie niemieckiej. Jak jedziemy na wycieczkę na stronę niemiecką, to też tu po stronie polskiej możemy o tym wspomnieć, o tym jak Mieszko zdobył, o tym Wolinie, jak się bronili, gdzie były te takie punkty obronne, tak jak Lubin, do którego też jeszcze ja o tym mówił. Jedno z wielu grodzisk takich było 60. No cóż, nieczęsto sobie radzono z korsarzami i tutaj zdobywali te ziemi wielokrotnie. Zdobywano, ponieważ no, jak wspomniałam, Wolin był bardzo bogaty. A jak był bogaty? Im zawsze wystarczyło, że podeszli pod podgrodzia i już grodu nie zdobywali, bo im tych wszystkich bogactw wystarczyło. Wikingowie to zawód. A my mieliśmy wycięciów. Słowianie mieli wycięciów. Tego wyciął, jak ja to pytam, tego wycięciów. To historia jest ciekawa. Kto pisał o tym? Między innymi pan Wrzesław Mechło. To jest taki lokalny historyk. Także jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiadania tutaj. Och, tych czasach. Co później się dzieje? No cóż, Wolin zbyt mocno się wtrącał w politykę Skandynawii, ale też nie można zapamiętać o tym, że Mieszko I miał Świętosławę, miał córkę. To była królowa całej Skandynawii. No cóż, i on sam mówił, że jak ma się córki, córki to są pokoje, więc w ten sposób zawierał tam, wiadomo, swoje pokoje i dlatego też był to taki duży teren, jakim on wtedy władał. Co potem się z tym Pomorzem dzieje? To tak jak wspomniałam, Warcisław I udaje się jemu przytulić do siebie, Bolesław III Krzywousty je traci, ale najtrudniejszy czasem okres to wojna 30-letnia, bo jak Szwedzi wygrali wojnę 30-letnią, przypomnę, 1618-1648 i wtedy to kiedy w 1630 król Szwecji Gustaw II Adolf tutaj wszedł, wygrał tą wojnę, to Szwedzi nie przyszli tutaj budować, a wyzyskiwać i rujnować. No i król Niemiec, Fryderyk Wilhelm I, tak się nazywał, po wojnie północnej w 1720 roku odkupił, a właściwie zmusił Szwedów do odsprzedaży części Pomorza ze Szczecinem. I dopiero w 1815 roku kolejne Pomorze Przednie po stronie niemieckiej trafia w ręce Niemiec. Wiemy, potem mamy rozbiory, wiemy, nie ma Polski, wiemy, długie lata, około ponad 225, ale musimy też pamiętać o tym, że Polacy przetrwali. Niemcy nas nie lubili, germanizowali. Ja zawsze, jak jadę na wycieczkę, to zawsze mówię, słuchajcie, mili państwo, Wilhelm II, ostatni cesarz Niemiec, nas nie cierpiał, nas nie lubiał. I on, i nawet jak chciano, jak my, Słowianie, chcieliśmy ochrzcić na przykład córkę, to owszem, było to możliwe pod warunkiem, że dziewczynka dostawała imię niemieckie, Gertruda Kowalska. Jak już czas przyszedł po wojnie, to się wszyscy pytali, dziecko, jak masz na imię Gertruda? Wy Polka? Tak, bo jak tatuś chciał mnie ochrzcić, to musiał po prostu dać mi imię niemieckie. No dużo by opowiadać, tutaj naprawdę warto pojechać, warto zwiedzić i tę część, czyli Pomorze Przednie po stronie niemieckiej, posłuchać ich historii i to Pomorze Zachodnie i ten Wolin, pięknie jego historię. No i właśnie, gdzież było? Tu właśnie historycy w Wolinie, ci, co się zajmują odkrywaniem tego, co tutaj było, tego starego Wolina, zawsze się zastanawiali, w którym miejscu był Jonsborg. A Jonsborg to jest wzniesienie, tam, gdzie mamy Kurhany. I kiedyś też padło pytanie, no Kurhany, czyli miejsce, gdzie są pochowani starzy Słowianie, a gdzie są kobiety? Nie ma grobów kobiet, dlatego że zazwyczaj kobieta była palona z mężem. Razem z nim szła i nigdy nie wymieniano ich z imion. To dobrze, że Świętosława, Harda Panie, o niej pamiętamy, bo była żoną wszystkich władców Skandynawii i dzieci później nawet Anglią, w ogóle tam synowie władali. No to z imienia ją znam, aczkolwiek Skandynawowie też się buntują. Dla nich Harda Pani to prawdopodobnie jakaś jedna z księżniczek. No i tak troszkę chcą nam zabrać, no ale to się nie da tego zabrać. Historia jest ważna, historia pamiętamy, jest opisana. No i wiemy, że Świętosława była bardzo ważną postacią dla Polski, dla Skandynawii i tutaj dla Wolina. Miała siostry, bo Mieszko przecież nie był katolikiem, Mieszko był przecież poganinem i miał żonę na każdy dzień tygodnia. Z tych żon były dzieci. Będziemy. Także były dziewczyny, one też władały tutaj tym Wolinem, no i miały duży wpływ na rozwój też tego miejsca, ale nigdy o tych kobietach się nie mówiło. O kobietach się nigdy nie mówiło, zawsze się mówiło o mężczyznach.
11: Czyli my teraz będziemy bronić tych zapomnianych matek, córek, które też dużą rolę odegrały w historii tych ziem.
10: Doskonale to robi pani Herezińska, także polecam albo słuchać, albo poczytać jej książek. To jestem fanką tej kobiety. Przepiękny język. Wiadomo, że ona sama mówi później, że troszkę tą historię to musi zmienić, żeby to no, dopasować do treści książki, ale polecam wszystkim, naprawdę robi to doskonale i ja słucham ją cały czas. Ale też polecam tych, którzy pisali. Pan Pluciński, on skromnie o sobie sobie mówi. On mówi, że on pisze takie zeszyty o Świnoujściu, ale on zna doskonale język niemiecki i to on właśnie dzięki niemu. My o tym Świnoujściu dużo więcej wiemy i nie tylko wiemy o tym czasie współczesnym, ale o tej historii, bo nawet jak po II wojnie światowej Świnoujście stało się nasze, to on tych autochtonów, z nimi rozmawiał po niemiecku oczywiście, nie wszyscy Niemcy się stąd wyprowadzili, ale to od nich dużo historii się dowiedział i pięknie ją w swoich zeszytach opisał. Podobnie Wrzesław Mechło, Jan Mechło, to są panowie, którzy naprawdę pięknie właśnie o tych wycięciach też pisali, o tej historii. No, Wrzesław to kocha właśnie tych Wikingów i historię tutaj tego Wolina też ładnie. No warto, no są takie osoby, które pięknie o tym piszą, a jeżeli chodzi o słuchanie książek albo czytanie, to polecam przede wszystkim panią Karzyńską.
9: A książki o historii naszych ziem polecała przewodnik i pilot wycieczek po wyspie Uznam i Wolin, Krystyna Kuśnierek. Jeszcze przez chwilę pozostańmy przy historii naszych ziem i zajrzyjmy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Dyrektor muzeum Grzegorz Kurka oprowadzał mnie po wszystkich piętrach. Zajrzyjmy na chwilę na parter.
8: Ciekawostki o Wolinie.
7: Tutaj mamy szklaną gablotę, ale pustą. Ale mamy zarys. Nie wiem, czy pani widzi tutaj zarys. No to jest taka ciekawostka, no to w ogóle obiegło świat informacja, bo my mamy taki szkielet kobiety, znaczy nie do końca, znaczy mamy i nie mamy, bo on jest teraz w Zakładzie Genetyki Sądowej, gdzie znany państwu dr Andrzej Osowski z Zakładu Genetyki Sądowej przeprowadził interdyscyplinarne badania i się okazało, że ten szkielet kobiety, który został odkryty u nas tutaj w Kamieniu Pomorskim, tutaj niedaleko tego miejsca, na podstawie badań DNA, wiemy, że była blondynką, niebieskooką w wieku 60-65 lat, ale co wiemy również, że była torturowana za życia. I jak spojrzymy na jej kości długie, to co widzimy? Widzimy przewiercone na wylot otwory. Na kościach były ślady infekcji, czyli te otwory były wykonywane za życia i organizm się bronił, ale w wyniku tych właśnie działań podjętych, tu nawet w kolanie, ta kobieta zmarła, no i została tutaj pochowana na skraju cmentarza. Generalnie no, jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu była torturowana, bo uznana była za czarownicę. Ale tutaj też przychodzi kolejna tajemnica i zagadka, bo ta kobieta była torturowana w okresie wojen napoleońskich, czyli no już na długo po tym, jak te procesy o czary były zakazane na Pomorzu. Po drugie, nie została pochowana na części, najczęściej było tak, jak kobiety posądzone o czary, to były pakowane w worki, wywożone na Galgenberg, na takie wzgórza specjalne, gdzie tam palono czarownicę i tam była palona, tak? W takim worku taka kobieta. A ona została pochowana na cmentarzu. To tak jakby ci, którzy ją torturowali, chcieli coś ukryć albo wymazać tak z siebie te swoje występki, nie? Że postąpili w taki, a nie inny sposób, więc jakiś tam się duch w nich wstąpił, taki dobroci, że no, nie spalili jej, a pochowali ją po prostu tutaj.
12: A nie bierzecie pod uwagę innej opcji, że była torturowana z innego powodu?
7: No nie, szczerze mówiąc nie braliśmy. Generalnie to te tortury właśnie tak wyglądały wtedy, bo na pewno była na łożu takim specjalnym madejowym, bo zapewne jakby nie była przywiązana w odpowiedni sposób i jej ciało nie zostałoby usztywnione, no to tych otworów by nie zrobili. No nie wiem, tutaj pani pewnie ma na myśli cudzołóstwo albo coś takiego, ale jest znikome prawdopodobieństwo, bo jest.
12: Albo miała jakąś tajemnicę, której nie chciała przekazać.
7: No to się robi ciekawie w tym momencie. To już jest na książkę taką popularną naukową albo taką beletrystykę wręcz, nie? Więc tutaj jeśli nas słuchają jacyś literaci, no to mogą się nad tym pochylić, tym tematem. Jakby tutaj ktoś słuchał z literatów, to zapraszamy do nas do muzeum, mamy kilka ciekawostek. No a tutaj stoimy przed chyba największym wyzwaniem, przed jakim stanęło Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Tutaj mamy zdjęcia ze słynnego odkrycia wraku żaglowca XIX-wiecznego u wybrzeży Morza Bałtyckiego. I tu podjęło się niesamowicie skomplikowanej pracy związanej z wydobyciem wraku żaglowca. Udało nam się w porze zimowej wydobyć ten żaglowiec. Ciekawostka jest taka, że na dzień przed wydobyciem tego żaglowca, bo to był okres zimowy, czyli sztormowy, ten żaglowiec, jak widać na tym zdjęciu, był cały zalewany przez wodę. No i jakaś opatrzność. Tam jakiś anioł nad nami czuwał, bo na drugi dzień była cofka i byliśmy w stanie go wydobyć. No i tu cała masa była pracy przy tym, bo jedno to jest wydobycie, przetransportowanie, co nie było łatwe logistycznie, a drugie później to tak, zakonserwowanie i później to ułożenie w całość. Teraz ten statek możemy oglądać, podziwiać tutaj na marinie. Jest niesamowicie piękną jednostką, pięknie wyeksponowana. Jej stępka jest na takich specjalnych rolkach i sprawia wrażenie, jakby ten statek wodował do Zalewu Kamieńskiego i też szkunel jest nawiązaniem do naszych tutaj tradycji, naszych w sensie Pomorza, no obecnych mieszkańców, no bo wiadomo, tutaj doszło do zmian ludnościowych całkowitych po II wojnie światowej, ale no my przyjęliśmy to dziedzictwo kulturowe, te historyczne, morskie również, więc jak najbardziej celebrujemy je i o nim przypominamy. No i ten żaglowiec właśnie jest na marinie teraz pokazany. I tutaj mamy dla turystów taką ciekawostkę, bo mamy taki obraz 3D, trójwymiarowy obraz, wystarczy nałożyć te okulary i normalnie poczujemy ten statek Institu tak jak w momencie jegoż odkrycia, więc możemy...
12: Ja spróbuję.
7: Proszę spróbować. Musi pani tak centralnie do niego podejść, skupić uwagę i teraz wyciągnąć rękę i go pani poczuje. Jest? Można go dotknąć wirtualnie?
13: Wspaniałe.
7: No, takie, taka niespodzianka tutaj dla turystów.
12: Dziękuję. Fantastyczne wrażenie rzeczywiście. Dodajmy jeszcze, że ten wrak znaleziono w Międzywodziu.
7: Tak, w Międzywodziu znaleziono, zgadza się. A to też taka ciekawostka, bo tutaj mamy część tego wraku, a na przykład stępka z tegoż wraku była w odległości 2,5 kilometra, czy tam 2 kilometrów od tego, od tego miejsca.
13: Znaleźć,
7: tak, udało się znaleźć, udało się to wszystko przetransportować i wygląda to cudownie, ale to było tak naprawdę 3 lata pracy, zanim to wszystko zostało wyeksponowane i tutaj też szyle czoło dla wykonawców, jak gdyby już ostatecznych, do osoby, które złożyły ten wrak, czyli do tutaj szkutników ze Stowarzyszenia Słowiańskich Wikingów, dzięki którym ten wrak został złożony.
12: O historii domniemanej czarownicy z Kamienia Pomorskiego i o wydobyciu XIX-wiecznego wraku opowiadał Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
12: W Świnoujściu honorowi dawcy krwi są zwolnieni z opłat za parkowanie. Uprawnienie przysługuje każdemu honorowemu dawcy krwi, nie tylko zasłużonym. Aby uzyskać zniżkę, należy złożyć wniosek w biurze strefy płatnego parkowania, okazać legitymację potwierdzającą oddawanie krwi i przypisać uprawnienie do jednego konkretnego pojazdu. To niewątpliwie dobra inicjatywa. Może przyczyni się do tego, że krwiodawców będzie pojawiać się więcej. A jak wygląda sytuacja z oddawaniem krwi na zachodnim Pomorzu? O tym w rozmowie Małgorzaty Mury z Anną Lipińską, zastępcą dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
8: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
14: Czy w zachodniopomorskim w Szczecinie mamy dostateczną liczbę krwiodawców?
15: Liczba krwiodawców nam z tego, co widzimy w danych statystycznych, co roku wzrasta, ale potrzeby pacjentów są ciągle duże. To tak jak wielokrotnie jest to podkreślane, jesteśmy niestety społeczeństwem starzejącym się, więc liczba osób, które wymaga przytoczeń krwi ze względu na choroby przywlekłe, czy też na konieczność wykonywania specjalistycznych zabiegów, które z kolei są do których potrzebne jest zaopatrzenie w krew i jej składniki, jest coraz większe. Dlatego potrzeby pacjentów są ciągle duże i liczba dawców, jeżeli będzie taka możliwość, żeby nam stale wyrastała, to by była sytuacja najbardziej optymalna.
14: Też wydaje mi się, że są takie okresy, kiedy ta krew jest bardziej potrzebna, a dawców z kolei mniej, czyli mam na myśli wakacje, kiedy z jednej strony tutaj do nas przyjeżdżają turyści, być może jest większe zapotrzebowanie na krew, a z kolei tacy właśnie stali krwiodawcy wyjeżdżają, więc pamiętam, że zazwyczaj to pojawiają się wtedy apele o to, żeby się częściej zgłaszać.
15: Tak, dokładnie. Szczególnie właśnie nasz, może nie szczególnie, ale te regiony, gdzie jest wzmożony ruch turystyczny, do których właśnie należy też województwo zachodniopomorskie, no są wakacje szczególnie w trudnej sytuacji, bo oprócz osób, które w sposób regularny, planowy przybywają w szpitalach, no pojawiają się też niestety pacjenci, którzy są związani z tym wzmożonym ruchem turystycznym, a wzmożony ruch turystyczny to też niestety i wypadki drogowe. Więc okres wakacyjny jest zawsze trudnym okresem, jeżeli chodzi o sprostanie potrzebom pacjentów. I stąd właśnie w wakacje zawsze pojawiają się apele i przypominamy, że pacjenci są w szpitalach, potrzebują krew i zapraszamy do oddania.
14: Jak długo można przechowywać krew? Jesteście w stanie zrobić jakieś zapasy na te wakacyjne braki?
15: Niestety nie, ponieważ termin przechowywania koncentratu krwinek czerwonych, który jest właśnie wykorzystywany też w tych sytuacjach, kiedy jest pilne przetoczenie składników krwi, ma tylko 42 dni daty ważności, więc tutaj nie da się zorganizować zbyt dużych zapasów wcześniej. Także te zapasy w okresie okresie wakacyjnym muszą być systematycznie odnawiane i dlatego też zawsze są te apele o to, żeby dawcy przychodzili, ponieważ regularny dopływ dawców w sezonie wakacyjnym, ale i nie tylko, no powoduje to, że stale dysponujemy satysfakcjonującymi w tym momencie zapasami koncentratów krwinek czerwonych, które właśnie przy zabiegach operacyjnych czy w sytuacji ratowania życia są na CITO przytaczane.
14: No i krew to jest w zasadzie chyba taki jedyny lek, którego nie możemy wyprodukować sztucznie na razie, prawda?
15: Dokładnie, tak. Dlatego tu jest bardzo ważna pomoc drugiego człowieka, który przyjdzie i tą krew dla pacjenta odda.
14: To powiedzmy, gdzie u nas w województwie i w Szczecinie można tę krew stale oddawać?
15: Jeżeli chodzi o Szczecin, to zapraszamy serdecznie do naszej głównej siedziby, czyli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które znajduje się w Alei Wojska Polskiego 80/82. To jest okolica byłego placu młodzieży, Pałacu Młodzieży koło Willi Lęca. Ale to nie tylko miasto Szczecin. My ta lokalizacja. Na naszej stronie internetowej, jeżeli chodzi o Regionalne Centrum Szczecinie, jest też zakładka akcji wyjazdowe. I w tych akcjach wyjazdowych każdy krwiodawca może znaleźć miejsca, gdzie nasz krwiobóz znajduje się, jeżeli chodzi o ekipy wyjazdowe. Także niekoniecznie trzeba przyjeżdżać do Szczecina. Można udać się na akcję pobierania krwi, która jest w terenie. Mamy też oddziały terenowe, które są wymienione na naszej stronie internetowej i do tych oddziałów terenowych też można się jak najbardziej zgłosić. Tam są też i podane godziny funkcjonowania i lokalizacje. Dlatego no, jeżeli ktoś ma kłopot, żeby dotrzeć do Szczecina, zachęcam do odwiedzenia naszej strony, gdzie ten kalendarz akcji można odnaleźć.
14: Widziałam, że oprócz oddziałów terenowych Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie i tych akcji wyjazdowych, które są w różnych miejscach, mamy też ekipowe pobieranie krwi, stałe, wcześniej wyznaczone. Takie jest na przykład w Świnoujściu.
15: Tak, dokładnie. Mamy takie miejscowości jak właśnie Świnoujście, Gryfice czy Stargard Szczeciński bądź Barlinek, gdzie mamy stale wyznaczone dni i w te dni nasz autobus czy też samochód ekipowy się pojawia i jest możliwość oddania krwi. Ale one też właśnie w tym kalendarzu są jak najbardziej uwzględnione i wpisane.
14: Powiedzmy, jak to wygląda od strony technicznej, jeżeli ktoś poczuje ochotę oddania krwi, czy trzeba się wcześniej umówić, czy też można tak po prostu przyjść i to zarówno do głównej siedziby, jak i na przykład na te akcje wyjazdowe?
15: Nie ma absolutnie takiej konieczności, żeby się specjalnie umawiać. Jeżeli ktoś ma ochotę i chce oddać krew, to zapraszamy do oddania. No, ograniczeniem są tylko godziny naszego funkcjonowania. Natomiast nie ma innych ograniczeń, czyli wcześniejszej rejestracji, więc tego problemu nie ma. Ważne jest, żeby osoba, która podejmie tą decyzję, że chce oddać krew, to żeby miała ukończony 18 rok życia i nieprzekroczony z kolei 65 rok życia i ważne, żeby miała dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty.
14: Tutaj też ważna jest waga, prawda? Są też tutaj ograniczenia.
15: Jak najbardziej. Także tutaj ograniczeniem jest, że dawca musi ważyć co najmniej 50 kg. No oczywiście też to, co na pewno Państwo doskonale się orientujecie jako przyszli krwiodawcy, no ważne jest, żeby być zdrowym, czyli nie mieć objawów przeziębienia i żeby dobrze, jeżeli jest możliwość wcześniejszego się przygotowania do oddania, to przygotowanie polega na tym, żeby zjeść lekki posiłek i przed oddaniem wypić około 2 litrów płynu. Także ważne jest, żeby ograniczyć przed oddaniem palenie papierosów i w dniu, a także dzień przed oddaniem krwi, no nie pić alkoholu. Także to są no i ważne jest oczywiście, żeby być wyspanym. Ale jeżeli ktoś przechodzi koło regionalnego centrum i właśnie w tym momencie stwierdził, że chciałby jednak przyjść i oddać krew, to zapraszamy. Także te przygotowania ważne są, ale jeżeli ktoś poczuje chęć, że to jest ten moment i to jest ta chwila, to jak najbardziej proszę do nas wejść.
14: 2 litry płynu, to brzmi trochę groźnie, to znaczy w jakim czasie powinniśmy tyle wypić, żeby się
15: oddać? W ciągu 24 godzin przed oddaniem. Także zgadza się, że to jest dosyć duża liczba płynów, no ale to też jest ważne, żebyśmy po oddaniu jak najbardziej, najlepiej się czuli, żeby, bo jednak oddanie krwi wiąże się z pewnym krwioupustem, więc ta ilość płynów no, też ma zapewnić ten komfort po oddaniu.
9: jak zostać krwiodawcą? Z czym to się wiąże? O tym z Anną Lipińską, zastępcą dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, rozmawiała Małgorzata Mura. A do rozmowy za chwilę powrócimy.
8: Zdrowy Wolin.
14: Dużo mamy krwiodawców tutaj w regionie takich stałych?
15: Tak. Nasz region ma to do siebie, że dawcy, którzy do nas przychodzą, to stale wracają i z tego się bardzo cieszymy, bo to świadczy o tym, że chyba dawcy... Znaczy chyba, na pewno dawcy w tym momencie wiemy, że się dobrze u nas czują i chcą do nas wracać.
14: Ile można krwi w ciągu roku oddać?
15: Jeżeli chodzi o mężczyznę, to mężczyzna zgłasza się do nas 6 razy w roku, kobieta 4 razy w roku.
14: Mamy jakichś rekordzistów takich, których pani kojarzy, krwiodawców już od lat?
15: Niewątpliwie tak. Są rekordziści, którzy oddają różne składniki krwi, bo jeżeli oddają i krwinki czerwone i oddają osocze i oddają koncentraty krwinek płytkowych, to w tym momencie ten układ i ilość donacji tych dawców jest inna niż w przypadku, kiedy ktoś oddaje tylko i wyłącznie krew pełną. Więc są rekordziści, którzy właśnie na skutek oddawania różnych składników krwi mają faktycznie bardzo duże osiągnięcia. Są i osoby, które oddają krew pełną i też mają bardzo dużo uratowanych pacjentów na swoim koncie, bo dali tak dużo krwi. No i my stale organizujemy takie wręczenia, odznaczenia zasłużone dla zdrowia narodu. One przysługują dla osób, które oddały 20 litrów krwi bądź jej składników. I ta grupa tych dawców właśnie zasłużonych cały czas nam z roku na rok wzrasta. Być może będzie możliwość wprowadzenia jeszcze innych na przykład statystyk w przyszłości, które nam pomogą właśnie wyłonić grono takich ścisłych rekordzistów, którzy faktycznie oddali jeszcze więcej niż ci, którzy są zasłużeni dla zdrowia narodu.
14: A wśród oddających krew częściej są to mężczyźni czy kobiety?
15: Ta tendencja troszeczkę się zmienia. Wcześniej faktycznie, jeszcze parę lat temu, to dominowali panowie. Teraz też oczywiście panów jest więcej, ale też i coraz więcej pojawia się pań. I wśród grona zasłużonych dawczyń dla zdrowia narodu kobiety często się też pojawiają. I na przykład podczas ostatniego wręczenia odznaczenia zasłużonych dla zdrowia narodu pań było, z tego co kojarzę, to około przynajmniej 10. Więc ta liczba stale przyrasta, a tu już dla kobiety osiągnięcie oddania 20 litrów krwi jej składników, no to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Czyli panie dawczynie są, przychodzą, realizują się jako dawczynie i my się też z tego bardzo cieszymy.
14: Oprócz stałych oddziałów krwiodawstwa w zachodniopomorskim są też te ekipy wyjazdowe, które są ustalane z pewnością z wyprzedzaniem na cały rok. Ale czy można was też zaprosić w ramach jakiejś akcji do szkoły, do jakiejś szkoły średniej na przykład, czy do firmy?
15: Tak, jesteśmy otwarci, czyli jeżeli na przykład w danym miejscu jest organizator, który wie, że na przykład może zapewnić przynajmniej nam 20 dawców albo więcej, to prosimy o wypełnienie zgłoszenia, które też jest na naszej stronie internetowej i my do takiej osoby się później odezwiemy. Może być tak, że termin będzie musiał być ustalony wspólnie, dlatego że mamy bardzo dużo stałych organizatorów, więc jeżeli ktoś już stale organizuje akcję, to na pewno jest w tym momencie łatwiej, bo w tym kalendarzu akcji wyjazdowej już się znajduje. Więc jeżeli ktoś zaczyna dopiero działać na tym polu, no to w tym momencie może okazać się, że musimy ten termin troszeczkę dopasować do różnych naszych możliwości. Ale warto jest zgłosić się i jeżeli ktoś na przykład planuje jakąś imprezę, piknik i widziałby możliwość, że my możemy się tam pojawić, a ze swojej strony organizator wie, że jest w stanie nam zapewnić przynajmniej 20 dawców krwi, to dobrze, żeby wcześniej, przynajmniej 3 miesiące wcześniej skontaktował się z nami, żebyśmy mogli ten termin satysfakcjonujący ustalić.
14: Wy na bieżąco macie dane ze szpitali, dane z waszych banków krwi, gdzie potencjalny dawca może znaleźć informację informacje, jaka grupa krwi jest aktualnie potrzebna?
15: Na naszej stronie internetowej jest zawsze informacja w postaci kropelek i tam każdy może zobaczyć, która grupa jest w danym momencie najbardziej potrzebna. Grupa krwi zero to myślę, że też wszyscy wiemy, że jest to taka grupa, która jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o biorców krwi, bo grupa zero jest grupa, która może służyć dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, jaką mają grupę krwi, to po pierwsze. Po drugie, no jest to w związku z tym ta grupa, która jest tą krwią pierwszego rzutu w momencie, kiedy pacjent trafia właśnie po wypadku, kiedy wymagana jest pilna interwencja, pilne przetoczenie, nieznana jest jeszcze grupa krwi pacjenta, to tą grupą krwi, od której rozpoczyna się przetaczanie krwi i jej składników, to jest właśnie grupa krwi zero. Ale to nie znaczy, że na przykład inne grupy krwi nie są potrzebne i dawcy innych grup nie są potrzebni. Każdy dawca, niezależnie od grupy krwi, jest bardzo cenny i potrzebny. I każdego, niezależnie od tego, jaką ma grupę krwi, serdecznie zapraszamy do oddania.
9: Z Anną Lipińską, zastępcą dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, rozmawiała Małgorzata Mura.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Założyli teatr, śpiewają, organizują imprezy, lubią jeździć na rolkach i zawierać nowe znajomości. To bardzo liczna i aktywna rodzina. Rodzina zastępcza. Stworzyli ją Beata i Michał Krajnik. Ja nazywam się Urszula Myszkinis i zapraszam na spotkanie z ludźmi, którzy całe serce oddają dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogły dorastać w rodzinie biologicznej.
8: Blisko mieszkańców.
9: Jak to się stało, że stworzyliście taki dom? Co was do tego popchnęło, zainspirowało?
13: No chyba potrzeba robienia czegoś innego niż wszyscy dookoła i potrzeba tak zmienienia w ogóle swojego stylu życia. Mieliśmy bardzo taki uporządkowany styl życia, praca, dom, dwoje dzieci i taki bym powiedziała kierat chyba domowy po wielu tam już latach wspólnego małżeństwa nas dopadł. I co? I chyba zaczęło, mniej chyba w pierwszej kolejności zaczęło się to chyba trochę tak nudzić, gdzieś tam jakieś poszukiwania innych jakichś sposobów na zmianę w ogóle swojego stylu życia. Chyba Michał wpadł na ten pomysł, zaczął szukać też czegoś w internecie, gdzieś zupełnie przypadkowo. Ja bym zaczęła mówić o adopcji, więc no chyba od tego się też tak zaczęło, że niekoniecznie ta adopcja, natomiast znalazł właśnie informację o tym, że możemy zostać rodziną zastępczą i pomagać nie jednemu dziecku, ale większej już wtedy ilości dzieci. No i chyba od tego się zaczęło, że gdzieś jakaś potrzeba zmiany swojego życia.
16: Dokładnie, bo mieliśmy taką rodzinę, żona prowadziła działalność gospodarczą, ja byłem żołnierzem zawodowym i tak naprawdę od poniedziałku do piątku nie widzieliśmy się, bo ja pracowałem na poranne godziny, żona na wieczorne godziny, syn był 10 lat starszy od córki, więc takie w sumie dwójka jedynaków. Mieliśmy duży stół w kuchni, przy którym nigdy wspólnie nie jedliśmy, bo każdy w innej godzinie jadł, bo no, takie życie prowadziliśmy.
13: Ale też, żeby coś robić dla innych, tak? Jakaś potrzeba taka działania tego społecznego, to gdzieś się tam w nas pojawiało. Chcieliśmy wtedy zacząć robić coś naprawdę takiego potrzebnego innym ludziom.
16: Mój tata to był taki tata, który zawsze bawił się z nami na dworze. To był jedyny tata, który grał w piłkę, chodził na spacery w Chowanego, pokazywał nam takie zabawy ze swojego dzieciństwa, także zajmowanie się dziećmi, to tak w sumie taki wzorzec od taty, nie? Że no bardzo lubię, nie sprawia mi to, że jakiś problemu, że muszę na przykład z dziećmi pójść na rowery pojeździć. Dla mnie to jest tak oczywiste i tak naprawdę takie moje hobby, taka pasja.
9: Kiedy chcieliście coś zmienić, mieszkaliście jeszcze w Szczecinie, czy trudno było przejść przez wszystkie formalności, które no, trzeba dopełnić, aby stać się rodziną zastępczą?
13: 12 lat temu, 13 właściwie lat temu, jak my podejmowaliśmy taką decyzję, to było dosyć trudne, bo urzędy nie były chyba za bardzo gotowe na to, że nowe rodziny będą chciały powstawać i bardzo długo czekaliśmy w ogóle na szkolenie, na kurs. Udało nam się jakoś przekonać w urzędzie właśnie panie, że ten kurs musi się odbyć, że my już naprawdę czekamy, że jesteśmy gotowi, przekonani, zdeterminowani i tak chyba zadziałaliśmy troszkę. Taką jakąś presję wywadliśmy chyba wtedy na ówczesne panie urzędniczki, że widziały, że my nie ustępujemy, że my bardzo po prostu jesteśmy przekonani do tego, co chcemy zrobić i tak się zaczęło. Zaczęliśmy chodzić na ten kurs. Kurs trwał kilka miesięcy, cztery miesiące, raz w tygodniu na 4 godziny trzeba było się w urzędzie tam pojawić. To była taka grupa właśnie osób już zebrana chętnych do prowadzenia rodziny zastępczej. Już były osoby prowadzące taką rodzinę, ale jeszcze się musiały doszkolić. I dopiero po tym kursie mogliśmy przejść ten etap taki już dobierania dzieci do rodziny. A wcześniej oczywiście kwalifikacja, tak? Bo też trzeba było przejść całą kwalifikację, żeby w ogóle kurs zacząć, czyli no, trzeba było wykazać się też no, tak z samym sobą, tak? Co, kogo reprezentujemy tak naprawdę, kim jesteśmy.
16: I tutaj największy problem to było nie czy możemy zostać, tylko dlaczego chcemy zostać. I panie nam nie wierzyły, że ludzie, którzy mają swój dom, swoją pracę, takie stabilne życie, chcą wszystko przewrócić do góry nogami i zajmować się dziećmi, obcymi, trudnymi dziećmi, które mają swoje przeżycia, swoją taką traumę, jak to tam nazywają. I oni nagle, znaczy no oni, no my chcemy nagle zajmować się takimi dziećmi i bardziej nas traktowali, że to jest nasz taki kaprys, bo taką mamy potrzebę chwilową zająć się dziećmi, a po roku nam się to wszystko znudzi i powiemy, nie, to jednak nie dla nas, bo my wolimy stabilnie sobie tutaj popracować i mieć wolne weekendy, urlopy.
13: No ale ogólnie cała procedura trwała 9 miesięcy, się śmiejemy, że to takie ciąża, więc no później po czasie doszliśmy do wniosku, że tak, że w sumie dobrze, że to trwało tak długo, mieliśmy ten czas na przemyślenie wszystkiego, na poukładanie sobie tego pomysłu i w momencie, kiedy już no wszystko zmierzało ku temu, że przyjmujemy dziecko do rodziny, to byliśmy na to rzeczywiście przygotowani.
12: Dzisiaj zabrałam was na spotkanie z rodzicami, którzy postanowili dać ciepły dom potrzebującym opieki dzieciom. O tym, jak zostać rodzicem zastępczym i czy to łatwy kawałek chleba, rozmawiałam z Beatą i Michałem, którzy wraz z rodziną mieszkają w Trzebieszewie w gminie Kamień Pomorski. Za chwilę powrócimy do rozmowy i dowiemy się m.in. co robić, gdy dzieci się nudzą.
8: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim? Blisko mieszkańców.
16: Duża rodzina zobowiązuje nas do dynamiki, nie? Musimy więcej tutaj różnych rzeczy wymyślać. Wiadomo, jak się dzieci zaczynają nudzić, tak, to my się nie nudzimy wtedy.
13: Tak, mobilizuje nas to do różnych takich aktywności. Bardzo dużo z dziećmi wyjeżdżamy, robimy różne rzeczy w domu wspólnie. Założyliśmy teatr domowy, z którym no, występujemy i to tak coraz bardziej odważnie. Do tej pory tylko właściwie charytatywnie w DPS-ie. Teraz przed świętami takie jarmark w Dziwnowie. Wychodzi im to fajnie. My dużo rzeczy z nimi właśnie też wspólnie robimy. Także to nie tylko, że dzieciom coś pokazujemy, ale też sami jeździmy z nimi na rolkach, na rowery. Mieszkamy blisko morza, więc bardzo często sobie wyjeżdżamy na takie spacery nadmorskie i tam się z nimi no, bawimy. Mimo tego, że to nastolatki, to i tak jeszcze lubią się bawić.
16: Lubimy sobie śpiewać. Mamy taki, poruszamy się w ogóle autobusem takim 15-osobowym, specjalnie zrobiłem kategorię D, tak żebyśmy wszyscy razem jechali. I w tym autobusie mamy taki swój telewizorek dla dzieci tam. Puszczamy, kiedyś puszczaliśmy bajki, a od jakiegoś czasu puszczamy też takie fajne piosenki z przesłaniem. I nasze dzieci lubią śpiewać, a korzystając teraz ze sztucznej inteligencji, że ona może tworzyć muzykę i podpowiada ze słowami, tworzymy też własne piosenki z takimi tekstami właśnie i wesołymi, i takimi do przemyślenia, i jak żyć, i ogólnie o dzieciach, o rodzinie. I dzieciom się to podoba i one bardzo lubią to śpiewać.
12: Do Trzebieszewa przenieśliście się ze Szczecina. Czy szybko zintegrowaliście się z okolicznymi mieszkańcami?
13: Udaje nam się dosyć tak chyba zyskiwać sobie tą przychylność mieszkańców. Chyba przez to, że tak, przede wszystkim nasze dzieci są bardzo takie kulturalne i miłe, tak. One wszystkim mówią dzień dobry, nie są jakieś nieśmiałe, więc to też jest takie chyba dla ludzi, no dobre. Jesteśmy na różnych imprezach, spotkaniach, które organizuje nasza pani sołtys i staramy się jej pomagać też w organizacji tych spotkań. Czasem wykorzystuje pani Monika nasze jakieś pomysły. Ostatnio organizowaliśmy wspólnie topienie marzanny, gdzie to też była taka no, w sumie nowość na wsi, bo do tej pory nie było czegoś takiego organizowanego. No i też oczywiście te nasze występy, więc też zapraszamy wtedy pani Monika, zaprasza do świetlicy naszych tu mieszkańców. No najbardziej uwielbiają nas chyba starsze panie, nasze sąsiadki. My też je bardzo lubimy i lubimy dla nich występować, bo to dla dzieci jest takie bardzo też budujące, jak oni widzą, że to, co śpiewają, to, co przedstawienie ukazuje, że to jest takie wzruszające dla tych starszych ludzi. Więc tak, utrzymujemy jakieś takie, może nie kontakty, aż takie bardzo osobiste, bo no, wiadomo, jak dzisiaj świat wygląda, nikt nie chodzi do siebie nawzajem, się nie odwiedza. My też nie mamy na to za bardzo czasu, natomiast nasz dom jest non-stop otwarty, nie zamykamy się tu na cztery spusty i kto chce, może naprawdę do nas przyjść. Czasem się zdarza, że niespodziewanie ktoś po prostu wchodzi, ja nawet o tym nie wiem, wychodzę do jadalni, patrzę, siedzi sąsiad. No to świetnie. Tak, pani Listonoszka też chodzi bez pukania, więc taki mamy po prostu dom, taki chyba troszkę inny niż na dzisiejsze czasy. Nie, no mówię, nie ukrywamy się, nie chowamy, chociaż mieszkamy zupełnie na końcu wsi, w takim gospodarstwie otoczonym drzewami i tak no moglibyśmy się rzeczywiście tutaj ukryć, gdybyśmy chcieli, ale tego nie robimy, wręcz przeciwnie, zapraszamy do nas do domu, zapraszamy obcych ludzi, którzy są na przykład zainteresowani prowadzeniem rodziny zastępczej, albo po prostu ludzi, którzy są zainteresowani, jak to jest w takiej dużej rodzinie, jak taki dom może wyglądać, więc no u nas tak to wygląda. że jesteśmy po prostu otwarci na ludzi.
12: A jak to się stało, że znaleźliście właśnie to miejsce na ziemi dla siebie i dzieci?
16: A wcześniej było nam za ciasno, nie? Bo dzieci nasze zaczęły rosnąć, a nasz dom niestety nie rósł i chcieliśmy dzieciom zrobić takie fajne warunki, żeby miały duże pokoje, żeby miały pojedyncze pokoje, tak żeby w normalnej rodzinie, żeby było.
13: Bardzo ważne było, żeby dom miał kilka łazienek, tak? Więc to też już było takie poszukiwanie nakierowane na, powiedzmy, coś, co już było, nie wiem, agroturystyką, gdzie były te pokoje przygotowane pod gości i szukaliśmy właśnie takiego starego domu, dużego. Szukaliśmy tego domu przez 6 lat. No i w końcu zaistniały jakieś sprzyjające tutaj wiatry z nadmorza, które nas tutaj przywiały, zatrzymały i tak tu zostaliśmy. Dzieci się dobrze tutaj czują, my mamy mnóstwo przestrzeni dla nich, dla siebie. Mamy zwierzęta, więc to też jest dla nas taka fajna radość, że możemy robić coś więcej. Chyba się już żyliśmy tutaj z tym miejscem też.
12: Dziś chcę przybliżyć słuchaczom Radia Złote Przeboje temat rodzin zastępczych. Jest ich na Zachodnim Pomorzu sporo, ale wciąż są poszukiwane osoby, które stworzą dom niemogącym wychowywać się z rodzicami biologicznymi dzieciom. Beata i Michał Krajnik kilkanaście lat temu zdecydowali się na taki krok i nie żałują. Powracamy do rozmowy z rodzicami zastępczymi z Trzebieszewa.
8: Blisko mieszkańców.
12: Żeby wychowywać kilkanaścioro dzieci, trzeba być silną kobietą i silnym mężczyzną. Ostatnio została pani doceniona i nominowana do Magnolii Biznesu w kategorii Dotyk Anioła. Czy to było duże zaskoczenie?
13: Tak, ja w ogóle dostałam maila z informacją, że jestem kandydatką, tak, do nominacji, no więc sobie tego maila przeczytałam, odpuściłam, a kolejny konkurs pewnie jakiś, typu SMS-y zapłać, wyślij i tak dalej, w których nie biorę nigdy udziału. No a tutaj tak mail z e-mailem, widzę, że już jestem nominowana, tak, więc już się tam więcej zadziało. Zadzwoniła do mnie właśnie szefowa też tego konkursu, pani Nina Kaczmarek, i poinformowała już tak osobiście o tym, że jestem w gronie tych kilku osób wybranych do tej nominacji, więc tak, zaskoczenie ogromne, nie spodziewałam się w ogóle tego, bo z natury jestem raczej skromną osobą i nie biorę udziału po prostu w takich konkursach. No ta konkurencja, tak, ja tego nie lubię, źle się w tym czuję, no ale tutaj uważałam, że jest to tak duże wyróżnienie, że no naprawdę trzeba było wziąć w tym konkursie udział. Myślę, że też taka tutaj była też ta moja motywacja, że wezmę w tym udział, ponieważ chyba po raz pierwszy kapituła zauważyła rodzinę zastępczą, tak, aktę zastępczą, tutaj zawsze panie, które prowadzą biznesy, a tu raptem ja we wsi z 11 dzieci tu z mężem. Jesteśmy tak zauważeni na takim ważnym szczecińskim konkursie.
12: Jaką radę dalibyście parom, które chcą zostać rodziną zastępczą?
16: Żeby się nie bać do nas przyjechać i zobaczyć. To jest naprawdę coś fantastycznego, widzieć jak dzieci się rozwijają, jak z takich zamkniętych, gdzieś wystraszonych dzieciaków wyrastają z nich takie fajne dzieci.
13: Tak, i trzeba mieć ogromną świadomość tego, że to nie jest tak wszystko, że wszystko się układa, że wszystko jest wspaniale, że nie ma stresu. To jest ciężka praca na co dzień, tak, i to wieloletnia praca z tymi dziećmi. I co, no i trzeba to po prostu lubić, trzeba potraktować te dzieci tak... No z sercem, tak? Też do nich podejść, że to nie jest tak, że dziecko, nie wiem, jest złośliwe i ono robi to specjalnie do mnie, tylko po prostu dziecko ma zaburzenia, tak? I teraz no trzeba się mnóstwo rzeczy douczyć, bo przecież no nikt, rodziny jak zakładają taką rodzinę zastępczą, zaczynają taką pracę, no to przeważnie to nie są pedagodzy, psychologowie, tak? No my się wszystkiego musieliśmy sami nauczyć.
12: A czy jest jakaś rzecz, z którą nie dajecie sobie rady? Czy jest jakiś problem, który mogliby wam pomóc rozwiązać mieszkańcy Pomorza Zachodniego czy okolicznych miejscowości?
13: Tak, no to jeżeli to chodzi o takie sprawy, które no, mogliby inni ludzie nam na przykład w jakiś sposób pomóc, to remonty. W tym domu w obejściu, bo mamy bardzo takie stare gospodarstwo, ten dom jest ładnie utrzymany, my go remontujemy już od 6 lat, ale tak naprawdę Michał jest z tym sam, to też zabiera mnóstwo czasu, a chcielibyśmy ten czas poświęcać jednak dzieciakom, więc no takie właśnie złote rączki są nam potrzebne, chętne tutaj do pomocy.
16: Znaczy jeszcze dwie rzeczy w sumie. Ludzie, którzy mają fajne pomysły, bo naszym takim zadaniem jest obudzić w naszych dzieciach marzenia i też byśmy szukali ludzi, którzy mają jakieś, nie wiem, pasje na przykład, nie? Bo kiedyś przyjechał do nas pan,
13: Tak, Jarek Dolny.
16: Zabrał nas na takie jeziorko i nam pokazał, jak się zdjęcia robi. I nasza tutaj najstarsza Roxana bardzo teraz ładne zdjęcia robi. Nie? I to jest jej pasja. Ale by ktoś na przykład miał jakąś swoją inną pasję, nie wiem, stolarską.
13: Szycie na maszynie.
16: No my nie możemy dzieciom pokazać, bo po prostu nie wszystko umiemy, tak? Ale jakby mogli to pokazać naszym dzieciakom i może by akurat załapały tego bakcyla, nie?
13: No i potrzebujemy jeszcze też takich aktywnych rodzin, które mają też dzieci w wieku naszych, tak? Czy może młodsze towe i które chciałyby z nami spędzać fajnie czas, bo ciągle się przymierzamy do organizowania takich przejazdów na rolkach, uwielbiamy jeździć na rolkach, dzieci nasze też bardzo to lubią.
16: Też wycieczki, spacery.
13: Tak, i tak chcielibyśmy mieć jakieś takie grono takich rodzinek, które chciałyby z nami i z naszymi dziećmi też spędzać ten czas, żeby to była dla nas też taka motywacja, że coś organizujemy, coś robimy dla większej grupy ludzi.
16: My na przykład jeździmy do Dziwnowa i tam jeździmy na rolkach, oczywiście po sezonie, nie? I też byśmy chcieli z innymi dziećmi pojeździć na rolkach.
12: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi Radia Złote Przeboje byli Beata i Michał Krajnik. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które pomogą wam rozwijać pasję waszych dzieci.
13: Dziękujemy bardzo.
16: Dziękuję. I pozdrawiamy. Do usłyszenia.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
17: Od tego roku w Polsce uprawnienia kategorii B mogą już zdobywać 17-latkowie. A jakie inne zmiany wprowadzono? I kto jest rekordzistą, jeśli chodzi o zdawanie na prawo jazdy na Zachodnim Pomorzu? O tym z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie i Magdaleną Ostatek, kierownikiem działu obsługi klienta szczecińskiego WORD-u, rozmawiała Małgorzata Mura.
8: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
14: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
18: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
14: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
18: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała około 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była. Na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
14: To co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria czy jednak praktyka?
18: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
14: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
18: Tak, myślę, że to informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osób uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
14: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
18: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu, czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
14: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
18: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu i ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
14: A potem jak już wyjedziemy na miasto, gdzie jeździmy? Jeździmy tylko po Szczecinie, czy też są wyjazdy dalsze?
18: Nie, egzamin odbywa się tylko w granicach administracyjnych miasta. W związku z powyższym, no, że też mamy ograniczony czas na egzamin, no to na pewno poza granicami nie możemy tego egzaminu przeprowadzać. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
14: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują? Już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
18: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
14: A jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
18: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład, jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas, nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd, ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo, i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
14: A w momencie, kiedy ktoś oblał definitywnie, egzamin jest zakończony, jest szansa taka jeszcze, żeby sobie trochę pojeździć z egzaminatorem, poćwiczyć, czy od razu jest powrót natychmiastowy do bazy?
18: Jeżeli przy popełnieniu błędu nie dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to w tej sytuacji egzamin może trwać dalej. Natomiast jeżeli przy popełnieniu jakiegoś błędu dochodzi do bezpośredniego zagrożenia, wówczas nie ma możliwości już kontynuowania tego egzaminu.
14: A jak tak pani ocenia, patrzy na zachodniopomorskich tutaj kursantów, czy te błędy, które oni popełniają, wynikają z tego, że są źle przygotowani, czy też nie mają jeszcze takiej wprawy, a może po prostu są zbyt zdenerwowani samym egzaminem?
18: Myślę, że wiele czynników się na to składa, tak? Na pewno przygotowanie, na pewno to, że osoby, o czym same nam mówią w trakcie egzaminów, przystępując do kolejnego egzaminu, nie szkolą się, tak? Bo liczą na to, że im się po prostu uda. Czyli czasami osoba przystępuje 3-4 razy, ale z informacji, które nam udziela, wiemy, że ona nawet jednej godziny nie dokupiła w międzyczasie, tak? Niestety przerwy pomiędzy egzaminami wynoszą na chwilę obecną około 3 tygodni, więc oczekując na ten egzamin, te umiejętności niestety nie są trenowane. Na pewno emocje też wpływają na to, jak jest osoba, jaki uzyskuje wynik. No i też sytuacja, jaka jest w ruchu drogowym, bo są godziny, gdzie w ruchu drogowym jest spokój, ale są też godziny szczytu, w których odbywa się egzamin. I w zależności od umiejętności tej osoby,

0: na pojazd nauki jazdy.
1: A jak długo trzeba w tej chwili mniej więcej czekać na termin egzaminu tutaj w WORD-zie?
0: No, w naszym ośrodku jest to do 3 tygodnie, 21 dni.
1: Mhm, to będzie się ten okres wydłużać? No bo z tego, co kojarzę, zazwyczaj w te okresy wakacyjne, wiosenne, wtedy jest najwięcej chętnych, najwięcej osób ma czas, no i też ta pogoda nie jest taka jak na przykład zimą.
0: Tak, wie pani co, to jest takie troszeczkę dynamiczne, bo też jeżeli przychodzi jakaś zmiana przepisów, to tych osób jest u nas więcej. Wiadomo, że okres wakacyjny to i też absencja egzaminatorów jest, sezon urlopowy, więc te terminy siłą rzeczy też na pewno mogą być ciut dłuższe. Ale my staramy się tutaj jakoś tak dynamicznie reagować, żeby do 30 dni każdy zdający mógł sobie wyznaczyć termin egzaminu.
1: 17-latkowie mogą już też zdawać egzaminy na prawo jazdy od 3 marca dokładnie. Macie już takich kandydatów w Szczecinie?
0: Tak, bardzo pozytywnie jestem zaskoczona, bo jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, to zdawalność wynosi 76%, a jeśli chodzi o egzamin praktyczny, przystąpiło 65 osób do tej pory w tym wieku, no i uzyskało 69% zdawalności, czyli 45 osób z tych 65 uzyskało wynik pozytywny.
1: Z czego to może wynikać? Są bardziej zdeterminowani, skoro już mogą?
0: Myślę, że to są osoby, które bardzo czekały na te prawo jazdy i podejrzewam, że poza szkoleniem tym podstawowym na pewno posiadały jakiś już zakres umiejętności prowadzenia pojazdu, a być może więcej trenowały.
1: Tutaj warto powiedzieć, że to nie tak, że po prostu to prawo jazdy dla 17-latków jest takie samo jak dla innych, prawda? Mamy tutaj sporo takich dodatkowych zasad i obostrzeń.
0: Tak, te osoby mają ograniczenia później po uzyskaniu tego prawa jazdy, w prowadzeniu tego pojazdu. No musi ta osoba poruszać się pojazdem z osobą, która ma już co najmniej 5 lat prawo jazdy, tak? Jest to osoba w wieku 25 lat. Musi być to osoba na pewno trzeźwa, o co musi zadbać tutaj już sam ten 17-latek.
2: Niektórzy zdeterminowani zdają na prawo jazdy nawet 30 razy. A jak się przygotować, żeby zdać za pierwszym razem? O tym z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie i Magdaleną Ostatek, kierownikiem działu obsługi klienta szczecińskiego WORD-u, rozmawiała Małgosia Mura.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Teraz jeszcze takie rady dla tych, którzy planują zdawać egzamin tutaj w Szczecinie. Jak się przygotować, żeby zdać? No, żeby nie podchodzić 30 razy.
0: No ja myślę, że przede wszystkim praktyka. Im więcej ćwiczeń praktycznych pod kątem instruktora, osoby, która jest do tego przygotowana, to na pewno będzie mniej emocji na egzaminie. My z naszej strony staramy się wszystko, żeby ten stres, te emocje rozładować, żeby do każdej osoby, żeby podejść indywidualnie, ale myślę, że jeżeli komuś się nie powiedzie na pierwszym egzaminie, tu nie ma co podchodzić bez przygotowania, bez treningu do kolejnego, bo no niepowodzenie może być również na kolejnym egzaminie.
1: Chciałam jeszcze zapytać teraz o takie plany przyszłościowe, jeśli chodzi o egzaminach, bo o tym ostatnio było dosyć głośno, że są plany, żeby nawet jeszcze może w tym roku zrezygnować z egzaminu na placu manewrowym i zostawić tylko ten w mieście. Co pani o tym sądzi, pomyślę?
0: Wie pani co, trudno mi się odnieść jednoznacznie, natomiast z praktyki widzę, że te zadania, które wykonujemy na placu manewrowym, mogą być również sprawdzane w ruchu drogowym. Chociażby manewr cofania na pasie ruchu można by było sprawdzić u osób podczas wykonywania parkowania prostopadłego wjazd tyłem. Tego zadania na dzisiaj nie ma jako obowiązkowego na egzaminie, natomiast myślę, że ono też na pewno tą umiejętność jest w stanie sprawdzić. Tak samo jak ruszanie na wzniesieniu przy pomocy hamulca awaryjnego, również ten element jest możliwość sprawdzenia w ruchu drogowym. No my również czekamy na szczegóły, jakie zostaną ustalone przez ministerstwo i z tego co wiemy, no to ministerstwo planuje, żeby od początku przyszłego roku już tego placu nie było.
1: Też mówi się o tym, że warto sprawdzać przyszłych kierowców pod kątem takiego dynamicznego reagowania na różne zagrożenia. Tu też się pojawiają głosy, zresztą tutaj nie tylko polskie, ale ogólnie wprowadzenie czegoś takiego w Unii Europejskiej, jak taki właśnie test na jakimś symulatorze szybkiego reagowania. Byłoby to do zrobienia?
0: Są ośrodki doskonalenia techniki jazdy, które takie symulatory posiadają. Myślę, że na pewno byłoby to przydatne, szczególnie u tych młodych tych kierowców, tak?
1: Chciałam zapytać jeszcze też o kursy redukujące punkty. To też można u Was robić. Wiem, że mają być zmiany wprowadzone w czerwcu. Nie mamy jeszcze dokładnych danych, których punktów nie będzie się dało całkowicie skasować przez te kursy. Czy widzicie jakiś większy wysyp teraz chętnych, że zanim te zmiany wejdą?
0: Pomału tak, zaczyna.

0: się większe zainteresowanie szkoleniami. Głośno jest, że nie będzie można odejmować punktów za prędkość, za nieustąpienie pierwszeństwa, czyli te najczęściej punkty, które się otrzymuje, dlatego pomału zaczynamy mieć więcej chętnych.
1: Zdążą jeszcze się przeszkolić? Jak wygląda taki kurs reedukacyjny?
0: Jest to szkolenie 8-godzinne z zajęć teoretycznych i kończy się ćwiczeniem praktycznym, hamowaniem awaryjnym na placu manewrowym z egzaminatorem.
1: Wy to robicie w miarę potrzeb, prawda? W ramach zgłoszeń?
0: W miarę potrzeb, tak. Jeżeli będzie konieczność przeszkolenia, przeszkolimy, tak.
1: Czyli mniej więcej jak często takie kursy się odbywają tutaj w Szczecinie?
0: Na razie mamy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Jeżeli będzie taka konieczność, będziemy robić codziennie.
1: A jak pani ocenia w ogóle tych naszych kierowców zachodniopomorskich, szczecińskich, którzy stawiają się na tą reedukację? Bo to jednak też pokazuje, że no łapią te punkty, nie zachowują do końca tych przepisów.
2: Jak myślę, w całej Polsce no kierowcy łamią przepisy. Policja jest od tego, żeby tego porządku na drogach przestrzegać i pilnować. No, ale no trudno nam się odnieść tutaj do tych kierowców. Można by było taką rozmowę przeprowadzić też z wykładowcami, którzy te szkolenia prowadzą. Oni już bardziej jakby z tymi kierującymi mają do czynienia, tak? Bo ci kierowcy też zanim wyjadą na drogę, no to muszą tą wiedzę zdobyć, muszą się przeszkolić z tego hamowania awaryjnego. Aczkolwiek no bardzo często mają braki teoretyczne, nie wiedzą kierowcy, nie uzupełniają przepisów, a te przepisy w naszym kraju się dosyć często zmieniają. No i też jeździmy po kilkanaście, kilkadziesiąt lat, mając swoje nawyki, które no niewiele mówią z techniką kierowania, tą, która jest jakby książkowo wskazana, tak?
1: To jeszcze chciałam zapytać, co Szczeciński WORD jeszcze oferuje? Macie jakieś kursy doszkalające już poza tymi dla egzaminowanych czy dla reedukacji?
0: Prowadzimy kursy reedukacyjne w zakresie uzależnień, również szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym, szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających uprawnienia. I także nauczycieli szkolimy, którzy egzaminują uczniów w szkołach podstawowych na kartę rowerową.
1: No właśnie, czyli tak kartę rowerową też trzeba zdobywać niejako za waszym pośrednictwem, bo ci egzaminatorzy muszą być przez was najpierw wyszkoleni.
0: Tak. Za naszym pośrednictwem tak, wyszkolimy nauczycieli, którzy później egzaminują uczniów szkół podstawowych.
1: Jeszcze zapytam o motocykle, bo sezon szkoleniowy już rozpoczął się na motocykle w marcu. Tutaj jest dużo chętnych na to prawo jazdy w Szczecinie?
2: Tak, jest. My już prowadzimy od 1 kwietnia.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Reklama.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
5: Reklama.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz radia Złote Przeboje.